Więc kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak chciał.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy głównych ról.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Myślałam, że może czar pryśnie, ale czar nic a nic raczej wzrósł, niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z lękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie i że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartek.
1: Radio Pogoda.

Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik.

0: wariata.
1: Nieważne, ile jest dni w twoim życiu, ale ważne jest, ile życia jest w twoich dniach. Wszystkiego dobrego, DJ Wika.

czego mi zarzucasz wciąż, że nadaremno wzywam go. Ja przecież nawet nie znam go.

tak się starałem, ale cóż, dotykam tylko, zamiast czuć. Lecz mówię prawdę, nie chcę was

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: widzisz przecie w pieśni.
1: Radio Pogoda. Słucham i pozdrawiam. Mirek Krapielnicki.
2: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

taki dzień, taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

0: Radio Pogoda. Tylko u nas takie przeboje.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jak,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, we wtorek zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: SMS-owe alerty RCB dla części mieszkańców na wschodzie Polski. Rosja nocą atakowała Ukrainę. Ceny za paliwo na polskich stacjach zbliżają się do rekordowej granicy. Koszmar. Igi Świątek w US Open. Polka wygrywała do zera i nagle zaczęła tracić punkty.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Niespokojna noc dla mieszkańców wschodniej Polski, ale Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało już alerty dla województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Wcześniej w komunikatach SMS-owych apelowano o czujność i reagowanie na syreny alarmowe. Rosja zaatakowała w nocy Kijów pociskami balistycznymi. Co najmniej 6 osób zostało rannych. W wyniku uderzeń uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna. W jednym z budynków mogą jeszcze znajdować się uwięzieni ludzie. Nowe ataki nastąpiły po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Od początku miesiąca nie ma już rządowej obniżki mającej chronić polskich kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. A teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w ciśnienie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
1: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek. Tymczasem w Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę od nowego roku ma wynieść 4950 zł brutto. To wzrost o ponad 140 zł. Minimalna stawka godzinowa może wynieść 32 zł i 30 groszy. Wynika z projektu rozporządzenia skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem dotyczą one Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy BitBay, czyli giełdy kryptowalut poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał zarzuty, w tym oszustwa.
4: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
1: Roman Rzet jest kolejną osobą, między innymi po szefie PKOL-u Radosławie Piesiewiczu, zatrzymaną w sprawie afery Zonda Krypto. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała z Chinką Qiwen Zhen. Mecz miał dwa oblicza. Początek należał do Świątek, która wygrała 5 pierwszych gemów. Wydawało się, że jest na dobrej drodze do 8 wygranej z Chinką w ich 9 pojedynku. Potem jednak wszystko się posypało. Polscy kibice na miejscu przyznają, że nie takiego wyniku się spodziewali.
5: Ogromne rozczarowanie. Nie spodziewałam się w ogóle takiego rezultatu. Psychicznie forma słabo.
6: Bardzo smutno. Ja mam małe dzieciątko, ma 2 latka. Przyjechała, żeby Igę zobaczyć. No i niestety przegrała, ale może następnym razem.
7: Bilety kosztowały niecałe $300. Cała atmosfera super. Cena nie ma większego znaczenia.
1: Świątek wygrała US Open w 2022 roku. Przed rokiem odpadła w ćwierćfinale.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Na ulicy Kowalczyków trwa budowa chodnika. Nie rozpędzajcie się za bardzo. Prace prowadzone są na odcinku około 300 metrów. Wykonany został już przebieg nowego ciągu, a także w dużej części podbudowa pod nawierzchnię. Inwestycja zakłada też doświetlenie pobliskiego przejścia dla pieszych. A przejazd przez Opole na razie bez większych utrudnień.
2: Radio Pogoda. 104,1 FM.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Pogoda w Opolu.
2: Rzadko widuje się ostrzeżenia przed upałem we wrześniu, ale dzisiaj jest właśnie taki dzień. Temperatura może wzrosnąć nawet do 30 stopni w cieniu i całe województwo opolskie objęte jest ostrzeżeniem przed upałem, które będzie obowiązywać dzisiaj między godziną 14 a 17. Na razie oczywiście niższe temperatury mamy w granicach 14 stopni w regionie i przez cały dzień ma być słonecznie, można liczyć nawet na bezchmurne niebo.
1: Radio Pogoda.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Tytan.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 4,5 minuty po 6. Dzień dobry, Asia Kruk. We wtorek 8 września kłaniam się Państwu. 251 dzień roku to dziś. Do końca roku 114 dni i 2 tygodnie astronomicznego lata. Słońce wstało minutę przed 6. Zejdzie 8 minut po godzinie 19. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku. O 3 godziny i 38 minut. Chociaż może powinno powiedzieć, o ile dłuższy. No dobra, dłuższy od najkrótszego. O 5 godzin i 27 minut. Dzisiaj, proszę Państwa, jest Dzień Dobrych Wiadomości, a także Dzień Marzyciela. To o mnie jest historia. Marzę o tym, żeby wiadomości były tylko dobre. Oczywiście to niemożliwe. U nas w wiadomościach tylko sprawdzone, ale w pogodnym poranku Radia Pogoda dzisiaj też będziemy Państwu próbowali podać garść takich naprawdę dobrych wiadomości i na takie też poczekamy od Państwa. Już teraz 22 444 40 04. Jak Państwo wstali i nic nie boli i dobrze się czują, to też jest dobra wiadomość. Jak co?

Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: przed ewentualnymi zmianami. O tym dzisiaj artykuł w Fakcie. W Dzienniku Gazecie Prawnej o szkolnym zderzeniu ze zdrową dietą. No bo są nowe zalecenia. Posiłki w szkołach mają być bardziej zdrowe. No przy czym nowy jadłospis nie budzi entuzjazmu, jak czytamy właśnie w Dzienniku Gazecie Prawnej, większości uczniów. To, że mają być zdrowe, dlatego że ma być większy udział produktów roślinnych. Natomiast no, głosy są takie, że szkolne obiady dla wielu uczniów stały się droższe i mniej smaczne.
1: Ale to jest zdanie uczniów, czy to jest zdanie ich rodziców? Bo mam wrażenie, że tu jest jakieś szaleństwo.
0: Ja mam syna w liceum.
1: No właśnie.
0: I owszem, wykupiłem mu niedawno obiady i faktycznie jest zmiana, ale on też ma wybór. Jak ma ochotę jeść mięso każdego dnia, to może zamienić, bo akurat w jego szkole taka możliwość jest, że ma dwa rodzaje posiłków do wyboru. To główne oczywiście podstawia się zgodnie z zaleceniami.
1: No ale jeśli nie,
0: może sobie wybrać.
1: Nie jest, może zjeść.
0: Nawet codziennie, no może nie codziennie. Ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej dzisiaj, a na koniec Gazeta Wyborcza i artykuł o tym, że no czasem warto pójść do ogródka i coś pokopać.
1: O tak.
0: Właściciel domu...
1: Albo zakopać.
0: Pokopać. Dobrze. Odkopać. Tego się trzymajmy.
1: Dobra.
0: Ponieważ tu jest historia właściciela domu w Rebild w północnej Jutlandii, który przygotowywał teren pod nowy taras, gdy jego narzędzie uderzyło w coś twardego. Mówi, że najpierw myślał, że to jakieś stare żelazo albo drut ogrodzeniowy. No wiadomo, pod ziemią wiele takich rzeczy jest. Co się okazało? 700 przedmiotów. Liczne sztabki srebra, bransolety, monety, amulety. 18,5 kilograma no, skarbu tak naprawdę. Według informacji opublikowanych na stronie Muzea Północnej Jutlandii jest to największy znany skarb srebra z epoki wikingów odkryty dotąd w Danii. O takich skarbach, o poszukiwaniach bardzo ciekawy artykuł dzisiaj na stronach naukowych Gazety Wyborczej.
1: Bardzo gorąco polecamy oczywiście, no, ale znana prawda mówi, że żeby coś odkopać, najpierw trzeba zakopać. Tak czy nie?
0: No tak.
1: No to do roboty. 14 po 6. Ewa Demarczyk.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19 minut po godzinie 6, a my tu mamy pewne rzeczy z weekendu niedokończone, które należy dokończyć. Dzień dobry.
1: Proszę mi powiedzieć, pani Asiu, czy była pani w Trójmieście, a jeżeli tak, to czy ten wyjazd był udany? Serdecznie pozdrawiam, Antonina.
0: Serdecznie panią również pozdrawiam i dziękuję za pytanie. Tak, byłam w Trójmieście, konkretnie w Sopocie, choć z Sopotu przeszłam do Gdańska, do Brzeźna, później wróciłam, pochodziłam trochę po parkach, najadłam się śledzi przeróżnych podkorek, a nawet wykąpałam w zatoce, choć to ostatnie akurat nie było przyjemne, ponieważ są meduzy, ja wiem, że one nie parzą, nasze polskie kochane chełbie się nazywają chyba, natomiast to jest nieprzyjemne, jak się wchodzi do takiej żelowej wody. Nie wiem, jak się państwo na to zapatrują. Ale woda ciepła, piach jeszcze ciepły, można leżeć. Było naprawdę, naprawdę wspaniale. Także dziękuję Trójmiastu za wspaniały weekend. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 po 6.
2: Radio Pogoda.

dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
2: Kochanie, teraz jest idealnie.
1: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: No i piękny jest świat, kiedy można sobie rano wstać i posłuchać najpiękniejszych melodii i tego, o czym będzie dzisiaj w wiadomościach, Michale.
1: To nie wiem, czy piękny będzie ten świat, jak państwo to usłyszą.
0: No ale prawdziwy.
1: No ale prawdziwy. W południe zbiera się Rada Ministrów. Będziemy obserwować wraz z reporterami, jakie ustalenia zapadną i na pewno przekażemy je państwu w wiadomościach. Dziś także rozpoczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, a skoro Rada Polityki Pieniężnej, to oczywiście pytanie o stopy procentowe. Dzisiaj się rozpoczyna, więc decyzji jak zwykle nie będzie, bo to posiedzenie dwudniowe, no ale ekonomiści przekonują, że stopy się nie zmienią, czyli osoby spłacające kredyty płacić będą tyle samo, co dotychczas.
0: No ale będziemy się temu przyglądać.
1: Bardzo ważne wydarzenie o godzinie 15, bo zbiera się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No. Jak państwo na pewno wiedzą z wiadomości, obecny prezes PKOL-u, czy też jeszcze prezes siedzi w areszcie w sprawie afery zonda krypto. No i pytanie, co się dzisiaj wydarzy? Czy będzie próba odwołania starego i powołania nowego prezesa, albo jakiś kalendarz ustalony?
0: Czy pan Korzeniowski po prostu zostanie?
1: Wszystkie ustalenia państwu przekażemy, a także powiemy o tym, że Dania zwróci Grenlandii po 60 latach 20-tonowy meteoryt.
0: O, to miłe z ich strony, naprawdę.
1: No po 60 latach, to nie wiem, czy tak przez te 60 lat było miło.
0: No tak, ale 20 ton to ja nie wiem, czy oni będą turlać na te wyspy, czy... Dobra, zostawmy to. Za 29 minut będzie godzina 7. Słuchają państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Danuta Rin, która ma tyle wdzięku, że zaśpiewa.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Pozwolą Państwo, że coś zacytuję. Stawało się przed komisją ministerialną, która zadawała pytania. Trzeba było przecież przedstawić jakiś utwór na żywo. No i okej, bo był to egzamin na piosenkarza estradowego. Ale ówczesne egzaminy artystyczne sprawdzały także wiedzę na temat historii teatru bądź muzyki. Przypominam, na piosenkarza estradowego. Skąd to wiemy? Od pani Krystyny Giżowskiej, która prezentuje swoje najpiękniejsze melodie od wczoraj w Radiu Pogoda, codziennie po godzinie 15.30 w programie Moniki Tarki. I proszę tego słuchać i proszę to oglądać także w naszych mediach społecznościowych. Bardzo gorąco zapraszamy.
1: Radio Pogoda.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
3: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
14: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777-100-100.
15: Reklama.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Prawdopodobnie dziś jeszcze do popołudnia potrwają prace na autostradzie A4 na jezdni w kierunku Katowic między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Drogowcy zajęli się wczoraj remontem elementów obiektu mostowego na tym właśnie odcinku autostrady. No i tam wprowadzili zwężenie i ograniczenie prędkości. Uważajcie.
16: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Tak. To były kaczuszki tak zwane. Za 14 minut będzie godzina 7. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. 22 444 4004. Zostajemy w takich klimatach, no jakichś takich prozwierzęcych w sumie. Słuchamy.
1: Powiem tak. Po weekendzie widać, że jest sezon na grzyby, bo jest mnóstwo grzybiarzy i tak zjeżdżają się o 5 rano, zaczyna świtać, wychodzą, to mnie ciekawi. Ja nigdy nie zdawałem sobie sprawy, bo ja nie jestem grzybiarz. Osobiście widziałem, jak na 50 wokół Warszawy na grzybiarzy wyszedł łoś. Pan łoś szedł sobie tak dystyngowano, oni wszyscy stali jak zamarci. On se przeszedł, poszedł. A teraz słyszałem, że się żółw pojawił w województwie mazowieckim. To tam też ktoś, jak pójdzie na grzyby, jak go zobaczy, też będzie zdziwienie miał. U mnie kolega znalazł poroże jelenia, zbierając grzyby. Także mówię, no idąc na grzyby, człowiek też nie wie, co go czeka niekiedy.
0: No właśnie, czy wróci z grzybami, czy z żubrem do domu, na sznurku jakimś. Nie, no żartuję oczywiście. Przygody na grzybach? W ogóle czy grzyby są? Bo podobno są, no świadczy o tym liczba ludzi po lasach. 22 444 4004.
2: Nie masz oczy, kochanie, i uśmiechasz się do mnie przed.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Urbano, Romina Power. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty będzie 7. Co tam w wiadomościach za chwilę, Michale?
1: O sytuacji w Ukrainie, bo całą noc Rosja atakowała Ukrainę i jest takie, no można powiedzieć, małe zamieszanie związane z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. O 4 rano wydany, o 5 odwołany. Teraz kilkanaście minut temu pojawił się nowy alert RCB, no i po kilku minutach został odwołany. Próbujemy to jakoś ogarnąć.
0: Uporządkować
1: szczegóły w wiadomościach za chwilę.
0: No zapraszamy serdecznie. Ja to mam takie zdanie, że lepiej, żeby te alerty były, bo raz ich zabraknie i rzeczywiście coś się stanie i wtedy, no, wiadomo co. Wiadomości za chwilę, zupełnie poważne. Proszę posłuchać.
2: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
9: torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy zaglądać do kalendarza po godzinie 7. No i będziemy mieć dla Państwa dzisiaj garść dobrych wiadomości, bo dzisiaj właśnie taki dzień dobrych wiadomości. A teraz, no właśnie, te najważniejsze i tylko sprawdzone dla Państwa.
15: Zakończył się atak Rosji na Ukrainę. Alert RCB dla wschodniej Polski przed chwilą odwołany. Jest zgoda na areszt Romana Żet, kolejnej osoby zatrzymanej w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Klub seniora na nowym osiedlu bloków. Za chwilę w wiadomościach tam zajrzymy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
3: Michał Pierzchała.
15: Nie ma już zagrożenia na terytorium Polski, poinformowało przed chwilą Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dziś poderwane były wojskowe myśliwce i wysłane były alerty RCB do mieszkańców wschodniej Polski. Rządowe Centrum wysłało powiadomienia o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę do osób przebywających w części województw lubelskiego i podkarpackiego. A jak informowaliśmy wcześniej, rosyjskie rakiety znów pojawiły się nad Kijowem po krótkim wstrzymaniu ataków związanym z wizytą w ukraińskiej stolicy amerykańskich wysłanników pokojowych. Moskwa ponownie zdecydowała się użyć pocisków balistycznych. Zginęły 2 osoby, a 7 zostało rannych. Ukraina odpowiedziała dronami. Jest zgoda na areszt Romana Żet, kolejnej osoby zatrzymanej w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut Bitbay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia 2 przestępstw, oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Najnowsze informacje zbiera reporter Radia Pogoda Grzegorz Kozioł.
16: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Żet, napisał prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jako podstawę zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego śledczy wskazali realnie grożącą podejrzanemu surową karę do 10 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawę matactwa i ucieczki. Roman Żet, który został zatrzymany przez policję w sobotę po południu, miał zdaniem prokuratury przywłaszczyć niemal 8 milionów złotych środków zainwestowanych na giełdzie przez jej użytkowników. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą.
15: Nie ma żadnych planów zmian w programie 800+, zapewnia minister finansów Andrzej Domański. W programie telewizyjnym przekonywał m.in., że nie jest obecnie rozważana także zmiana kwoty tego świadczenia. W wakacje padł frekwencyjny rekord na polskich lotniskach. Najlepsze wyniki miał port w Radomiu. W sierpniu liczba pasażerów wzrosła tam o 67%, choć oznacza to tylko niecałe 30 tysięcy odprawionych podróżnych. W Lublinie w sierpniu było to ponad 70 tysięcy, a we Wrocławiu już ponad 700 tysięcy. Największe polskie lotnisko warszawskie Okęcie jeszcze nie opublikowało oficjalnych danych, ale już wiadomo, że i tu padł rekord. Ponad 1/4 polskiego społeczeństwa osiągnęła wiek emerytalny, stąd nowe pomysły aktywizacji. W Toruniu emeryci mogą już korzystać z nowego klubu dla seniorów. To pierwszy taki klub na osiedlu nowych bloków pod Dębową Górą.
9: Te miejsca powinny być blisko ich miejsca zamieszkania, bo te bariery komunikacyjne, one są bardzo duże. Rzeczywiście, no, tu jest idealna sytuacja. Ludzie u góry mieszkają, schodzą. To powoduje, że stosujemy trochę profilaktykę starzenia, bo te kontakty społeczne, one w ludziach powodują sens życia.
17: Mama mieszka tutaj od 3 miesięcy w budynku obok, naprzeciwko właśnie tego klubu. Mama ma już taki podeszły wiek, 90 lat.
18: Z koleżanką, że obie znamy z poprzedniego klubu. Chodziło się tam 2 lata.
19: Ja tak sobie nie wyobrażam, żeby tak cały dzień siedzieć w domu.
15: No i słusznie, aby takich miejsc powstawało więcej.
3: Tak, tak, uważam, że to świetny pomysł i świetnie, że ten pomysł odwiedziliśmy. To znaczy reporterzy Radia Pogoda. Kolejne wiadomości już za godzinę.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Mateusz Stanicki, witam. Koszmar z Igrzysk Olimpijskich z Paryża powrócił. Iga Świątek przegrała w 1/8 finału wielkoszlamowego turnieju tenisowego US Open z mistrzynią olimpijską Chinką Quinten Zheng 5-7-3-6 i odpadła z rywalizacji w Nowym Jorku. W pozostałych meczach turnieju Mirra Andrijewa pokonała Anastazję Potapową 5-7-6-4-6-3, a Jelena Rybakina wygrała z Naomi Osaką 6-1-6-4. Wtorkowy mecz Realu Madryt z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego to szlagier zaplanowany na 3 dni inauguracyjnej kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Trofeum po raz drugi z rzędu broni Paris Saint-Germain.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Kolejna inwestycja drogowa i tym razem ulica Harcerska w Opolu i budowa nowej drogi pieszo-rowerowej na odcinku około 300 metrów od przejścia dla pieszych na ulicy Lubeszyckiej do wjazdu do spółki ECO. Inwestycja zakłada też budowę 27 miejsc parkingowych.
0: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
1: Piękne lato w prognozach na dzisiaj dla Opola i regionu. Jeszcze teraz poniżej 20 stopni, ale to się szybko zmieni. No i w końcu ma być nawet 30. Synoptycy wydali dla województwa opolskiego ostrzeżenie przed upałem, bo temperatura po godzinie 14 wzrosnąć ma właśnie do 30 stopni w cieniu. Oprócz tego w prognozach na dzisiaj bezchmurne niebo, dużo słońca przez cały dzień, żadnych opadów.
0: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
2: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heizer.
2: Jasia Kruk. Witamy we wtorek, 8 września. Mamy 251 dzień roku. Do końca roku 114 dni, do końca astronomicznego lata 2 tygodnie. Równiutko.
3: Ale dzisiaj cieplej niż wczoraj i dzisiaj ma być, proszę Państwa, w niektórych miejscach Polski, w Krakowie, nawet ponad 30 stopni w takim piku w ciągu dnia.
2: Jest słonecznie, jest pięknie, ale jesień wisi w powietrzu. Nie da się ukryć.
3: Jesień idzie, nie ma na to rady. No dobrze, to... Zagrajmy pięknie, jeszcze może tak wakacyjnie trochę. Jacek Lech, bądź dziewczyną z moich marzeń. Za chwilę Ada i Korda i Dzień bez miłości. Jest 7 minut po 7. Radio Pogoda. Pogodny poranek.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: Zaczynamy od tych, którzy dziś obchodzą imieniny, a są to Adam, Adrian, Adrianna, Alan, Maria, Marianna, Radosław i Zenon. Składamy najlepsze życzenia. Ponadto dziś dzień dobrych wiadomości, dzień marzyciela i dzień dobrostanu. No to świetnie się czujemy.
2: Dobrze się składa. A teraz trochę dat z historii i to będą same urodziny i same urodziny wielkich gwiazd. W 1944 roku urodziła się Ada Rusowicz. Chciała zostać nauczycielką, a została jedną z największych gwiazd polskiej estrady czasów PRL-u. Była wokalistką niebiesko-czarnych, przykuwała uwagę nie tylko głosem, ale też stylem, który przecież inspirował kobiety w całej Polsce.
0: Tego samego dnia i tego samego roku, w 1944, rodziła się Mira Kubasińska. Piosenkarka, wokalistka breakoutów, jak kiedyś przyznała w jednym z wywiadów, nie jestem żadną artystką, jestem zwyczajną babą. No, śmiemy twierdzić, że było troszkę inaczej.
2: Ale pięknie powiedziane. Natomiast dwa lata później, w 1946 roku, urodził się Krzysztof Krawczyk. Muzyk, wokalista, śpiewał, nagrywał płyty z różnorodną muzyką, bo to był pop, jazz, rock and roll, country, muzyka biesiadna, a także bałkańska, pamiętamy to w tych nowszych czasach. Bardzo wszechstronny artysta. To jest prawdziwa rzadkość. Zawsze będzie gwiazdą Radia Pogoda, przeogromną, nieodzowną częścią naszych najpiękniejszych melodii i za chwileczkę zaśpiewa w Radiu Pogoda.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Na naszym zegarze 7:22, pogodny poranek, a o 18:00, ale Jasław? Tak, proszę państwa. Kto dziś będzie gościem? Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzień dobry, dzisiaj w Alei Sław moim i państwa gościem będzie Andrzej Kosmala. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo chętnie odbędę z panią spacer Aleją
1: Sław. Radia Pogoda. Ale też tą sławą będzie Krzysztof Krawczyk dzisiaj, mocno. Zgadza się pan ze mną?
2: Tak, no, gwiazda Krawczyka nigdy nie zgaśnie. Ja już się o to postaram.
1: Dlatego efekty naszej rozmowy po 18:00. Zapraszamy.
0: Andrzej Kosmala był nie tylko menadżerem Krzysztofa Krawczyka, był też chyba jednym z jego najbliższych przyjaciół. Wielokrotnie widziałem, jak rozmawiali, byłem świadkiem ich spotkań i myślę, że to, co powiedział, że pamięć o Krzysztofie Krawczyku dzięki, między innymi dzięki tej przyjaźni, będzie trwała również poprzez piosenki na naszej antenie.
3: Nieprzypadkowo dzisiaj właśnie ta Aleja Sław, przypomnijmy, chociaż przed chwilą dosłownie o tym mówiliśmy, dzisiaj rocznica urodzin Krzysztofa Krawczyka.
4: Radio Pogoda.

0: Potami.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
9: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
10: Została ostatnia reklama.
11: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 27 minut będzie godzina 8. Kto jeździ samochodem, panowie? Ja nie, więc nie płacę, ale panowie płacą. Panowie tankowali tak. Ostatnio i...
1: Ja w niedzielę tankowałem.
2: Płakałeś? Cena,
1: no,
2: płacą troszkę, i płaczą.
1: Tak, tym bardziej, że zlikwidowano niestety takie były rabaty weekendowe. Nie ma.
2: No bo wakacyjne, a wakacje, no, tak, no, tak. Niestety.
0: No więc proponujemy tankować w Nowym Jorku.
1: O!
0: Są powody. Może ktoś podpatrzy właśnie ten pomysł nowojorski i przeniesie on się na nasz grunt, chociaż czy ja wiem, co by państwo byli w stanie zrobić za 20% zniżkę, bo na przykład na jednej ze stacji benzynowych w mieście Nowy Jork ludzie tańczą. Trzeba tańczyć przez 15 sekund, jak człowiek chce, jak człowiek potrafi, żeby dostać 20% rabatu na paliwo.
1: Spoko.
2: To taki, wiesz,
1: 20 sekund, proszę bardzo. Jest taniec, to ja teraz mogę.
2: Jest taniec z gwiazdami, to będzie taniec z wężem, tylko od paliwa.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jak się państwo zapatrują na takie promocje? Korzystaliby państwo, czy też nie? Czy to jest... No dzisiaj dzień dobrych wiadomości, więc staramy się przekazać nawet te gorsze, takie, żeby były jak najlepsze.
2: Ja bym zaparkował obok i popatrzył.
1: A może to się powinno nazywać taniec z oktanami.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 25 ósma Zbigniew Kurtycz.
3: 7:04, jakaś polyta, 8:09, ktoś coś czyta, polyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od 6:00.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7.40. Przypominamy, że w tym tygodniu nie ma takiej normalnej szybkiej piątki, jest niezwykła szybka piątka zagraniczna.
1: I chodzi o to, proszę Państwa, że zgłaszają się Państwo do tej zabawy tylko i wyłącznie przez naszą stronę internetową, przez specjalny formularz, w którym muszą Państwo wpisać o kierunku, czy jak się po nowoczesnemu mówi, destynacji podróży
0: nie
1: marzeń.
0: Nie lubię tego słowa.
1: Ja też nie lubię, okropne jest, ale specjalnie go używam trochę złośliwie. No w każdym razie www.radiopogoda.pl, proszę tam napisać, dokąd by Państwo pojechali. Mogą Państwo wygrać w szybkiej, w zagranicznej piątce w tym tygodniu.
0: O właśnie. Mm-hmm.
1: Tłumacz na wiele języków, jak on działa, prezentujemy na Facebooku i Instagramie Radia Pogoda. Proszę sobie tam zobaczyć, bo to naprawdę jest przydatna rzecz. A poza tym jest 5 stówek właśnie na takie wymarzoną wycieczkę.
2: Radio Pogoda.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Została ostatnia reklama.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Drogowskaz. Radia Pogoda.
13: Uwaga na utrudnienia na autostradzie A4 związane z pracami drogowymi między węzłami Brzeg i Opole Zachód na Nitce w kierunku Opola. Drogowcy zajęli odcinek prawego pasa, wprowadzili ograniczenie prędkości i zwężenie. Uważajcie tam i zwalniajcie. Prace mają potrwać do popołudnia.
12: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut godzina 8. Od kilku dni kierowcy mają jedno hobby. Co tu zrobić? Jak tu zakombinować, żeby kupić tańszą benzynę?
1: Nie tylko w Polsce zresztą, w Stanach Zjednoczonych, konkretnie w Nowym Jorku, to tak przypominamy, bo przed chwilą o tym mówiliśmy. Jedna ze stacji zaoferowała 20% zniżkę na paliwo i inne rzeczy, jeżeli przez 15 czy 20 sekund płacąc rachunek się zatańczy. Jak kto potrafi? No i pytamy Państwa, czy Państwo by wzięli udział na naszym polskim gruncie w takiej właśnie promocji. Dzień dobry.
2: Witam Was. Tańczyć? Ja mogę nawet przez 15 minut, ale też mogę śpiewać. Chociaż mi słoń depnął na ucho, z moim śpiewaniem to potem daliby mi 40% zniżki, żebym już więcej tego nie robiła. Pozdrawiam. Ewa z Wrocławia.
1: Pozdrawiamy
0: Pani Ewo. Pani Ewo, ale zapraszamy do Warszawy już na najbliższą sobotę. Będzie karaoke, pośpiewa sobie Pani.
1: No ale to co, mamy zrobić zrzutkę, żeby tylko chwilę, a później już Pani Ewa nie śpiewała? Nie wiem, czy to dobry pomysł, wiesz?
0: Nie, ale wiesz co, w czasie karaoke śpiewać każdy może
1: ale jasne,
0: trochę
1: tak.
0: Lepiej albo trochę gorzej.
1: A o senioraliach w Warszawie jeszcze będziemy mówić.

0: Julio Iglesias z Dianą Ross. All of You. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, tak brzmiały muzycznie lata 80., chociaż równie dobrze mogłoby to być w latach 70. Ponadczasowa jest to muzyka i taką mamy dla Państwa i z taką wrócimy po godzinie 8, ale za chwilę będą wiadomości.
1: Ja uprzedzając pytania, nie wiem jak oni to zrobią, ale informacja jest taka, że Dania zwróci Grenlandii 20-tonowy meteoryt. I o tym powiem za chwilę więcej.
2: A ja tylko króciutko przypomnę, że jeśli chcą Państwo wziąć udział w zagranicznej piątce, to proszę wejść na naszą stronę internetową.
0: www.radiopogoda.pl. Tylko tam się Państwo w tym tygodniu zapisują do naszej piąteczki.

0: Autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
14: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
15: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, zagraniczna piątka, w której można wygrać swojego własnego osobistego tłumacza. Tak, to po 8:00, tylko u nas. A teraz wiadomości.
16: Po wycieku danych medycznych milionów Polaków przychodnie ostrzegają pacjentów, ale na razie nie wiadomo, jakie konkretne dane wyciekły. Sezon grzybowy, a bezpieczeństwo grzybiarzy. Jest apel policji. Dania zwróci Grenlandii po 60 latach 20-tonowy meteoryt.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
15: Michał Pierzchała.
16: Kolejne przychodnie w całej Polsce wysyłają do pacjentów informacje, że ich dane wyciekły z platformy MyDoktor. W sumie wyciek dotyczy danych 19 milionów osób. Lubelska Izba Lekarska przypomina jednak, że takie powiadomienia wynikają z przepisów o danych osobowych. Nie ma co szturmować je przychodni, aby dowiedzieć się, jakie konkretne dane wyciekły, bo one tego na dzisiaj nie wiedzą.
18: Nasze podmioty nie mają tej informacji. Też nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentów, którzy rzeczywiście będą wymagali wizyty czy skorzystania z porady.
16: Mówi prezes Lubelskiej Izby Dariusz Zamborski. Jednocześnie Izba przypomina, aby zastrzec swój PESEL, bo tylko tyle można w tej sytuacji zrobić. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Atak na obszarze Ukrainy zakończył się, poinformowało o świcie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, odwołując alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Około 4:00 rano trafiło one do mieszkańców w związku ze wznowieniem zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. W ukraińskiej stolicy zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych, o czym więcej teraz Tomasz Węska.
19: Takie odgłosy było słychać w nocy w ukraińskiej stolicy. Według mera Kijowa Witalija Kliczki na skutek rosyjskiego ataku w prawobrzeżnej części miasta w jednej z uczelni wybuchł pożar, a ludzie zostali uwięzieni pod gruzami budynku mieszkalnego. Na świcie nad Kijowem unosiły się kłęby czarnego dymu. Celem Rosjan oprócz Kijowa były także zlokalizowane pod miastem zakłady przemysłowe i centrum logistyczne. Tej samej nocy ukraińskie drony uderzyły w rosyjskim Saratowie nad Wołgą. Według gubernatora obwodu kilka osób zostało rannych. Celem ukraińskich maszyn były najprawdopodobniej rafinerii
20: rafinerię Rosnieftu i inne obiekty przemysłowe i wojskowe. W związku z atakiem Rosji na Kijów Polska poderwała myśliwce. 2 godziny temu RCB odwołało alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, zaznaczając, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium.
16: Sezon na grzyby trwa. Służby przypominają jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Co roku w tym czasie dochodzi do zaginięć grzybiarzy. Przede wszystkim tych, którzy samotnie wybierają się do lasu. Dlatego idąc na grzybobranie, poinformujmy o tym bliskich, mówi Radiu Pogoda Anna Kluj z Wielkopolskiej Policji.
21: Dokąd się wybieramy? Kiedy zamierzamy wrócić? Zabierajmy ze sobą naładowany telefon komórkowy. W razie zagubienia się posłuży on nam po pierwsze do wezwania pomocy, a także da możliwość udostępnienia lokalizacji i szybszego odnalezienia.
16: Ważny jest także jaskrawy ubiór, który pomoże w znalezieniu takiej osoby. Dania zwróci Grenlandii 20-tonowy meteoryt, wywieziony przez Duńczyków w 1967 roku, a więc stanie się to po niemal 60 latach. Dla Inuitów, czyli rdzennych mieszkańców Grenlandii, kosmiczna skała z żelaza ma szczególne znaczenie kulturowe i historyczne. Tradycyjne meteoryty pozwalały Grenlandczykom na wykonywanie narzędzi, a skała miała znaczenie również rytualne.
22: Ciekawe, jak duży jest taki 20-tonowy meteoryt, bo to jest ciężkie, zwłaszcza jeśli żelazny. Będziemy to sprawdzać. Ja natomiast chciałabym wrócić do tych grzybiarzy, którzy się czasami wybierają na grzyby, a telefon zostawiają w domu, żeby przypadkiem go w tym lesie nie zgubić. No więc tak się nie robi, proszę Państwa, ale na grzyby jeszcze wrócimy. Także
16: mi się bardzo podoba ten apel, żeby się jaskrawo ubierać. Mhm. Na kurkę na przykład.
22: No,
16: cały
22: właśnie.
16: Ubiór żółty.
22: Albo tak jak ja dzisiaj. Cała na różowo. No właśnie. Tak jest bezpiecznie.
16: Tak muchomor.
17: Drogowskaz Radia Pogoda.
23: Pojutrze mieszkańcy Sidziny poznają szczegółowy plan budowy obwodnicy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad organizuje spotkanie dotyczące przebudowy Krajowej 46. Będzie przedstawiony harmonogram prac i przebieg drogi. A na razie wtorkowy poranny szczyt i wzmożony ruch w Opolu.
17: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Pogoda w Opolu.
1: Pogoda jak w środku lata dzisiaj w Opolu i regionie. Całe województwo opolskie objęte jest ostrzeżeniem przed upałem. Po godzinie 14 temperatura może wynieść nawet 30 stopni w cieniu, tak twierdzą synoptycy. A słońca nam dzisiaj nie zabraknie, bo słonecznie ma być przez cały dzień, bezchmurne niebo nad regionem dzisiaj i podobnie będzie również jutro. Zmiana w pogodzie i ochłodzenie czeka nas od czwartku.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: 6 minut po 8, dzień dobry, witamy Państwa we wtorek, 8 września, mamy 251 dzień roku. Wschód słońca był dziś minutę przed godziną 6, zachód będzie 8 minut po 19, a dzień jest dłuższy od najkrótszego w roku o 5 godzin i 27 minut.
2: Dzisiaj jest między innymi Dzień Marzyciela. Kto marzy o dalekich podróżach i chce zdobyć tłumacz do dogadania się w lokalnym języku? No i zgłaszał się na stronie radiopogoda.pl do naszej zagranicznej piątki. Ten może spodziewać się już za chwilę telefonu. A na razie no jednak wrócił. Magda Umer.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 8.
1: Sponsorem konkursu jest firma Wasco Electronics, polski producent inteligentnych tłumaczy elektronicznych.
2: Zagraniczna piątka w Radiu Pogoda.
3: Bardzo serdecznie witamy, panie Dariuszu.
4: Dzień dobry.

0: 1300-1400. Poza tym niesamowite jedzenie, a przy tym dość ciekawe dla Polaków, czy tam ciekawe, miłe ze względu na to, że jest bardzo tanio dla nas.
1: Dokładnie, ja też to sprawdziłam, jest o połowę taniej niż w Polsce.
2: No tak, ale 5 stówek się przyda.
1: Tak.
0: No jeżeli się uda.
1: Pięć stówek dostanie pan, jeżeli się uda powiedzieć w ciągu 30 sekund 5 odpowiedzi na zadane już za chwileczkę przez nas pytanie dotyczące pewnego kraju i nie będzie to Uzbekistan, podpowiadam od razu. Natomiast jeśli chodzi o języki w Uzbekistanie, to używane są tam w tej chwili 4 języki i to jest język uzbecki, tadżycki, rosyjski i angielski.
0: Czy angielski to już
1: i we wszystkich tych językach, no ale po tadżycku sobie porozmawiać, proszę pana, no tak można.
0: Ciekawie.
1: Tak można, oczywiście z naszym translatorem, który właśnie pan dostaje, tego tłumacza od Radia Pogoda, Vasco Translator M4, to już jest pana prezent, tamtych języków jest 110, więc na pewno się pan dogada z lokalsami i będzie miło. No ale jeżeli chce pan także 500 na tę czy inną wyprawę, to proszę posłuchać uważnie Zygmunta.
2: Zaczynamy od kraju. Kraj, o który będziemy pytać dziś, to Francja.
1: Był pan?
0: Byłem.
2: No to teraz 5 kategorii, 30 sekund. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Zaczynamy?
0: Tak, proszę.
2: Uwaga, czas start. Miasto?
0: Paryż.
2: Rzeka?
0: Sekwana.
2: Zabytek?
0: Katedra Notre Dame.
1: Tak.
2: Pieczywo.
0: Bagietka.
2: Piosenkarka.
0: Edith Piaf.
1: No! Jest!
2: Gładko w tempie, nawet 30 sekund pan nie wyczerpał limitu czasu.
1: Dostaje pan komplet nagród, panie Dariuszu. Życzymy fantastycznych podróży.
0: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że pojadę tam, bo to jest moim marzeniem.
2: I poprosimy o relację, jak pan wróci, dobrze?
0: Dobrze, jak najbardziej.
1: Proszę się zgłaszać na stronie www.radiopogoda.pl, opisywać swoje podróżnicze marzenie w specjalnym formularzu. Do końca tygodnia mają państwo szansę na zdobycie tłumacza osobistego i 500 jako dopłatę do wymarzonych wakacji.
3: Zagraniczna piątka w Radiu Pogoda.
4: Sponsorem konkursu była firma Vasco Electronics, polski producent inteligentnych tłumaczy elektronicznych.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaglądam ci ja na Facebook nasz radiowy, a tam proszę Państwa, Krzysztof Krawczyk kończyłby dziś 80 lat, ile wiesz o polskim Presleyu? I to jest przeniesienie na naszą stronę internetową, taki quiz po prostu o Krzysztofie Krawczyku, który mogą sobie Państwo zrobić. Może my też do niego zajrzymy później w trakcie pogodnego poranka w Radiu Pogoda, ale najważniejsze jest to, że pod tym postem pan Jan się odezwał. Właśnie przeczytałem bardzo dobrą książkę, którą Krawczyk napisał wspólnie ze swoim menadżerem, Jak stare wino. Ta książka się nazywa i znakomicie się czyta. Krawczyk bardzo niechętnie przyjmował łatkę, że jest polskim Presleyem, czy też polskim Tomem Jonesem.
1: Wie pan co? Krawczyk był polskim Krawczykiem.
0: Ale ja rozmawiałam kiedyś z Krzysztofem Krawczykiem właśnie o tym i on powiedział, że wręcz przeciwnie, jest dumny z tego, że tak go nazywają, więc...
1: Ale ja się będę upierał. Krawczyk był polskim Krawczykiem.
0: To z panem Janem możecie sobie podać ręce. Natomiast książka jest napisana z panem Andrzejem Kosmalą, który dzisiaj będzie gościem po godzinie 18 w Alei Sław. Tak tylko Państwu przypominamy i gorąco zachęcamy do słuchania Radia Pogoda.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Szminko Sabinko, zobacz kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
4: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
3: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
4: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
2: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Castorama! Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Została ostatnia reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

0: za 27 minut będzie 9. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości. Państwo z różnymi sprawami do nas dzwonią. To jest chyba dobra wiadomość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochane Radio Pogoda. Mówi Barbara. Panie Zygmuncie, pani Asiu, panie Michale.
2: Tak, tak.
1: Czy Państwo pamiętacie, jak w wakacje pan Zygmunt opowiadał nam o lodach w Krościenku?
0: Tak.
1: Na Dunajczyn i o panu Felicjanie, który tam do dzisiaj, mając ponad 90 lat, pracuje. No więc ja zobowiązałam się, że pojadę, sprawdzę i pozdrowię od Radia Pogoda. No i byłam. Pojechałam, sprawdziłam. Rzeczywiście pan Felicjan jest w dobrej formie. Przekazałam pozdrowienia. Pan Felicjan się bardzo wzruszył, bardzo podziękował. Takie właśnie jest Radio Pogoda. Wszędzie mamy przyjaciół. No dużo serdeczności. Jeszcze raz.
2: Oj, bardzo, bardzo dziękujemy za ten telefon. W dzisiejszym dniu dobrych wiadomości ta należy do najlepszych.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Musimy się tam kiedyś wybrać też może na jakiś weekend. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Na razie wracamy do najpiękniejszych melodii. Ptaki, pola, lasy, najpiękniejsze melodie. No to co?
3: Wiosenne słońce zaświeci, zakwitną w parkach kasztany.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 20 minut 9. Państwo dzwonią z różnymi pytaniami, również my staramy się odpowiadać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Witam panią, pani Asiu, witam pana, panie Zygmuncie. Pozdrawiam wszystkich, to jest pierwsze. No. A pytanko dotyczy właśnie zagranicznej szybkiej piątki. Czy to trzeba zgłaszać się codziennie? Czy wystarczy jedno zgłoszenie i później państwo kogoś tam wybiorą? Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Dziękujemy i pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wystarczy raz, proszę państwa, wysłać swoje zgłoszenie przez specjalny formularz na stronie www.radiopogoda.pl, ale nie kogoś tam wybiorą, Warto postarać się, żeby ta odpowiedź na pytanie, dokąd państwo chcą podróżować w podróż życia, było jak najbardziej barwne, jak najciekawsze, bo właśnie takie zgłoszenia najczęściej nam wpadają w oko po prostu.
0: I tak jest w regulaminie.
2: Który także można sobie przeczytać na stronie radiopogoda.pl.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
10: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2. Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 000 złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
11: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Paryż?
17: Znamy na pamięć.
16: Skandynawia?
17: Trochę daleko na weekend.
16: Drezno i Kraina Łaby.
17: O, brzmi interesująco.
16: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
17: I blisko?
16: 100 kilometrów od polskiej granicy.
17: Idealne miejsce na jesienny city break.
16: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
17: Świąteczne klimaty.
16: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
18: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
19: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Została ostatnia reklama.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
22: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
23: Do końca października mają potrwać prace na ulicy Powolnego w Opolu. Podzielone są na 2 etapy. W pierwszym od strony ulicy Żwirki i Wigury do wjazdu na zaplecze hotelu pracują drogowcy. Następnie przesuną się w stronę ulicy Krakowskiej. Docelowo odtworzona zostanie nawierzchnia z kamiennej kostki. Na razie to miejsce musimy omijać.
1: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8.50. Dziś, proszę Państwa, dzień dobrych wiadomości. Tych wiadomości naprawdę mamy całe stosy, góry. Kolejna z nich.
1: Kolejna z nich, proszę Państwa, jest taka, że mówiliśmy o drogim paliwie. Drugą drogą rzeczą w naszym kraju są mieszkania i domy. A proszę sobie wyobrazić, że czasami dzieją się takie rzeczy na świecie, jaka wydarzyła się w Australii, gdzie też mało kogo stać na własność jako taką, więc wynajmuje się mieszkania albo domy. No i tak się złożyło, że pani Jane jakiś czas temu, bardzo już dawno, przeprowadziła się z jednego miasta do drugiego i w tym drugim mieście wynajęła malutki domek. Tam były tylko dwa pokoje, ale za to miał uroczy ogród. Wynajęła go od aptekarza lokalnego i ten aptekarz przez lata najpierw miał jedną aptekę, później dwie, później trzy, całą sieć, zdobył bardzo dużo pieniędzy. Wynajmował tej pani swój maleńki domek przez 23 lata i pewnego dnia pani Jane odbiera telefon od właściciela tego domu i właściciel mówi tak: jest ze mną mój prawnik, proszę się nie przestraszyć, płaci pani czynsz regularnie od 23 lat, w związku z tym, droga pani Jane, ja pani chcę mój dom podarować. I podarował.
0: No to się odbyło przez zasiedzenie.
1: Wiesz co?
0: 23 lata, jak płaciła czynsz, ja ci powiem, że ona ten maleńki domek prawdopodobnie spłaciła.
1: Czyli zasłużyła sobie.
0: Tak.
1: No, ale zdarzają się na świecie takie rzeczy, od których słuchania o nich jakoś świat jaśnieje. To zupełnie tak samo jak od najpiękniejszych melodii. Demis Roussos.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 4 minuty i będzie godzina 9:00. A za chwilę wiadomości, Michale.
1: Mamy w poszukiwaniu dobrych wiadomości w dniu dobrych wiadomości. Kto lubi słońce?
0: Ja.
1: Kto lubi deszcz? Ja.
0: Ja też lubię, byle ciepły i latem.
1: No to wszystko będzie dzisiaj w wiadomościach, czyli deszcz i słońce.
0: Zapraszamy.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Znasz to? Ten i inne porywające hity tylko we wrześniu w kinach. Zabierz bliskich na najnowszy koncert światowej sławy skrzypka André Rieu i jego wspaniałej orkiestry Johanna Straussa. Swoje kino znajdziesz i bilety kupisz na stronie kinomaestro.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Reklama.
7: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dobre wiadomości dla Państwa. I po godzinie 9:00, no i mamy nadzieję, że teraz też.
8: Też będą, choć no niestety, nie wszystkie. Ceny paliw zbliżają się do rekordów. To na początek. Potem sanepid, który rusza do szkolnych stołówek. Inspektorzy sprawdzą nowe menu. Słońce, potem deszcz. Za chwilę najnowsze prognozy.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
7: Michał Pierzchała.
8: To będzie bardzo drogi wrzesień na stacjach paliw. Ceny zbliżają się do najwyższych w historii. Tydzień temu, potem jak rząd zrezygnował z odgórnego ustalenia tych cen, skoczyły od razu o złotówkę i od tamtej pory rosną, o czym z kierowcami na stacjach benzynowych w Łodzi rozmawiał reporter Radia Pogoda Bartosz Kądziołka.
10: Teraz pan tutaj tankuje do ogromnego tira, ale prywatnie jak pan tankuje, to czuje pan w kieszeni, że pieniędzy jest mniej?
11: No oczywiście, no na zbiorniku wiadomo, 60-70 zł na jednym tankowaniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie, więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
12: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwalne dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
8: Sanepid rusza do szkolnych stołówek. Inspektorzy sprawdzą m.in., czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci. Na talerzach ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru oraz mięsa. Kontrole będą niezapowiedziane, uprzedza Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
13: Wszystkie kontrole, które prowadzimy, prowadzimy na podstawie naszych harmonogramów. Placówki są kontrolowane tak jak zawsze. To nowe rozporządzenie jest tylko jednym z elementów, który będzie weryfikowany. Kwestia właśnie kontroli bez zapowiedzi jest o tyle istotna, że czasami faktycznie są to przypadki skrajne. Mówimy tutaj na przykład o zatruciach pokarmowych.
8: W zeszłym roku na 13 tysięcy skontrolowanych stołówek nieprawidłowości były w prawie 2000 miejsc. W Warszawie rozpoczynają się testy syren alarmowych. Od dziś do 18 września będą uruchamiane w 5 dzielnicach Śródmieściu, na Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie. Testy potrwają od 8 do 16. Lato nie odpuszcza. Dziś na zachodzie i południu Polski nawet 30 stopni. Jutro ciepłe powietrze wleje się też do centrum i do wschodnich regionów. Chłodniej jedynie w górach i nad morzem. Tam też może przelotnie padać. Oto czwartku deszcz już w całym kraju. Niestety, jak mówi klimatolog profesor Krzysztof Bartoszek, nie pomoże na suszę.
14: Będzie pewnego rodzaju incydent, jeśli chodzi o wystąpienie opadu. Musiał być kilkudniowy opad, żeby tutaj załagodzić, jeśli chodzi o suszę glebową. Natomiast jeśli chodzi o suszę hydrologiczną, no tutaj no potrzeba oczywiście dłuższego czasu. Okres jesienny musiałby się charakteryzować wyższymi sumami opadów od normy.
8: Na razie na to się jednak nie zapowiada. Jesień według prognoz ma być sucha, a opady mają pozostać w normie. Na koniec absurdalna sytuacja z Warmińsko-Mazurskiego. Sąd Okręgowy w Olsztynie chce sprzedać 9 tysięcy automatów do gier hazardowych, które są dowodami, żeby nie płacić prawie 1,5 miliona złotych rocznie za ich magazynowanie. Z kolei Urząd Skarbowy odmawia wykonania tej decyzji, bo musiałby zapłacić także 1,5 miliona za wycenę tych starych i zepsutych maszyn. Sąd i urząd wymieniają się pismami, a koszty pokrywa Skarb Państwa.
7: Ale swoją drogą, jakbym miała trochę miejsca, to bym sobie kupiła właśnie trzy rzeczy. Takiego jednorękiego bandytę, no taki po prostu taki, żeby sobie w domu grać, szafę grającą na stare płyty single i stół do bilarda. Nie bardzo umiem grać w bilard, ale lubię.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Mateusz Stanicki, zapraszam. Dziś rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek 6 spotkań i jeden absolutny szlagier. Real Madryt zagra z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Polscy kibice będą pewnie śledzić poczynania FC Porto, gdzie gra trzech Polaków, z Manchesterem City. Wiadomo jednak, że na murawę wybiegnie jedynie Jakub Kiwior. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała w poniedziałek z Chinką Kim Wenzeng 5-7-3-6. Mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0. Choć wydawało się, że jest na dobrej drodze do 8 wygranej Zeng, w ich 9 pojedynku, to jak powiedziała po meczu, zdecydowały jej własne błędy.

0: Pogoda.
1: Najpogodniej, bo niemal bezchmurnie będzie dzisiaj na południowym wschodzie, ale w innych regionach także sporo słońca. Pod wieczór na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 stopni miejscami na Mazurach, Suwalszczyźnie i w górach, do 27 stopni w centrum i do 30 stopni na południowym zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie spadać.
2: Michał Pierzchała, dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
3: 9:05. Dzień dobry, witamy.
2: Zygmunt Heizer.
3: Jasia Kruk. Przypominamy, jest wtorek, 8 dzień września. Imieniny obchodzą Adam, Adrian, Adrianna, Alan, Maria, Marianna, Radosław i Zenon. Wszystkiego dobrego.
2: No to mamy dzień dobrych wiadomości i za chwilę taka będzie dla Państwa. Jak Państwo usłyszą, to się Państwo uśmiechną i pomyślą dobrze o ludziach, bo to najważniejsze. Tymczasem Andrzej Załucha i Czarny Alibaba.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 9. Dziś mamy dzień dobrych wiadomości i taką właśnie wiadomość dla Państwa mamy.
1: Już kolejną.
0: Wiadomość jest świeżutka, dlatego że ceremonia, o której za chwilę odbyła się, no właśnie
1: na
0: dziś
1: dniach.
0: Rano.
1: Już dzisiaj rano.
0: Tak. A historia zaczęła się tak, otóż Laura, 12-latka, szła sobie ulicą Krochmalną w Lublinie, akurat przechodziła koło zakładu, gdzie dawniej produkowano cukierki. Popatrzyła na chodnik, a tam portfel gruby, wypchany. W portfelu kilka tysięcy złotych, dokumenty. I co Laura zrobiła? Wzięła portfel i poszła prościutko na policję. Powiedziała, że chciałaby, żeby zwrócić właścicielowi ten portfel. Ona nie wie, jak to zrobić. Policja powiedziała, dobra, okej, to my to załatwimy, ale poczekaj, to nie wszystko. No i właśnie historia miała swój ciąg dalszy. Za uczciwość, postawę godną podziwu i naśladowania, 12-latka z Lublina została wyróżniona przez komendanta 3. komisariatu. Wręczono dziewczynce upominki, podziękowania. Policjanci pogratulowali również mamie nastolatki dobrego wychowania córki, a my bijemy brawo.
1: To. Bijemy brawo. Właśnie chciałam pytać o rodziców, no bo to...
0: Laurka dla Laurki.
1: Bardzo serdecznie gratulujemy i dziękujemy. I nic dziwnego, że to już jest po fakcie dzisiaj, bo przecież Laurka pewnie już do szkoły musiała iść. Dlaczego? Dlatego tak.

0: prawie 20 minut po godzinie 9. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przy okazji wiadomości, w których Michał Pieszkała mówił, że o automaty do gier kłócą się Izba Skarbowa z Urzędem Skarbowym, to ja powiedziałam, żebym chciała mieć w domu takie, bym miała oczywiście odpowiedni metraż, to bym chciała mieć coś takiego. Jest komentarz od państwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Asiu. Jak usłyszałem, szykuje się pani do utworzenia w swoim mieszkaniu jaskini hazardu. I to wszystko w tak. tej muzyce singli tamty grające.
2: Tak.
1: Do usłyszenia.
2: No tak to zabrzmiało.
0: Tak to zabrzmiało. A ty wiesz, Zygmuncie, jak ja mam stosunek do hazardu. Proszę państwa, żeby było jasne, mój stosunek do hazardu jest taki, że jak idę sobie ulicą i widzę te takie potykacze, że tam można 25 milionów wygrać, albo 5, albo 10, to sobie myślę, ale bym sobie wygrała. I wtedy, jak w dowcipie z góry słyszę głos, kup kupon, daj sobie szansę. A ja, dobra, szkoda mi tam 3,50 i idę dalej. Taki jest mój stosunek do hazardu.
2: Ale jakbyś jaskini nie miała na miejscu?
0: Nie.
2: A jakiś...

0: edycji 2026.
1: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Została ostatnia reklama.
4: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
7: Reklama.

0: Goombay Dance Band. Bardzo lubię tę grupę i ich najpiękniejsze melodie. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Dzisiaj rocznica urodzin Krzysztofa Krawczyka, więc w większych ilościach jego piosenki pojawiają się na antenie Radia Pogoda. Za chwileczkę właśnie taką zagramy.
1: Pośpiesznym pojedziemy.
0: Tak, dokładnie. Za 29 minut 10 w tej chwili. Od czego się rano zaczęło? Otóż zatelefonował nasz słuchacz i powiedział, że chyba grzybów jest zatrzęsienie, bo jak wcześniej rano jechał w weekend, to już dużo ludzi było po lasach, dużo samochodów przy lasach poparkowanych i sam na własne oczy zaobserwował, jak do grzybiarzy wyszedł łoś na skraj lasu i wszyscy zmartwieli. No, słuchy chodzą o tym, że żubr pojawił się w mazowieckich lasach, więc też można się na niego natknąć, a w ogóle to jakiś pan kiedyś na grzyby poszedł, a wrócił z porożem jelenia. No i właśnie o tych grzybach też sobie państwo tak dzwonią na ten temat. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tu mówi Jacek z Warszawy. Jestem, można powiedzieć, zapalonym grzybiarzem, ale z tego, co usłyszałem, że jak pan chodzi do lasu i znajduje poroże, czyli chyba zrezygnuje z tych grzybów, bo z tego wynika, że można z grzybów wrócić do domu z rogami. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
1: No to dosyć śmiała teza, bym powiedział.
0: Nie chcemy się wtrącać w pana życie prywatne, proszę pana. Lepiej wrócić z rogami niż z papieżakiem, jak na mój gust. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jeśli grzyby są, to proszę nam o tym powiedzieć, bez szczegółów gdzie, tylko że są. No dobrze, to Krzysztof Krawczyk teraz.

ani bez mojej tęsknoty. Masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

przyleci, przyleci mój trzeci wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 20 minut, godzina 10. Mówiliśmy już o tym, ale warto powtarzać, proszę Państwa, trzymam w rękach informator Warszawskie Dni Seniora 2026, 12 września, 4 października i to jest naprawdę bardzo obszerna broszura.
1: Księga.
0: Jest tu tyle informacji, tyle aktywności, no nieprawdopodobne. Powinni Państwo mieć to w ręku, jeśli nie w ręku, to...
1: To na naszym Facebooku, w mediach społecznościowych Radia Pogoda, także Państwo mogą zobaczyć, jak wygląda ten informator i jak wygląda plakat Warszawskich Dni Seniora 2026. No i nasze zaproszenie na to główne wydarzenia na 12 dzień września, czyli najbliższą sobotę na plac centralny pod Pałacem Kultury od wschodniej strony, czyli od ulicy Marszałkowskiej. Serdecznie Państwa zapraszamy, ale będzie fajnie, już nie możemy się doczekać. Będzie też pocańcówka dla Państwa, jak zawsze, i konkursy z nagrodami, ale w ogóle co tam się będzie działo, no to proszę zaglądać do internetu.

0: Sądnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
3: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
0: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
7: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777 100 100.
8: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
9: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
12: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 9 minut godzina 10. Szkoda, że Państwo tego nie słyszeli. Gorąca dyskusja na temat tego, do czego potrzebny jest translator, do niczego. Taki nie, był końcowy to jak, wniosek.
1: To jak się ma tak sprawne ręce jak ja? Niektórzy z Państwa doskonale wiedzą, że rękami idzie się dogadać pod każdą szerokością geograficzną i z każdym.
2: Nawet gdzieś słyszałem taką rozmowę z panem, który chwalił się, że on to nie musi znać żadnego języka, bo ze wszystkimi się dogaduje zawsze i wszędzie.
1: No, no właśnie. Mhm.
2: Ale translator by się przydał.
1: No właśnie, właśnie. Takie tłumacze rozdajemy elektroniczne codziennie rano i jutro też tak będzie, ale mamy też Państwu dużo do zaoferowania po godzinie 10.
2: To prawda, zapraszam.
0: A no, co tam?
2: A pytasz o pogodę, czy o to, co będzie?
0: No, co będzie?
1: Nie, no proszę zostać.
2: Odliczanie między innymi do senioraliów będzie. O,
1: świetnie. Poza super. Tym dzisiaj dzień dobrych wiadomości, tak. Więc stawiamy na to nacisk. Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk.
1: A co tam, Zygmuncie?
0: No wszystko dobrze.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: No to dobrze.

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
6: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
5: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
7: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
12: Zawsze.
11: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
12: Bo szczęście jest za duże.
11: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
13: Piana Dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
1: Została ostatnia reklama.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
18: Najpiękniejsze melodie zespołu 2 plus 1, Choć pomaluj mój świat i CD Black, Anyone Who Had a Heart rozpoczną nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Pogoda już za parę minut, zaraz po tych wiadomościach.
1: Wiadomości z Opola.
19: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W dwóch miejscowościach naszego regionu rozpoczęły się przygotowania do referendów. W Brzegu będzie ono dotyczyć odwołania burmistrz Wiolety Jaskulskiej-Palus, a w Pakosławicach wójta Adama Raczyńskiego i Rady Gminy. Obie miejscowości mają 6 tygodni na przygotowania.
20: Będzie czas na zgłaszanie kandydatów do Miejskiej Gminnej Komisji Referendalnej, kandydatów do obwodowych komisji referendalnych, bo proszę pamiętać, że referendum odbędzie się w obwodach głosowania na terenie całej gminy.
19: Mówiła Joanna Maksymowicz-Szczepańska, komisarz wyborczy w Opolu. Referenda w Brzegu i Pakosławicach odbędą się 25 października. A teraz policyjne doniesienia. 3 lata więzienia grożą agresywnemu 70-latkowi zatrzymanemu w Opolu. Mężczyzna sąsiadowi i innym osobom groził pozbawieniem życia, a w ręku miał trzymać nóż. Na razie trafił do aresztu. Policjanci z Opola zatrzymali też pochodzących z Ukrainy 19 i 23-latka podejrzanych o udział w pobiciu innego obywatela Ukrainy. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty i obaj zostali deportowani. Za godzinę wracam z tematem obwodnicy Sidzi.
1: Radio Pogoda 104,1 FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Pogoda w Opolu.
19: Najpierw będzie bardzo ciepło, a w końcu też gorąco w Opolu i regionie. Dzisiaj do 30 stopni może wzrosnąć temperatura w cieniu po godzinie 14. Tak wynika z prognoz i tak wynika również z wydanego dla województwa opolskiego ostrzeżenia przed upałem, które będzie obowiązywać w naszym regionie aż do 17. Dużo słońca dzisiaj przez cały dzień, dużo bezchmurnego nieba. Podobnie ma być jeszcze jutro. W czwartek ochłodzenie, a w międzyczasie deszcz.
1: Radio Pogoda 104,1 FM.
21: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
18: Dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu mamy wyjątkowy dzień, bo to jednocześnie ważna data w polskiej muzyce, jak i Dzień Dobrych Wiadomości, Dzień Marzyciela, Światowy Dzień Well-Beingu, czyli dobrostanu, a więc trwałego, dobrego samopoczucia. Między innymi przy okazji dzisiejszej rocznicy urodzin Krzysztofa Krawczyka, jeśli mają Państwo wspomnienia związane z tym artystą bądź jego przebojami, namawiam Państwa, żeby się Państwo z nimi podzielili z Radiem Pogoda. A do wszystkich dzisiejszych świąt razem i do każdego z osobna pasują najpiękniejsze melodie, więc nie zwlekając już dłużej, słuchamy, malując świat na wesołe kolory, z piosenki zespołu 2 plus 1.

0: i to jest jedna z tych piosenkarek, których nie trzeba przeszkadzać, przedstawiać, bo i tak wszyscy wiedzą, że to Krystyna Giżowska, nowa gwiazda moich najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Od wczoraj, właściwie od piątku, słuchamy opowieści pani Krystyny o jej piosenkach i życiu piosenkarki. Dobra wiadomość dla tych, którzy przegapili piątkowe popołudnie albo wczorajszą opowieść pani Krystyny o piosence Będę Gwiazdą. Można nadrobić zaległości i posłuchać tego, co mówiła Krystyna Giżowska, zaglądając do archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl. Między innymi można było usłyszeć te słowa Moniki Tarki i Krystyny Giżowskiej.
1: Bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tego programu.
2: No ja się ogromnie cieszę, bo faktem jest, że jestem okropną gadułą, więc naprawdę będziemy długo rozmawiać. Wiele piosenek łączy jakaś historia. Wiążą się z jakąś historią w moim życiu, ważną również dla mnie. I mówię to, opowiadam publiczności, a oni naprawdę chcą tego słuchać. No i jestem ogromnie szczęśliwa, bo jak już mówiłam na wstępie, jestem ogromną gadułą.
0: Tak było w piątek, nie tylko tak, ale to już sobie Państwo posłuchają dalszego ciągu w dogodnej dla Państwa chwili na stronie radiopogoda.pl. A teraz jedna prośba do Państwa, bo jak Państwo wiedzą, dzisiaj mija 80. rocznica urodzin Krzysztofa Krawczyka. Jeśli mają Państwo jakieś wspomnienia związane z artystą albo z jego przebojami, proszę o nich opowiedzieć, proszę się nimi podzielić z Radiem Pogoda. 22 444 4004.
3: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwas. Płynął strumyk, minął jakiś czas,

Na brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was.

0: Sam Cooke, jedna z najpiękniejszych melodii o świecie, który mógłby być piękny dla wszystkich, gdybyśmy tylko wszyscy tego chcieli. Wiadomo, że kłopot jest zawsze ze słowem wszyscy, ale przynajmniej czasami jakoś się udaje, żeby wszyscy, albo chociaż większość, chciała. Kolejne najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda usłyszymy lada moment. To będą czerwone gitary, ale osobno. Najpierw port Krzysztofa Klęczona i Trzech Koron, a potem Baw mnie Seweryna Krajewskiego.
1: Radio Pogoda.

0: wiesz. Reklama. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
2: Ach, herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
1: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
2: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
0: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrok.

0: medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
6: Zawsze.
5: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
6: Bo szczęście jest za duże.
5: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
7: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
9: Reklama.

To był Seweryn Krajewski i Baw mnie z filmu Och Karol. Pora teraz na odliczanie do różnych wrześniowych wydarzeń, w których Radio Pogoda będzie brać czynny udział. Do gali finałowej Miss Kultury 60+ w krakowskim Centrum Kultury Podgórza w ośrodku Ruczaj zostało 19 dni, do inauguracji wrocławskich Dni Seniora zostało 10 dni, a do inauguracji warszawskich Dni Seniora na Placu Centralnym przed głównym wejściem do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zostały 4 dni. Za 4 dni się spotykamy przed Pałacem Kultury. Natomiast do początku zawodów w ramach warszawskiej Olimpiady Seniora zostało dni 11. Wszyscy zawodnicy wiedzą, gdzie i kiedy będą startować, natomiast jeżeli Państwo chcą im kibicować, proszę zajrzeć na naszą stronę radiopogoda.pl, bo objęliśmy to wydarzenie patronatem medialnym i z naszej strony dowiedzą się Państwo na przykład o tym, że 26 września w Parku Sowińskiego przy Elekcyjnej 17 odbędzie się ceremonia zakończenia Olimpiady połączona z wręczeniem medali i wspólnym piknikiem. Radio Pogoda również weźmie udział w uroczystości, czynny udział, zdradzę Państwu, do której zostało jeszcze 18 dni.

0: Cuba i Gibson Brothers, czyli taka piosenka na rozruszanie. Prosiłem Państwa o wspomnienia związane z Krzysztofem Krawczykiem i już pierwsze się pojawiły. Dzień dobry.
1: Witam Panie Piotrze. Świetny piosenkarz, świetne piosenki. Wszystkie.
0: O,
1: wszystkie,
0: proszę.
1: Jakie śpiewał, bardzo, bardzo ładne. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej z Wrocławia.
0: Wzajemnie pozdrawiam Panie Andrzeju. Krzysztof Krawczyk między innymi wróci po 11 z piosenką w duecie, a do końca naszego spotkania na pewno pojawi się kilka wspomnień o piosenkarzu, bo Państwo mają doskonałą pamięć. Natomiast za chwilkę pojawią się między innymi najpiękniejsze melodie Haliny Kunickiej i Hanny Banaszak.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie.
8: Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
10: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
12: Plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Paryż?
15: Znamy na pamięć.
14: Skandynawia?
15: Trochę daleko na weekend.
14: Drezno i Kraina Łaby.
15: O, brzmi interesująco.
14: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
15: I blisko?
14: 100 kilometrów od polskiej granicy.
15: Idealne miejsce na jesienny city break.
14: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
15: Świąteczne klimaty.
14: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
16: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
17: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
16: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.

0: Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.

grzech. Gdy tęsknią serca dwa, gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów. 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Została ostatnia reklama.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Reklama.
7: The Shorts. Duński zespół zaraz po angielsku opowie o swojej przygodzie w stolicy Francji, a potem Zbigniew Wodecki po polsku zaśpiewa francusko-amerykańską piosenkę dla Basi. Za parę minut, bo teraz w Radiu Pogoda wiadomości.
8: Wiadomości z Opola.
9: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Mieszkańcy Sidziny i okolic poznają pojutrze szczegółowy plan budowy obwodnicy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zorganizuje spotkanie dotyczące przebudowy Krajowej 46. Ewa Pasierbiewicz.
10: Spotkanie odbędzie się w czwartek w świetlicy wiejskiej w Sidzinie. Drogowcy przedstawią mieszkańcom harmonogram prac, a także plany dotyczące skomunikowania poszczególnych działek w czasie przebudowy drogi. Mieszkańcy będą mogli także wnieść swoje uwagi do przedstawianych planów. Budowa ma rozpocząć się w przyszłym roku.
9: Na razie trwa opracowywanie dokumentacji. Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji uruchomi też procedurę wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości. Z kolei synoptycy opracowali nam na dzisiaj ostrzeżenie przed upałem. Nieczęsto zdarza się we wrześniu, a jednak się zdarza. Dziś obejmie całe województwo polskie między godziną 14 a 17. Do 17 również potrwać mają utrudnienia na A4 w Opolskiem między Brzegiem i Opolem. Na jezdni w kierunku Opola uwaga na zwężenie i ograniczenie prędkości. Ja za godzinę wrócę z tematem referendów zaplanowanych na październik.
8: Radio Pogoda 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
9: Gorące, upalne popołudnie przed nami w Opolu i regionie. Temperatura może sięgnąć nawet 30 stopni w cieniu między godziną 14 a 17. Do tego samo słońce w prognozach do końca dnia. Bezchmurne niebo nad Opolszczyzną. Jeszcze jutro temperatura na podobnym poziomie, ale jutrzejsza noc przyniesie już ochłodzenie i deszcz. I w czwartek temperatury poniżej 20 stopni na Opolszczyźnie.
8: Radio Pogoda. 104,1 FM.
7: Dzisiaj 80. rocznica urodzin Krzysztofa Krawczyka, więc za chwilę powiem kilka słów o artyście. Posłuchamy potem jednego z jego bardzo wielu duetów, a mnie interesują Państwa wspomnienia związane z Krzysztofem Krawczykiem i jego piosenkami. Natomiast w cyklu Pogodne Lata dzisiaj kilka wspomnień z roku 1968, tych przyjemniejszych. No a teraz już czas na najpiękniejsze melodie w wykonaniu zespołu The Shorts, Zbigniewa Wodeckiego i Ireny Santor. Piotr Sworakowski, dzień dobry.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sworakowski.

Kamienne schodki. Ulica, którą wprawdzie nie można jeździć ani autem, ani rowerem, czy hulajnogą, za to można sobie na przykład usiąść na schodkach i patrząc w kierunku Wisły powspominać Krzysztofa Krawczyka. Dzisiaj mija 80. rocznica urodzin artysty, znamy go wszyscy, nieliczni od czasów, gdy udzielał się w zespole Komety, znacznie więcej osób od czasów zespołu Trubadurzy. Jeszcze inni poznali Krzysztofa Krawczyka, gdy już rozpoczął karierę solową. Pomyślałem sobie, że może przypomnieć kilka duetów z tych, które zaśpiewał, bo na ogół te piosenki stawały się przebojami. Na przykład ta z Bogdanem Smoleniem.

było jeszcze kilka innych duetów Krzysztofa Krawczyka. Na przykład w 2003 roku bodajże Krzysztof Krawczyk nagrał piosenkę w duecie z Rodem Stewartem na polską edycję drugiej płyty Szkota z amerykańskimi standardami muzyki rozrywkowej.

0: dziś Krzysztof Krawczyk kończyłby 80 lat, więc proszę pomyśleć ciepło o artyście, słuchając jednego z przebojów, które nagrał w duecie. Tym razem to będzie piosenka Z kobietami to różnie bywało, nagrana z Danielem Olbrychskim.
1: Czy pamiętasz, dziewczyny, jak dorodne maliny, co rwaliśmy garściami, poprosiły się rwać?
2: Już nie wspomnę dziś o tym, jakie potem kłopoty dźwiga człowiek ze sobą co dnia.
1: Lecz kobiety niestety mają także zalety
2: i tego do dzisiaj nie odbierze im nic.

0: Dzisiaj w wieku dojrzałym człek w uczuciach jest stały.
1: A urodą w tym wieku jest twa mądrość, kolego.
0: I choć ciało już marne, to panienki figlarne tak nas kuszą urodą co dnia.
1: Bo niestety kobiety włączyliśmy do diety
0: i na zdrowie na pewno wychodzi to nam.
1: Czasem jednak wspomnienia jakieś senne.

To chyba najbardziej pamiętny przebój spośród niewielu, jakie zostawił nam Richie Valens. Swój udział mają w tym oczywiście twórcy filmu z lat 80. La Bamba, który bardzo się przyczynił do odświeżenia pamięci o pierwszym gwiazdorze rock'n'rolla narodowości meksykańskiej. Za chwilkę jedna z Państwa ulubionych piosenek Janusza Gniatkowskiego, a po przeboju Shakin' Dudiego czeka nas pogodna strona roku 1968.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1968. 20 stycznia Roman Polański ożenił się z Sharon Tate. 1 lutego, czyli miesiąc po rozwiązaniu zespołu Blackout, za namową Franciszka Walickiego w Rzeszowie powstał zespół Breakout. Walicki nie tylko namówił Tadeusza Nalepę do założenia Breakoutów, ale też poradził kierunek rozwoju muzycznego grupy i wymyślił jej nazwę. 23 kwietnia w Słubicach odnotowano rekordową temperaturę w kwietniu. Termometry pokazały tam 30,9 stopnia powyżej zera. Trwały też zdjęcia do kolejnych przygód z czterech pancernych.
2: Już i Wiesław Gołas dał się zmobilizować do czterech pancernych. Starczy i dla niego. To przecież kawał drogi z Gdańska do Berlina. Co najmniej ze 20 odcinków skromnie licząc. Widzów oczekują niebywałe emocje. Świadczą o tym nasze zdjęcia z nakręcania nowej serii w opracowaniu Przymanowskich, Wola i Nałęckiego. Ale uwaga nadchodzi. Niestety kapitan Kloss nie może pomóc załodze Rudego w szturmie Berlina, a to z powodu nawału własnych zajęć służbowych.
1: Kloss, czyli Stanisław Mikulski, miał zajęcie, bo kręcił serial Stawka większa niż życie, czego efekty można było oglądać w polskiej telewizji od 10 października 68 roku. A 1 grudnia tego roku papykarz szczeciński otrzymał znak jakości Q.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.
1: Natomiast Piotr Janczerski z zespołem No To Co nagrał w 1968 roku m.in. piosenkę Nikifor, którą teraz usłyszymy w Radiu Pogoda, a wspominam o tym dlatego, że dziś mija 88. rocznica urodzin Piotra Janczerskiego.

0: W Radiu Pogoda słuchaliśmy Raffaelli Carry. Za chwilkę najpiękniejsze melodie usłyszymy w wykonaniu grupy Pod Budą, a potem duetu Danuta Rin, Bohdan Czyżewski.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
5: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
8: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
9: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
10: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777 100 100.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Została ostatnia reklama.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rebellia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Radio Pogoda. Łączy pokolenia.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
0: Reklama.
11: Absolutnie Wojciecha Młynarskiego z serialu Droga i Miłość to jest wielki skarb Ewy Bem z 87 roku. Te najpiękniejsze melodie rozpoczną dzisiejsze pogodne popołudnie, ale najpierw w Radiu Pogoda wiadomości.
1: Wiadomości z Opola.
12: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Mieszkańcy Brzegu i Pakosławic pójdą do urn 25 października. W obu miejscowościach odbędą się referenda w sprawie odwołania ich władz. Inicjatorzy referendów zebrali odpowiednią liczbę podpisów pod wnioskiem, mówi Joanna Maksymowicz-Szczepańska, komisarz wyborczy w Opolu.
13: Weryfikacja zakończyła się pozytywnie. Zostały sprawdzone dane adresowe, czy są zgodne z Centralnym Rejestrem Wyborców. Dodatkowo podpisy zostały sprawdzone co do odręczności złożenia podpisu.
12: Mieszkańcy Brzegu zdecydują o ewentualnym odwołaniu burmistrz Violetty Jaskulskiej Palusa, Pakosławic, wójta Adama Raczyńskiego i Rady Gminy. O ważności referendum zdecyduje frekwencja. A w sprawie rozbudowy szpitala w Pokoju jest już więcej niż decyzja, bo jest podpisana umowa. Nieco ponad 2 lata potrwa budowa nowego pawilonu placówki. Ma kosztować 76 milionów złotych. Na koniec zaglądamy na opolski stadion. Murawa nie ucierpiała podczas piątkowego koncertu. Izolacja zdała egzamin, zapewniają greenkeeperzy. Koncert Padre Guilherme był największą jak dotąd imprezą na Itaka Arenie. Zgromadził blisko 15 tysięcy widzów.
1: Radio Pogoda 104.1 FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Pogoda w Opolu.
12: 30 stopni w cieniu, tyle mogą pokazać termometry w Opolu dzisiaj między godziną 14 a 17. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed upałem, które właśnie o godzinie 14 zacznie obowiązywać, tak więc szykujmy się na gorące godziny. Do tego samo słońce w prognozach do końca dnia, dużo bezchmurnego nieba dzisiaj nad całym regionem. Jutro jeszcze pogoda podobna w ciągu dnia, ale jutrzejsza noc przyniesie już deszcz i ochłodzenie.
1: Radio Pogoda 104.1 FM.
14: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
11: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Jeszcze jedna muzyczna rocznica przed nami. Za kilka minut parę słów o Adzie Rusowicz, która urodziła się 8 września, a potem wrócimy do Państwa wspomnień związanych z Krzysztofem Krawczykiem. Natomiast teraz, na początek popołudnia, proszę posłuchać najpiękniejszych melodii Wojciecha Młynarskiego, Ewy Bem i tria Los Panchos.

Słuchaliśmy nowojorskiego tria Los Panchos, które tworzyło trzech panów pochodzenia meksykańskiego. Skład się zmieniał co jakiś czas, ale Los Panchos przez dziesięciolecia pozostawali jednymi z najbardziej wpływowych i inspirujących muzyków latynoskich. Ada Rusowicz z kolei stała się jedną z najbardziej inspirujących piosenkarek w naszym kraju. Po ukończeniu liceum w 1962 roku kształciła się, by zostać nauczycielką, ale jednocześnie zainteresowała się muzyką i rozpoczęła współpracę ze studenckimi grupami muzycznymi. W 1963 roku zdobyła wyróżnienie na drugim Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, potem zaczęła śpiewać w chórku towarzyszącym zespołowi Niebiesko-Czarni, a w 1967 roku została wokalistką tego zespołu. Hej dziewczyny!

1968 roku Ada Rusowicz zdobyła tytuł najpopularniejszej wokalistki roku w naszym kraju, a zespół z nią w składzie koncertował m.in. we Francji, Jugosławii czy Holandii. Tam akurat podążyli śladami grupy Breakout.

Ada Rusowicz śpiewała z niebiesko-czarnymi do czasu rozwiązania zespołu w 76 roku. Potem próbowała sił w duecie z mężem, Wojciechem Kordą, jako Ada i Korda.

Sukces duetu Ada i Korda był raczej umiarkowany i pewnie to zaważyło na decyzji Ady Rusowicz o wycofaniu się z pracy na estradzie i poświęceniu się domowi. Potem po kilku latach wróciła na fali zainteresowania tak zwaną muzyką dinozaurów rocka. Dzisiaj w 82. rocznicę urodzin Ady Rusowicz sięgam po jeden z jej pierwszych przebojów. Nie lubię kłamać.

0: To Tadeusz Woźniak w Radiu Pogoda. Zanim wrócę do Państwa opowieści związanych z Krzysztofem Krawczykiem, tylko zaanonsuję dzisiejszą Aleję Gwiazd Radia Pogoda o 18:00. Gościem Tamary Pawlik-Lipskiej będzie dziś Andrzej Kosmala, długoletni menadżer artysty i człowiek, który o Krawczyku wie no niemal wszystko, więc między innymi będzie okazja skonfrontować to, co zasłyszeliśmy o artyście z tym, jak rzeczywiście było. Aleja Sław, Radia Pogoda, dziś o 18:00.
1: Radio Pogoda.

0: tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
1: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
2: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami.

0: ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Znasz to? Ten i inne porywające hity tylko we wrześniu w kinach. Zabierz bliskich na najnowszy koncert światowej sławy skrzypka André Rieu i jego wspaniałej orkiestry Johanna Straussa. Swoje kino znajdziesz i bilety kupisz na stronie kinomaestro.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech, gama samoładujących się hybryd, oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.

0: To była grupa Rikie Poveri po wizycie w Acapulco. Wracamy do naszych spraw. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wspominamy dzisiaj Krzysztofa Krawczyka. Tak. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy byłem w szpitalu w Poznaniu i tylko dowiedziałem się, że Krzysztof Krawczyk leży na oddziale laryngologii. Udało mi się zorganizować, że całą grupą dzieciaków z neurologii poszliśmy do niego na oddział. Pan Krzysztof był zszokowany i pamiętam, że dał nam takie karteczki ze swoim zdjęciem, gdzie na przykład dla mnie, bo zapytał się, kto wpadł na pomysł, żeby go odwiedzić z tych dzieciaków. A pielęgniarki mówią, że Mariusz. Napisał mi Mariuszowi od wujka Krawczyka. To była przepustka na taki jego jeden z ostatnich koncertów w Poznaniu na Juwenaliach w 2018 roku, kiedy Krzysztof Krawczyk zaprosił mnie na backstage, czyli za scenę. Ochrona zapytała, a ci państwo to kto? A Krzysztof mówi, to jest rodzina, więc musi być na scenie albo przed sceną. Dziękuję bardzo.
0: Cudowna opowieść, panie Mariuszu. To ja dziękuję, że zechciał się pan nią podzielić ze słuchaczami Radia Pogoda. Przyznają państwo, że takie zachowanie bardzo wiele mówi o tym, jakim człowiekiem był Krzysztof Krawczyk. Do państwa wspomnień wrócimy jeszcze po 13, a teraz z zespołem BAIM pójdziemy na długi spacer.

0: Maciej Kosowski spędzał wakacje z blondynką. 25 minut zostało do 13, a więc do zabawy daję słowo tak mniej więcej 3 godziny. To jest zabawa w skojarzenia, ale z nagrodami. W tym tygodniu Wojtek Babiarczyk ma dla Państwa zaproszenia dla dwóch osób na Retro Moto Show w Poznaniu jako gwarantowaną nagrodę. Ten show odbędzie się 18 do 20 września w Poznaniu. Natomiast nagrodą główną jest książka Pępek Świata Alka Rogozińskiego, czyli jutrzejszego gościa Tamary Pawlik-Lipskiej. Proszę nikomu nie mówić, że to powiedziałem, bo nie wiem, czy czegoś nie zdradziłem.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
5: i Klemens prawy.
4: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
6: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
5: Codziennie.
6: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert wyprzedaż.

0: elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Przesiądź się na oszczędności!
5: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
6: Została ostatnia reklama.
7: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.

0: Radio Pogoda 104.1 FM.
1: Radio Pogoda.
2: Joko
3: nie postara,
2: się postara,
3: się postara, zajedziemy.
2: Postara,
3: się postara,
2: zajedziemy.
3: Joko
2: nie postara,
3: się postara,
2: zajedziemy.
3: Joko
2: nie postara,
3: się postara,
2: zajedziemy.

Radio Pogoda.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
2: Kochanie, teraz jest idealnie.
1: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Została ostatnia reklama.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Dobra rada od czerwonych gitar? Nie zadzieraj nosa. Usłyszymy tę radę za kilka minut, po czym posłuchamy wielkiego przeboju zespołu The Platters, Only You. A teraz mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości w Radiu Pogoda.
2: Jak zapowiadał, tak zrobił. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Prezydent złożył drugi projekt w sprawie rynku kryptowalut. Za chwilę też o nietypowych przedmiotach pozostawionych przez zapominalskich pasażerów w pociągach.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
2: Miriam Lipińska. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Jak przekazały źródła zbliżone do polskich służb, polonijny dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi przekroczył dziś polską granicę w kierunku Białorusi. Andrzej Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze skazany w politycznym procesie. Białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka wypuścił go wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez USA. Zaraz po przyjeździe do Polski Poczobut zapowiadał wtedy, że będzie chciał wrócić na Białoruś. Prezydent po raz drugi kieruje do Sejmu swój projekt dotyczący rynku kryptowalut, mówi szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
3: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować.
2: Szef kancelarii prezydenta zapewnia, że Karol Nawrocki jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce.
3: Ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
2: Wszystkie trzy Karol Nawrocki zawetował. Według resortu finansów poprzednia propozycja prezydenta rozwadniała ochronę klientów rynku kryptowalut, bo zawierała niższe kary finansowe i prawne za nieprzestrzeganie przepisów niż ustawy rządowe. Są już wyniki sekcji zwłok operatora filmowego Witolda Płóciennika. Wynika z nich, że zmarł on z przyczyn naturalnych kilka dni przed odnalezieniem jego ciała, a data jego zgonu może odpowiadać dacie zaginięcia. Śledztwo w sprawie zaginięcia i śmierci 56-latka prowadzi prokuratura rejonowa w Sulęcinie w Lubuskiem. Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach. Przyjechał tam odpocząć. Jego poszukiwania ruszyły w poniedziałek 31 sierpnia. Ciało Płóciennika zostało znalezione 3 września wieczorem w lesie na obrzeżach Lubniewic. W Polskim Komitecie Olimpijskim za 2 godziny rozpocznie się posiedzenie prezydium zarządu, które ma być gruntem pod odwołanie przebywającego w areszcie Radosława Piesiewicza. Dziś poznamy datę zwołania całego zarządu, który będzie w stanie pozbawić prezesa władzy. Niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu. O odwołanie Piesiewicza z funkcji apeluje minister sportu Jakub Rutnicki. Zmieniamy temat. Wycieczki, spacery i kawa na świeżym powietrzu. Dziś prawdopodobnie już ostatni powiew lata w tym roku. Polacy korzystają z pogody.
4: W domu śpimy już po pracy, po nocy, więc chcemy skorzystać, bo tylko właśnie chyba dzisiaj i jutro i już po lecie.
5: Żeby naturalnie witaminę D3 organizm mógł wytworzyć, endorfiny od słońca, wiadomo.
2: Ciepło ma być dziś i jutro, od czwartku ochłodzenie w całej Polsce. Regał na ubrania, różowe ukulele, futerale takiego samego koloru, mrożona pizza w torbie termicznej czy świadectwo szkolne. To tylko niektóre z ponad 600 przedmiotów, które w pociągach Polregio znaleźli w wakacje pracownicy przewoźnika. W jednym ze składów przyszły pan młody zostawił garnitur. Na szczęście udało mu się go odzyskać jeszcze przed uroczystością. Najbardziej zapominalscy okazali się pasażerowie na Pomorzu Zachodnim, w Małopolsce i w Łódzkiem, a najczęściej zostawiali w pociągach jednak standardowe przedmioty typu plecaki, walizki, portfele, telefony i dokumenty.
0: Pogoda.
2: Mamy krótkotrwały powrót lata. Na termometrach dziś maksymalnie od 25 stopni na Pomorzu, przez 28 na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie, do 30 na Dolnym Śląsku, do tego w całym kraju słonecznie.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Dzień dobry. Po wiadomościach w Radiu Pogoda wracają najpiękniejsze melodie, wracają też wspomnienia. Za kilka minut usłyszymy wspomnienia o Krzysztofie Krawczyku przy okazji rocznicy urodzin tego artysty, ale najpierw proponuję posłuchać przebojów czerwonych gitar i zespołu The Platters.

0: The Platters i poziom mistrzowski, zarówno jeśli chodzi o kompozycję, jak i o wykonanie piosenki Only You. Właśnie wracamy do Państwa wspomnień. Dzień dobry.
1: Witam Radio Pogoda, tak słucham wszystkich piosenek, ale szczególnie dzisiaj była mowa o Krzysztofie Krawczyku z okazji jego urodzin. Tak. Ja zapamiętałam taką audycję w telewizji, Szansa na sukces, i był właśnie Krawczyk. Jedną z jego piosenek śpiewał mój taki dobry znajomy Grzesiu i wybrał piosenkę Zatańczy ze mną jeszcze raz. Cóż to była za zabawa. Grzesiu na rękach stawał, żeby wygrać. No i wygrał. Zaśpiewał Grzesiu w Opolu. Grzesiu Markocki, fajny piosenkarz. Tak się zaprzyjaźnił z Krawczykiem, że no ubaw był, po prostu był ubaw na antenie. Tak zapamiętałam Krawczyka, był bardzo wesoły i taka wesoła atmosfera wtedy się wywiązała. Bardzo pozdrawiam Radio Pogoda i do zobaczenia we Wrocławiu. Ja już robię kapelusz. O. Anna, pozdrawiam wszystkich. I zapraszam.
0: Wzajemnie pozdrawiam Pani Anno. Dziękuję za to przypomnienie wspólnego występu obu Panów i do zobaczenia na rynku we Wrocławiu w przyszły piątek. Początek całego wydarzenia o 12:00.

mając 16 lat, wzięła udział w eliminacjach do Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Trafiła do finałowej Złotej Dziesiątki, wygrywając rywalizację z nikomu jeszcze wtedy nieznanym Czesławem Niemenem. Halina Frąckowiak w Radiu Pogoda, najpiękniejsze melodie, a już za moment wspominać będziemy artystę, który w Polsce został okrzykniętym polskim Elvisem Presleyem. O kim mowa? Szczegóły za moment. Zatem proszę koniecznie zostać bardzo blisko Radia Pogoda.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy,
0: a w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz, i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Wiesz, co jest najlepsze w

0: byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Została ostatnia reklama.
5: Kaufland jest
6: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Reklama.

0: Party, to pytasz mnie, co ci dam w Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na zegarach w pół do trzeciej. Na dziś rocznica urodzin artysty, który jako dziecko wcale nie planował wielkiej kariery estradowej. Poważnie rozważał pójście do seminarium duchownego, a także karierę prawniczą. Wydał 129 płyt, zaśpiewał w duetach choćby z Edytą Bartosiewicz, Katarzyną Nosowską czy z Goranem Bregowiciem, z którym stworzył taki cudowny album. No i chyba wszystko już jasne. Krzysztof Krawczyk, bo o nim mowa już teraz przed państwem, a mnie jest szkoda lata.
1: Moja żona mnie dzisiaj skrzyczała, powiedziała, że mazgaj, że głupi, że się za mnie ze wstydu rumieni, kiedy wreszcie zmądrzeje już raz. A na śmiesznym tle sprawa powstała, poprosiłem poziomek, niech kupi. Zdziedziniałeś, powiada, w jesieni? To już jesień, jak leci ten czas.

nie włożę. Wkrótce zaczną się deszcze i słota. Na to ona: przepraszam, idiota. Uśmiechnąłem się, mów sobie zdrowo. Ty wiesz swoje, a ja swoje wiem. A mnie jest szkoda lat.

Człowiek pensję ma gorzej niż marną. 200 złotych miesięcznie niewiele, ale w lecie tych 200 to suma. Można za nią jak król jakiś żyć. Słońce grzeje, opala za darmo. Wisłę gratis masz w każdą niedzielę. Ptaki dają bezpłatne koncerty. Nawet nie chcę.

czas. A mnie jest szkoda lata i letnich złotych wspomnień. Niech mówią głupi o mnie, a mnie jest żal. Za oknem szaro słońce.

0: artysta, który z natury był niezwykle nieśmiały i skryty, a te ciemne szkła dawały mu poczucie prywatności i bezpieczeństwa. Na scenie Roy Orbison w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie na zegarach za 22 minuty będzie 15. To teraz pora na zespół, którego nazwa nawiązuje do skandynawskich wędrownych poetów i śpiewaków. Ten zespół Skaldowie już za moment w Radiu Pogoda, zatem proszę zostać z nami.
1: Autopromocja.
2: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Paryż?
11: Znamy na pamięć.
12: Skandynawia?
11: Trochę daleko na weekend.
12: Drezno i Kraina Łaby.
11: O, brzmi interesująco.
12: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
11: I blisko?
12: 100 kilometrów od polskiej granicy.
11: Idealne miejsce na jesienny city break.
12: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
11: Świąteczne klimaty.
12: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.

0: mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Została ostatnia reklama.
7: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
8: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777 100 100.
9: Reklama. Są ostrzeżenia przed upałami, możliwe, że ostatni raz w tym roku. Rząd wstrzymuje się z pracami nad państwowym e-dziennikiem. Mali pacjenci nie będą już odsyłani. Na Podkarpaciu rusza budowa Centrum Medycyny Dziecięcej.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
9: Miriam Lipińska. Wróciły ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dla południa kraju. Jutro gorąco zrobi się też w całej południowo-wschodniej części Polski. To oznacza temperatury z trójką z przodu. Ponad 30 stopni pokazują już termometry w Krakowie. Co mieszkańcy i turyści myślą o tym wrześniowym lecie?
10: Przepraszam, co pan myśli o tej pogodzie we wrześniu?
11: Bardzo fajnie.
10: Nie za gorąco?
11: Da się wyżyć, czekamy na zimę.
10: Jak się panu takie temperatury we wrześniu podobają?
12: Nie za bardzo.
10: Dzisiaj ma być 30 w Krakowie.
12: Troszeczkę za dużo.
10: Coś jest nie tak z pogodą?
12: Zdarzały się, proszę pana, mam trochę lat, więc w latach 60. też były takie pogody we wrześniu.
10: Jakieś sposoby na przetrwanie takich upałów?
13: Krótkie spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
9: Jutro ma być jeszcze o kilka stopni cieplej i tym ciepłem trzeba się nacieszyć, bo od czwartku już spore ochłodzenie. Gorąco będzie dziś też zapewne w siedzibie PKOL-u. Właśnie teraz rusza tam spotkanie Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze sportowi zbierają się po raz pierwszy od zatrzymania i aresztowania prezesa PKOL Radosława Piesiewicza. Dziś jednak nie dojdzie do jego odwołania. Do tego potrzeba zwołania całego zarządu, ale niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu. Rząd na razie wstrzymuje pracę nad bezpłatnym e-dziennikiem i czeka na informacje ze strony służb. Czy prezydent, który zawetował ustawę wprowadzającą od 1 września pilotaż darmowego elektronicznego dziennika, nie uległ lobbystom? Od tego trzeba zacząć, by można było ponownie zająć się ustawą, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
14: Jeżeli tam był lobbying, to przygotowywanie w tej chwili ustawy, angażowanie pracy, znowu poszukiwanie szkół, proszenie nauczycieli, żeby włączyli się do pilotażu tylko po to, żeby znowu ktoś coś zawetował, bo przyjdą lobbyści, no traci sens. Więc najpierw sprawdźmy, kto stał za tym wetem i jaki lobbying gdzie docierał.
9: Prezydent, tłumacząc decyzję o wecie, twierdził, że są obawy dotyczące ochrony danych uczniów i rodziców w państwowym e-dzienniku. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Granicę przekroczył dziś przed południem. Taki ruch zapowiadał zresztą wielokrotnie po odzyskaniu wolności wiosną tego roku. A podczas wizyty w parlamencie w połowie maja mówił o swojej motywacji i odpowiadał na pytania o obawy przed ponownym uwięzieniem przez reżim Łukaszenki.
15: Sens jest, znaczy trzeba byłoby zapytać nie tylko Polaków w Polsce, ale też Polaków na Białorusi, co sądzą o moim powrocie. I to jest bardzo, bardzo dla mnie ważne i dla nich ważne i jakby czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie. władzę.
9: Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia po 5 latach spędzonych w białoruskim łagrze, gdzie trafił skazany w politycznym procesie. Rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Dziś na początek prac w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim wmurowano kamień węgielny. To przełom dla Polski południowo-wschodniej, bo Podkarpacie dotąd nie miało samodzielnego szpitala dziecięcego.
16: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
9: Mówi dyrektor szpitala. Placówka ma być oddana do użytku w październiku 2029 roku.
6: Co jest grane w Opolu?
17: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Kto zapomniał, że lato jeszcze trwa, będzie miał okazję sobie przypomnieć. 10. Święto Lata i 6. Opolski Rajd Rowerowy odbędą się w najbliższą niedzielę na Placu Kopernika w Opolu. 6. Opolski Rajd Rowerowy poprowadzi 8-kilometrową trasą po najpopularniejszych ulicach miasta, a w programie poza tym tego dnia rodzinna olimpiada, będzie też piknik promujący organizacje pozarządowe, strefa atrakcji dla dzieci, strefa sportu i scena artystyczna, informacje dotyczące wolontariatu, integracji społecznej, partycypacji obywatelskiej i pomocy prawnej. 10. Święto Lata i 6. Opolski Rajd Rowerowy. Dwie plenerowe imprezy w najbliższą niedzielę w Opolu. A na razie dla szukających kinowych propozycji thriller Nie patrz w dół, część druga. Wspinaczka na legendarne zbocze w Tajlandii zmienia się w dramatyczną walkę o przetrwanie na oszałamiającej wysokości. Kto ma lęk wysokości, będzie musiał mocno trzymać się fotela.
6: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda.
9: W całym kraju dużo słońca i błękitnego nieba i bardzo ciepło na termometrach od 25 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 27 na Podkarpaciu, 28 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 30 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Do 30 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.
18: Prawie 5 minut po godzinie 15. Zaczynamy, drodzy Państwo, to słoneczne, wtorkowe, gorące popołudnie z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko, a teraz na dobry początek artysta, który do dziś gra i kocha tenis ziemny i podobno nie może obejść bez tych takich ruchowych rzeczy, mając już 85 lat, jak to ładnie ostatnio napisał w swoim felietonie na pewnej angielskiej stronie internetowej. No to przed Państwem już teraz Cliff Richard.

Swoją wielką karierę zaczynała w 1970 roku w zespole Bemi Beck, który założyła razem ze swoim utalentowanym bratem Aleksandrem Bemem. Już rok później zdobyli prestiżową nagrodę dziennikarzy na festiwalu w Opolu. Ewa Bem i co z tego dziś masz? To są najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. 12 minut po godzinie 15, a już za kilka minut spotkamy się z najpiękniejszymi melodiami Krystyny Giżowskiej. Są Państwo ciekawi, jaka dziś pojawi się piosenka na tapecie, to proszę być z nami bardzo blisko. No a teraz idealna piosenka, jeśli Państwo wracacie z pracy do nucenia w samochodzie, do łezki, łezka i Maryla Rodowicz.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Potańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Znasz to? Ten i inne porywające hity tylko we wrześniu w kinach. Zabierz bliskich na najnowszy koncert światowej sławy skrzypka André Rieu i jego wspaniałej orkiestry Johanna Straussa. Swoje kino znajdziesz i bilety kupisz na stronie kinomaestro.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Reklama.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało?

0: Jadwiga Strzelecka w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie na zegarach w pół do czwartej. To jest idealny moment na to, żeby w studiu pojawiły się dwie cudowne osoby. Krystyna Giżowska i Monika Tarka. Zaczynamy. Najpiękniejsze melodie.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, a ze mną oczywiście Krystyna Giżowska. Dzień dobry, Krysiu.
3: Dzień dobry.
2: Dzisiaj posłuchamy takiej Twojej piosenki, ballada o zwyczajnym dniu, dlatego że ten rok jest wyjątkowy dla tego utworu, bo Ty w 1976 roku właśnie z tą piosenką byłaś w Opolu. To chyba w ogóle był Twój debiut wtedy? Opolski? Czy?
3: No, ja 76 rok, tak. Dopiero zaczynałam raczkować na scenie, już tak jako sama, nie z zespołem. I to był chyba jeden z pierwszych utworów, jaki nagrałam. Mm-hmm. Ja do dzisiaj mam ogromny sentyment do tej piosenki. A dlaczego? Bo tekst Jadzi Has, która napisała przepięknie, delikatnie o Polsce, o kraju, w którym mieszkam, tak, o miłości do tego kraju. Nie jest patetyczny, nie jest rzucający na kolana, a w sposób bardzo ciepły i delikatny mówi o miłości do ojczyzny. Mm-hmm. I powiem szczerze, że jeśli są jakieś, bo bywają koncerty z okazji tam, przy okazji
2: jakichś
3: różnych
2: patriotycznych rocznic,
3: wydarzeń,
2: tak,
3: i mam w tym momencie o koncert, to sięgam po tą piosenkę. I okazuje się, że można w sposób piękny, delikatny pokazać, jak kochasz swoją ojczyznę, prawda?
2: No ale ta piosenka też ma taki wymiar osobisty z tego powodu, że twój pierwszy mąż ją skomponował, tak?
3: Tak, Janusz Sławiński skomponował kilka piosenek, które śpiewam do tej pory. Nie wszystkie, ale do niektórych wróciłam, bo są po prostu dobre, no.
2: No
3: są
2: tak,
3: dobre.
2: No bo to znakomity kompozytor, jakby
3: to
2: nie
3: fakt,
2: było,
3: że on mi otworzył drzwi właściwie do tego, co robię. On spowodował, że to, co robię, stało się moim zawodem. On zabiegał o to wszystko. On pilnował wszystkich nagrań, wszystkich, no powiem szczerze, od niego się zaczęło.
2: Pamiętasz ten swój pierwszy występ w Opolu? Były nerwy, trema?
3: Aj, ja miałam
2: Wyglądałaś
3: zawsze tremę.
2: Wyglądałaś pięknie, taką sukienkę, ciemny róż, taki...
3: Ja miałam zawsze tremę paraliżującą, na początku. Teraz się troszkę z nią oswoiłam, chociaż do tej pory, kiedy wychodzę na scenę, no chodzę jak koń przed wyścigami, palcami, w ogóle...
2: Musisz rozchodzić nerwy, tak?
3: Muszę, dokładnie, ale pierwsze dźwięki, pierwsze spojrzenie na publiczność, kocham kontakt z publicznością i jakoś tak powoli ta trema opada, a potem to już jest zupełnie inna rozmowa między nami.
2: Słuchamy, proszę Państwa, tej pięknej piosenki, od której właściwie ta Twoja kariera solowa się zaczęła, można powiedzieć. Tak. Ballada o zwyczajnym dniu, Krystyna Giżowska. No i słyszymy się jutro. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.

0: To gwiazda, drodzy Państwo, która w 1970 roku reprezentowała Wielką Brytanię w konkursie piosenki Eurowizji. No i na tym konkursie zajęła drugie miejsce. To Mary Hopkin w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie za 18 minut będzie 16, już po 16 emocji na pewno u nas nie zabraknie, bo zaczynać będziemy Państwa ulubiony konkurs, czyli daję słowo do wygrania dzisiaj m.in. nagroda gwarantowana to podwójne bilety na Retro Motor Show, które odbędą się w Poznaniu od 18 do 20 września. Także książka Pępek Świata Arka Rogozińskiego. Gorąco Państwa zapraszam, a do zabawy będzie się można zgłaszać parę minut po godzinie 16. Proszę zatem zostać z nami.
1: Oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
18: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
19: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
20: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
21: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
22: Została ostatnia reklama.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

0: autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Halina Kunicka, Zbigniew Wodecki, a także Czerwone Gitary. A teraz zapraszam Państwa na wiadomości, bo na zegarach 16.
8: Premier odpowiada na prezydencki projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Podejrzany o serię prób sabotażu w rękach niemieckiej policji. Wciąż nie wiadomo, ilu kandydatów wystartuje w wyborach prezydenta Krakowa.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
8: Miriam Lipińska. Ruszyła machina rozliczeń zonda krypto, mówi premier Donald Tusk. To reakcja na złożenie przez prezydenta drugiego projektu ustawy w sprawie rynku kryptowalut. Rządowe ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki już 3 razy zawetował. Zapewnia, że chce regulacji tego rynku, ale nie w sposób proponowany przez rząd. Tymczasem premier całkowicie wyklucza w tej kwestii kompromis z Pałacem Prezydenckim, bo jak tłumaczy głowa państwa, a także PiS i Konfederacja, zgłaszali poprawki po myśli giełdy kryptowalut zonda krypto.
10: Skończyło się bezkarne chronienie interesów mafijnych. Także bez złudzeń, panowie, nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii.
8: Z kolei prezydenccy ministrowie twierdzą, że drugi projekt jest próbą kompromisu i do zakończenia jałowego sporu wystarczy minimalna dobra wola po stronie rządzących. Fundamentem projektu prezydenta jest trzecia rządowa ustawa, którą wcześniej Karol Nawrocki zawetował. Polscy 15-latkowie należą do europejskiej czołówki w naukach przyrodniczych. Dobrze radzą sobie też z matematyką. Tak wynika z Międzynarodowego Badania Edukacyjnego PISA 2025. Przebadano w nim uczniów z 91 krajów i regionów. Szczególnie dobrze wypadły nauki przyrodnicze. Wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
11: Polska uzyskała w naukach przyrodniczych 495 punktów. Podobne wyniki ma zaledwie kilka krajów europejskich, natomiast zaledwie 3 kraje osiągnęły wyniki istotnie statystycznie wyższe od Polski.
8: Ale ogólny trend na świecie jest taki, że uczniowie coraz gorzej radzą sobie z edukacją. O ile w Polsce udało się wyhamować negatywne skutki na przykład pandemii, to nadal niemal co czwarty nastolatek ma poważny problem z czytaniem ze zrozumieniem. Dotyczy to zwłaszcza uczniów szkół branżowych pierwszego stopnia. Niemiecka policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o serię aktów sabotażowych na stacje elektroenergetyczne w całym kraju. 48-latek wpadł w pobliżu elektrowni Weisweiler koło Aquisgranu na zachodzie Niemiec. Jak informuje Der Spiegel, w momencie zatrzymania mężczyzna miał przy sobie prawdopodobnie kolejne materiały wybuchowe. Funkcjonariusze znaleźli też w bezpośrednim sąsiedztwie namiot rozstawiony w zaroślach, w którym także znajdowały się ładunki wybuchowe. Seria aktów sabotaży na infrastrukturę energetyczną w Niemczech trwa od 1 września. Doszło do nich w Brandenburgii, Saksonii i Nadrenii Północnej Westfalii. I na koniec wracamy do kraju. Wciąż nie wiadomo, kto 27 września powalczy w Krakowie o fotel prezydenta. Miejska Komisja Wyborcza nadal nie uporała się z weryfikacją kandydatów, choć ostateczna lista nazwisk powinna być już znana. Komisja wciąż sprawdza podpisy poparcia i dokumenty złożone przez Komitet Sławomira Pietrzaka, Darii Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i kandydata Konfederacji Bartosza Bocheńczaka, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
0: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy.
8: Do tej pory komisja zweryfikowała listy poparcia 6 kandydatów.
9: Co jest grane w Opolu?
12: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Tydzień kina niemieckiego rozpocznie się w czwartek w Opolu. Poza kinowymi seansami będzie kino plenerowe na ulicy Krakowskiej obok kawiarni Opo. Będzie również DJ set z muzyką niemiecką. Plenerowy seans otworzy spotkanie z kinem niemieckim w czwartek. Pod gołym niebem będzie można zobaczyć produkcję O czym wie Marielle. To niemiecki dramat, w którym nastoletnia bohaterka zyskuje nadprzyrodzony dar słyszenia, myśli i wypowiedzi swoich rodziców. W kinach m.in. biograficzna komedia Tony. Bohaterem, którego młodzieńczą historię przedstawia ten film, jest Anthony Bourdain. Buntownik, outsider, głos pokolenia, jeden z najbardziej znanych szefów kuchni i charyzmatyczna osobowość telewizyjna. W kinie Helios Solaris można zobaczyć tę produkcję. Na koniec jeszcze niedziela w Opolskim Amfiteatrze wystąpi Maryla Rodowicz w koncercie Niech żyje bal.
9: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda.
8: Na termometrach dziś prawdziwie letnie temperatury od 25 stopni na Pomorzu i Podlasiu przez 27 na Podkarpaciu, 28 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 30 na Dolnym Śląsku, do tego w całym kraju dużo słońca.
7: Pięć minut po godzinie 16:00, tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie, to teraz mam dla Państwa piosenkę, przy której no trochę zakręci nam się w głowie. Karuzela i Maria Koterbska.

Pogoda. 104,1.

jeden hotel w mieście. Jacek Skubikowski w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, 12 minut po godzinie 16, a już za kilka minut zaczynamy Państwa ulubioną popołudniową zabawę w skojarzenia, czyli zabawa daje słowo. Ja Państwu podaję jedno słowo, a Państwo muszą dodać 5 skojarzeń do tego słowa. Już teraz można zgłaszać się do naszej zabawy. 22 444 40 04. Zabawa daje słowo już za kilka minut, a za kilka minut także zdradzę Państwu, co będzie można dziś wygrać.

0: Ta piosenka ma zdecydowanie dużą dawkę tej pozytywnej energii. Halina Kunicka, orkiestra Dęta w Radiu Pogoda, najpiękniejsze melodie. Zawsze, drodzy Państwo, mam wielki dylemat, jaki przebój Zbyszka Wodeckiego Państwu zagrać, bo najchętniej zagrałbym wszystkie, no ale mogę wybrać tylko jeden. To dziś chyba jedna z jego najpiękniejszych piosenek z lat 70. Proszę zatem zostać koniecznie z nami. Ta piosenka już za moment.
1: Radio Pogoda.

0: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Generowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Reklama.

0: Czerwone gitary w Radio Pogoda, na zegarach 29 minut po 16.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Idealny moment, drodzy Państwo, żeby rozpocząć Państwa ulubioną zabawę. Daję słowo, ja podaję słowo, Państwo muszą podać mi 5 skojarzeń do tego słowa. Mają Państwo na to 15 sekund, a dziś do wygrania między innymi nagroda gwarantowana to bilety na Retro Moto Show w Poznaniu, które odbędzie się od 18 do 20 września. Nagroda główna to książka Pępek Świata Alka Rogozińskiego. Pod 22 444 4004 jako pierwsza zgłosiła się pani Małgorzata. Dzień dobry, pani Małgosiu.
2: Dzień dobry.
0: Z jakiego pięknego miasta pani do nas dzwoni?
2: To jest wioska. Ja mieszkam koło Gniewkowa, między Gniewkowem a Toruniem.
0: A, to piękne, piękne rejony, prawda?
2: Tak, Kujawsko-Pomorskie.
0: Kujawsko-Pomorskie. Uwielbiam te rejony. Kocham szczególnie za grzyby. A grzybów już u Państwa
2: tak,
0: moc?
2: Tak, jest
0: jeszcze?
2: Dużo. Tak.
0: Jest dużo.
2: Jest moc, dużo. Jest bardzo dużo. I prawdziwki, czarnolepki.
0: No to będziesz po co pojechać? Może w ostatni weekend września.
2: No zapraszam.
0: Bardzo gorąco dziękuję pani Małgosiu, ale ja dzwonię w sprawie naszej zabawy. Czy zasady są pani znane? Ja podaję słowo. Na przykład plaża, pani mówi mi piasek, morze, ręczniki. Tak. Muszelki, fale tak. I tak dalej, i tak dalej.
2: Tak,
0: więc
2: tak.
0: Dzisiaj na pewno słowo plaża się nie pojawi, pojawi się inne słowo. Czy jest pani skoncentrowana?
2: Jestem.
0: Przygotowana? Kto będzie kibicował pani?
2: Sama jestem w domu.
0: Rozumiem. No to mogę pani tylko powiedzieć tyle, że tutaj jest parę osób w studiu, więc trzymamy za panią mocno kciuki. W takim razie 15 sekund, a ja już teraz podaję pani to słowo. To słowo, pani Małgosiu, to jest, uwaga, las.
2: Zielone drzewa, zdrowie, świeży oddech, liście, krzewy. Zwierzęta.
0: No i wystarczy, naprawdę nam to starczy, bo już pani podała nawet więcej niż tylko 5 tych magicznych słów. W takim razie, pani Małgosiu, z wielką przyjemnością wręczam pani 2 nagrody. Pierwsza nagroda to są podwójne zaproszenia na niezwykłe Retro Moto Show do Poznania. No a druga to naprawdę fajna książka Pępek Świata Alka Rogozińskiego. W takim razie życzę miłego i słonecznego popołudnia z najpiękniejszymi melodiami, pani Małgosiu.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam was serdecznie, codziennie was słucham. Gdzie tylko jestem, w samochodzie, w domu, w pracy, jak tylko mogę, to was słucham od 10 lat.
0: Pozdrawiamy gorąco i ściskamy mocno również panią.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: 8 dzień września w kalendarzu, dziś rocznica urodzin Krzysztofa Krawczyka. My przez cały dzień w Radiu Pogoda gramy Państwu jego najpiękniejsze melodie, a Krzysztof Krawczyk, jego niezwykłe wspomnienia o tym artyście pojawią się także w programie Ale Jasław parę minut po godzinie 18. Gorąco Państwa zapraszam na ten cudowny wieczór. Będziemy wspominać tego wielkiego polskiego muzyka. A w Radiu Pogoda już za moment Anna Jurksztowicz i Stenia Kozłowska.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett 4-warstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Paryż?
13: Znamy na pamięć.
12: Skandynawia?
13: Trochę daleko na weekend.
12: Drezno i Kraina Łaby.
13: O, brzmi interesująco.
12: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
13: I blisko?
12: 100 kilometrów od polskiej granicy.
13: Idealne miejsce na jesienny city break.
12: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
13: Świąteczne klimaty.
12: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
14: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
15: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
14: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. Reklama.
20: Drogowskaz, Radia Pogoda.
21: Dziś w większości regionów słonecznie, nawet bardzo ładnie i nawet miejscami upalnie. W południowej części kraju, w centrum do 28, na południu i południowym zachodzie powyżej 30. Jutro możliwe burze i silny wiatr. Jest też alert przed upałem, który będzie obowiązywał w kilku regionach na południu do jutra do 18. Na S8 uwaga, między węzłami Oleśnica Zachód, Oleśnica Północ. Zderzenie busa z ciężarówką i zablokowane dwa pasy w stronę Wrocławia.

0: Pogoda.
1: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła do...

dostosować sposób gry do nowych reguł, w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie nie. Już nie umiem mojej prawdy minąć granic.

0: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Została ostatnia reklama.
14: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
0: Reklama.
13: Razem z Państwem we wtorkowe popołudnie delektuję się tymi najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda, Frank Sinatra i zespół ABBA. Już za moment, a przed nami wiadomości, bo na zegarach 17.
15: Ogrzewanie mocno uderzy Polaków po kieszeni, przewidują eksperci. Jest wyrok za śmiertelne postrzelenie żołnierza w Szczecinie i dobre wieści z rynku pracy, firmy będą zatrudniać.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
15: Miriam Lipińska. Rachunki za energię od przyszłego roku wzrosną, ale nie prąd będzie tu największym problemem, bo o ile podwyżki cen prądu raczej będą do udźwignięcia dla większości gospodarstw domowych, to dużo poważniejszym problemem są rachunki za ogrzewanie, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
16: Zwłaszcza po tej zimie, kiedy było widać mrozy, jakich dawno nie było w Polsce od 15 lat, minus 20 stopni, że wiele osób zapłaciło naprawdę bardzo dużo za ogrzewanie i to nie tylko energią elektryczną, ale ceny peletu, węgla, gazu stały się dużo bardziej znaczącym składnikiem w gospodarstwie domowym.
15: Gaz w ostatnim czasie drożeje na potęgę. Według ekspertów przeciętne gospodarstwo domowe przez cały przyszły rok zapłaci za prąd o 200 zł więcej. Więzienie za śmiertelne postrzelenie żołnierza podczas odstrzału dzików. W sądzie w Szczecinie zapadł dziś wyrok w sprawie z 2023 roku. Myśliwy Stanisław H. spędzi w więzieniu 2 lata i 10 miesięcy, a jego pomocnik Tomasz F. rok i 3 miesiące. Do zdarzenia doszło na terenie pasa ćwiczeń taktycznych Krzekowo w Szczecinie. Odbywający tej nocy ćwiczenia taktyczne żołnierz został trafiony w szyję. Reanimacja zakończyła się niepowodzeniem. Myśliwy tłumaczył w sądzie, że był przekonany, że ustrzelił szopa pracza, dlatego szybko zakończył polowanie i odszedł. Sąd jednak nie uwierzył w te tłumaczenia. A dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Polskie wojsko najpewniej jeszcze w tym tygodniu rozpocznie testy rodzimych dronów do zastosowań militarnych. Bezzałogowce mają być sprawdzane najpierw na poligonach, a potem także w przestrzeni powietrznej. Ich zakładany zasięg to nawet 1000 kilometrów, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
17: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, o których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów.
15: Testowane drony nie będą uzbrojone, a o prowadzonych ćwiczeniach mają informować alerty RCB. Dziś i jutro to prawdopodobnie już dwa ostatnie tak jak ciepłe dni tegorocznego lata. Jesień nadchodzi nieuchronnie, ale na razie mamy szansę cieszyć się jeszcze piękną pogodą. Z uroków lata we wrześniu korzystają m.in. mieszkańcy Łodzi.
12: Więcej słońca, więcej witaminy D.
18: Więcej radości. Widać nawet na Piotrkowskiej.
19: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
15: Ogródki restauracyjne są pełne gości, do tego spacerowicze i rowerzyści. Tym ciepłem trzeba się nacieszyć, bo już od czwartku zdecydowane ochłodzenie. Dwa razy więcej firm zamierza jesienią tego roku zatrudniać niż zwalniać.
20: Kolejny dobry kwartał przed nami na pewno każe napawać optymizmem co do ilości ofert pracy i co do koniunktury.
15: Szukać będą zwłaszcza duże firmy, mówi współautor opracowania Rafał Mróz, ekspert rynku pracy Manpower. Rąk do pracy zamierza szukać co trzecia firma. 15% nie wyklucza zwolnień, ale najwięcej, bo ponad połowa, zamierza trzymać zespoły bez zmian. Tak wynika z najnowszego barometru perspektyw zatrudnienia.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
22: Pogoda.
15: W całym kraju dziś bardzo ciepło, od 25 do 30 stopni. Jutro letnie temperatury z nami pozostaną, choć już nie wszędzie. Na Pomorzu Zachodnim 19 stopni, 24 w Wielkopolsce, 30 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 31 na Śląsku. W zachodniej połowie kraju deszcz i lokalne burze. W pozostałych regionach jeszcze słonecznie.
21: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
13: 4 minuty po godzinie 17. Późne wtorkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko. W tej godzinie ktoś z Państwa dołączy do naszego ekskluzywnego klubu, czyli klubu pogodnych ludzi. A w Radiu Pogoda teraz Mieczysław Wojnicki, a zaraz potem Majka Jeżowska.

To gwiazda, która pojawiła się w 15. edycji Tańca z Gwiazdami. Piosenka jej zawsze przypominać mi będzie szkolne czasy. Majka Jeżowska, najpiękniejsza w klasie, to był rok 1981. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie, prawie 12 minut po godzinie 17. Ostatnio z moim radiowym przyjacielem rozmawialiśmy na temat polskiej muzyki lat 60. i on mnie zapytał, która według mnie jest taka niezwykła piosenka, która ma w sobie nie tylko energię, ale także taką lekką melancholię. No i powiem Państwu szczerze, że miałem trudny wybór, ale chyba ostatecznie padło na ten przebój. Blackout, Mira Kubasińska i Wyspa. To był 67 rok.

0: Królestwa Mebli i Łososia prosto ze Szwecji. Abba w Radiu Pogoda, najpiękniejsze melodie, 20 minut po godzinie 17, a już za kilka minut ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi, a Państwo mogą cały czas zgłaszać się do naszego klubu. Wystarczy zadzwonić pod 22 444 40 04 albo uczynić to przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Zatem proszę być razem z nami, bo już za moment być może do Państwa zadzwonimy.
1: Radio Pogoda.

0: 22. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
12: Kochanie, teraz jest idealnie.
11: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
13: Została ostatnia reklama.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Tak, drodzy Państwo, brzmią te najpiękniejsze melodie w wtorkowe popołudnie. To Elenia na zegarach, jak w szwajcarskim zegarku, 17:30.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
0: A razem ze mną jest pani Dominika. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Skąd pani do nas dzwoni?
2: Z Radym, to jest pod Grodziskiem Mazowieckim.
0: Rozumiem, jak się tam mieszka? Piękna okolica?
2: Tak, pięknie, jest bardzo ładnie. Od 6 lat mieszkam na wsi akurat.
0: No, na wsi to naprawdę przyjemna rzecz mieszkać. Ma pani może jakiś ogródek swój, coś tam pani uprawia, czy jeszcze nie?
2: Tak, są warzywka, owoce. Uprawiam.
0: To można powiedzieć, że wszystko zdrowe i wszystko z własnej grządki.
2: Tak. Mhm.
0: Pani Dominiko, zgłosiła pani mama panią do Klubu Pogodnych Ludzi, bo jak nam tutaj ładnie napisała, zgłaszam moją córkę Dominikę, bo jest naprawdę pomimo dużych przejść pogodnym człowiekiem, kocha pomagać innym ludziom. Czy wszystko się zgadza?
2: Tak, wszystko się zgadza akurat. Jestem aż wzruszona.
0: To proszę mi jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Jak to pani robi? Bo podobno też tak się dzieje, że pani otwiera oczy rano i jest pani od razu uśmiechnięta. Proszę nam zdradzić ten przepis.
2: Ten przepis? Mhm. Znaczy, taką energią też są moje psy.
0: A.
2: Bo mam 2 psy w tym momencie. Mhm. I to one też mnie motywują, żeby wstawać rano, żeby z nimi wyjść. Mhm. I żeby się uśmiechnąć.
0: No i to jest chyba dobry sposób, żeby mieć takiego przyjaciela, czy to kota, czy to może psa, prawda?
2: Tak, zgadza się.
0: Wierny przyjaciel człowieka. Pani Dominiko, w takim razie z wielką przyjemnością wręczam pani tą naszą ekskluzywną legitymację pogodnych ludzi, a ja życzę pani, żeby każdy dzień był tak pogodny, jak ten dzisiejszy.
2: Dziękuję pięknie.

Frank Sinatra, prosto z takiego kultowego amerykańskiego serialu Świat według Bundy'ch. Za 22 minuty będzie 18, po 18 bardzo gorąco zachęcam Państwa do posłuchania Radia Pogoda i programu Ale Jasław. Tamara Pawlik-Lipska gościć dziś będzie niezwykłego gościa, Andrzej Kosmala, to artysta, to menadżer między innymi Krzysztofa Krawczyka, że dziś mamy rocznicę 80. urodzin tego znakomitego muzyka, no to warto powspominać jego także te największe i najpiękniejsze melodie. Proszę zatem koniecznie zostać, po godzinie 18 rusza Ale Jasław w Radiu Pogoda.

0: reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
12: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777-100-100.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Expert wyprzedaż.

0: praktyki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Ostatnie akordy lata we wrześniu. Dziś i jutro ciepło do nawet 30 paru stopni w południowej połowie Polski. Alerty przed upałem na Mazowszu, Lubelszczyźnie, w województwach łódzkim, świętokrzyskim, dolnośląskim, a także opolskim, śląskim, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Alerty do jutra do 18. Na A4 między węzłami Przeworsk-Jarosław zderzenie lawety z cysterną. Po tej kolizji utrudnienia w ruchu.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
0: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Ale Jasław, Radia Pogoda już w pełnej gotowości, na zegarach 18, więc zaczynamy za chwilę, ale najpierw wiadomości i prognoza pogody.
11: Rachunki za ogrzewanie mogą być zimą wyjątkowo wysokie. Polscy uczniowie błyszczą w matematyce i naukach ścisłych. Pomnik górnika po 20 latach znowu wita gości w kopalni soli Wieliczka.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny gazu i ogrzewania mogą być tej zimy wyjątkowo wysokie. Eksperci spodziewają się, że będą one dużo większym obciążeniem dla domowych portfeli niż prąd. Po ostatniej ostrej zimie magazyny gazu w Europie wypełnione są tylko do połowy. A z powodu wojny na Bliskim Wschodzie gazu na rynku jest mniej, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
13: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w cieśninie Ormus i że nie ma dalej tam rozwiązania tego konfliktu. Trzeba mieć świadomość, że podaż gazu LNG z Kataru spadła o 90% ponad. No i to wywołuje znowu szok cenowy, który odzwierciedlony jest w rachunkach. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
11: Reuters ostrzega już nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Polscy uczniowie znaleźli się w gronie najlepszych w Europie z matematyki i nauk przyrodniczych. Są nowe wyniki międzynarodowego badania PISA, oceniającego umiejętność i wiedzę. Rezultaty przedstawiło Ministerstwo Edukacji. Według raportu polskiej edukacji udało się wyhamować negatywne skutki pandemii COVID-19. 12 krajów, w tym Polska, zapowiedziało sankcje na Izrael. Restrykcje mają objąć handel z izraelskimi osadnikami na zachodnim brzegu Jordanu. To reakcja na nasilenie się ataków na palestyńskie wioski na ziemiach okupowanych, mówi brytyjski minister spraw zagranicznych Ed Miliband.
14: Na terenach zachodniego brzegu terroryści dokonują czystek etnicznych wobec Palestyńczyków, a rząd izraelski zbyt często przymyka na to oko i co gorsza, jego członkowie podejmują działania wspierające przymusowe wysiedlanie Palestyńczyków.
11: Izraelczycy od dekad budują osiedla na okupowanym palestyńskim zachodnim brzegu. Zgodnie z prawem międzynarodowym to nielegalne. Sankcje na Tel Awiw oprócz Polski zapowiedziały m.in. Kanada, Francja i Wielka Brytania. A właśnie w Wielkiej Brytanii doszło dziś do paraliżu na lotniskach. I to tych najważniejszych: Heathrow, Gatwick, Luton i Stansted. To awaria systemu kontroli lotów. Pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami i odwołanymi połączeniami. Według ostatnich informacji utrudnienia ominęły samoloty polskich linii lotniczych LOT. 14 września odbędzie się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze sportowi chcą odwołać prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium PKOL-u zebrało się dziś po raz pierwszy od jego aresztowania. Piesiewicz został zatrzymany jako podejrzany w aferze finansowej Zonda Krypto. Po 20 latach przed wejściem do kopalni soli w Wieliczce wrócił słynny pomnik górnika. 3-metrowa figura znowu będzie witać mieszkańców miasta i turystów przed zejściem pod ziemię, przypominając o górnikach, którzy przez wieki tworzyli to miejsce. Przez ostatnie 20 lat pomnik był niedostępny dla zwiedzających, przeszedł też renowację. Stoi teraz tam, gdzie stał przez kilkadziesiąt lat, przed szybem Daniłowicza.
12: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Rusza piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsza kolejka fazy ligowej jest rozłożona wyjątkowo na 3 dni, a każdego z nich czeka nas po 6 meczów. Już dziś wieczorem pierwsze starcie gigantów. Real Madryt podejmie Inter. Ciekawie może być również w Porto, gdzie Jakub Kiwior i spółka zmierzą się z Manchesterem City. Pozostali tutaj Polacy nie zagrają. Jan Bednarek pauzuje za kartki, a Oskar Pietuszewski jest kontuzjowany. Czas na ćwierćfinały US Open. Pierwszy już trwa. Liderka rankingu Arena Sabalenka walczy z triumfatorką Wimbledonu, czeszką Lindą Noskową. W nocy amerykański pojedynek pomiędzy Jessicą Pegulą i Emmą Navarro.
8: Pogoda.
11: Ciepła noc przed nami, od 15 do 18 stopni, a jutro bardzo duża różnica w temperaturze i w ogóle w pogodzie. To znaczy cała północno-zachodnia połowa Polski chłodniejsza i deszczowa, temperatura około 20 stopni, opady i burze, miejscami te burze. Z kolei na południowym wschodzie upał, 30 stopni i pełno słońca.
8: Aleja Sław, Radia Pogoda.
10: Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Andrzej Kosmala, menadżer wielu gwiazd, ale też przede wszystkim menadżer Krzysztofa Krawczyka. Dziś są Krzysztofa Krawczyka 80. urodziny. I o tym właśnie i nie tylko będziemy rozmawiać. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na tę rozmowę już za chwilę.
8: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław. Tamara Pawlik-Lipska przy jednym mikrofonie, przy drugim pan Andrzej Kosmala. Dzień dobry.
2: Bardzo mi miło przejść się Aleją Gwiazd.
1: Myślę, że spokojnie też pan się absolutnie do tej alei zalicza.
2: Proszę pani, no, współpracowałem z tyloma artystami polskimi, że nie wiem, czy już wszystkich umieściliście na tej alei, ale ponieważ no, jestem z Poznania, a Poznań zawsze był silnym ośrodkiem muzycznym i w pewnym momencie, kiedy podjąłem w życiu decyzję, że nie będę prawnikiem, tak jak zamierzałem być. Zresztą pomógł mi w tym niesławny profesor Łopatka, który mnie po pierwszym, nie zdałem egzaminu ze wstępu do teorii państwa i prawa, opartego na książce jego autorstwa, a potem się okazało, że nie zdałem głównie dlatego, że mój ojciec był adwokatem i on rzucił słynne hasło: nie dopuszczę do dynastii prawników na prawie. Więc także się wszystkim potem... jeszcze śmieszna sprawa, bo groziło mi wojsko, kiedy on mi wyrzucił. Byłem rocznikiem poborowym. I no, musiałem uciekać, bo to byłaby strata, jednak, no, ja wiem, no. Ale ojczyzna nie była wtedy w potrzebie, dzielna armia radziecka nas osłaniała. I poszedłem na studium nauczycielskie, bo do wojska nie brali nauczycieli. Nie tak. Tak byli, do dzisiaj są mężczyźni na tym stanowisku bardzo potrzebni. I skończyłem geografię z wychowaniem fizycznym.
1: To też bardzo ciekawe połączenie w ogóle kierunków.
2: I pięć lat uczyłem. Bardzo mnie do dzisiaj mile wspominają chłopacy, bo na wychowaniu fizycznym rzucałem im piłkę. A sam miałem takie radio, chodziłem sobie i słuchałem muzyki. Przeboju, bo wszyscy byliśmy wtedy. To był tak... końcówka lat 60. No wtedy dla młodego pokolenia muzyka to była ucieczka od codzienności szarej polskiej codzienności. Uciekaliśmy w świat muzyki, dla którego nie było granic, prawda? Śpiewali wtedy Beatlesi, Rolling Stonesi, Paul Simon czy tam Tom Jones. No nie, no to bym mógł wymieniać. Państwo gracie zresztą. No w ogóle jestem bardzo szczęśliwy, że trafiłem do Radia Pogoda. Przecież w moim samochodzie jest tylko Radio Pogoda ustawione. A moja żona w ogóle nie pozwoli przestawić sobie. I zresztą u wielu znajomych, co wsiadam, to sprawdzam, tak rzucam okiem tego. Radio Pogoda, oczywiście.
1: Bardzo miło mi to słyszeć.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Znasz to? Ten i inne porywające hity tylko we wrześniu w kinach. Zabierz bliskich na najnowszy koncert światowej sławy skrzypka André Rieu i jego wspaniałej orkiestry Johanna Straussa. Swoje kino znajdziesz i bilety kupisz na stronie kinomaestro.pl.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Została ostatnia reklama.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak właśnie przy tym wątku muzycznym pozostając, to kiedy pan pomyślał, że chciałby być pan menadżerem?
2: O, to jeszcze do menadżerstwa trochę było daleko, dlatego że jeszcze mnie pasjonował inny zawód. Wtedy nie było wydziałów dziennikarskich. Ja chciałem być dziennikarzem. Tak naprawdę ojciec widział we mnie prawnika. Ja chciałem być dziennikarzem po prostu. I nawet zacząłem już chałturzy gdzieś tam podsyłać. Pamiętam, napisałem piękny artykuł o komedzie do Głosu Wielkopolskiego, na przykład miejscowego. Ale przede wszystkim rozpocząłem pracę w Polskim Radiu w Poznaniu. Tam była taka słynna audycja Grająca Szafa. Na całą Polskę się roznosiła, grała najnowsze przeboje. Ale dlaczego akurat cała Polska słuchała Polskiego Radia w Poznaniu? Otóż Wolna Europa w pewnym momencie, jak się

0: zorientowali, że fale krótkie jest łatwo zagłuszać i te zagłuszarki wszędzie były. Jak w Poznaniu były wypadki w 1956 roku, to pierwsze kroki robotnicy Cegielskiego skierowali pod budynek, dzisiaj tam się ZUS mieści, wtedy była to ubezpieczalnia, bo to był najwyższy budynek w Poznaniu i tam umieszczono zagłuszarki. Byłem wtedy, miałem 10 lat, szedłem ulicą Dąbrowskiego i stąpałem po tych rozbitych lampach radiowych. Więc tam technicy z Wolnej Europy wpadli na pomysł, że trzeba na falach średnich zacząć nadawać, bo fali średnich nie można tak łatwo zakłócić. I zrobili na 417 metrów na skali, zrobili Wolną Europę. I cała Polska słuchała Wolnej Europy. No to wtedy nasi propagandyści co wymyślili? Jaka jest najbliżej stacja, żeby interferencja fal tak zwana następowała i jaka stacja najbliżej nadaje, ale ponieważ większość polskich stacji nadawała gdzieś tam na końcu, ale jeden Poznań miał przydzieloną 407 metrów, czyli obok.
1: Tak.
0: I tylko jeden ruch się robiło w lewo, było Polskie Radio Poznań. W prawo była Wolna Europa. I Wolna Europa jeszcze nadawała takie audycje muzyczne, Rendezvous o 6:10.
1: Małą pauzę w tej opowieści tutaj stawiamy. Wrócimy do niej po krótkiej muzycznej przerwie. Dziś moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda jest Andrzej Kosmala.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.
3: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem znalazł stąd.

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził.

0: autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Została ostatnia reklama.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Ponad 20 stopni na Pomorzu nad samym morzem, 28 w centrum, do 30 kilku w południowych regionach. Alert przed upałem do jutra. Jutro natomiast oprócz tej ładnej pogody również deszcz i burze. Jeszcze przez jakiś czas utrudnienia mogą potrwać na krajowej 31. To zachodniopomorskie między Widuchową a Chojną na 48 kilometrze. Dwie osobówki zderzyły się w tym miejscu. Utrudnienia mogą być nadal w obu kierunkach.

0: Walejsław. Dziś gościem jest Andrzej Kosmala, wieloletni menadżer Krzysztofa Krawczyka, ale zanim został menadżerem, pracował w radiu, był radiowcem. Jak do tego doszło? Duża tutaj rola również Radia Wolna Europa. Dlaczego? Wróćmy na chwilę do tej opowieści.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Hrabia Tyszkiewicz prowadził tę audycję, w związku z czym radio w Poznaniu dostało polecenie rozbudowania muzyki, żeby być konkurencyjnym dla wolnej Europy.
3: Żeby się można było pomylić.
2: Ja też się sam myliłem, bo tu raz to, tu. A mój przyjaciel, zresztą znane nazwisko, Arkady Fidler, syn tego słynnego pisarza, myśmy mieszkali w tej samej miejscowości pod Poznaniem, w Puszczykówku. Tam jest teraz Muzeum Arkadego Fidlera. Przyjechała do niego kuzynka studiować balet u Drzewieckiego. I przywiozła kilka walizek płyt z Londynu. A Londyn wtedy wszystko nadawał mody światu.
3: Kopalnia.
2: I tak... A Poznańskie Radio miało taką popularną edycję Grająca Szafa. Przez lata to tego, ale no chcieli więcej. Ja im zaproponowałem i tak widzę, że ale płyt nie mają. I poszedłem, pożyczyłem od Fidlerów te płyty i mówię, zaniosłem im te płyty. I zobaczyli w tym radio, że jestem tak cenny, że mówię, a może by pan swoją audycję zrobił? Ja mówię, tak, ale to ja już będę przynosił wam te angielskie płyty, a ja zrobię audycję o polskiej muzyce, bo mnie pasjonowała polska muzyka i zrobiłem audycję Radiowy Klub Polskiej Muzyki Młodzieżowej, bo nie wolno było mówić rockowej.
3: Wiadomo.
2: No, więc tak.
3: Grzecznie
2: młodzieżową. Oni powiedzieli, że to nie jest, ta muzyka to nie jest ideologia. To jest po prostu nowy bunt młodego pokolenia, bo każde pokolenie ma swój gust. No i tę audycję 8 lat prowadziłem w Poznaniu, więc właściwie to był mój start debiutowy. Naczelny pewnego dnia mnie zawołał i mówi, no to bardzo dobrze, kolego, czy nawet nie wiem, czy mi nie powiedział towarzyszu, i mówi, ale teraz by trzeba jeszcze, są modne te zespoły, trzeba by założyć przy radiu w Poznaniu zespół.
3: O, oh, wow, to no, wyzwanie.
2: Tak, bo jak rewolucja, to rewolucja. Idziemy z postępem. I akurat gościł w Poznaniu taki już tam zespół, który w Czechosłowacji z Polski grał, z Wybrzeża, ale przyjechał do Poznania i oni się nazywali Golderousi. A ja poszedłem na ten koncert, słucham, idę do dyrektora Kubiaka i mówię, no mam taki zespół, ale co to znaczy Golderousi? To musi być polska nazwa. No i pogadałem z chłopakami, dziewczynami, bo zaraz wymienię kilka nazwisk, bo tam wielkie osoby startowały w tym zespole. Zespół Tarpany powstał.
0: Do tej historii wrócimy za kilka muzycznych chwil. Zostańcie państwo z nami.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
5: Została ostatnia reklama.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracania infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
8: A już teraz, skoro 19 na zegarach, to zapraszam bardzo serdecznie na wiadomości i prognozę pogody. A później dalsza część naszego spotkania w Alei Sław.
9: Zarząd PKOL-u podzielony w sprawie Radosława Piesiewicza. Uwaga na komunikator Signal. Oszuści próbują wyłudzić hasła. Zuchwała kradzież we Francji. Skradziono obrazy Renoira.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ważą się losy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezes jest aresztowany. Prezydium podjęło dziś decyzję o tym, jak dalej kierować stowarzyszeniem. Więcej o tym z Centrum Olimpijskiego Błażej Kulesza.
11: Ostateczną decyzję w sprawie kolejnych działań podejmie zarząd. Ten zbierze się w poniedziałek o 13:00. Ustalono też, że pełnienie funkcji prezesa powierzy się jednemu z wiceprezesów do końca kadencji, a tam ja w kwietniu przyszłego roku. Nie wszyscy są jednak chętni, aby objąć to stanowisko. Mówi Adam Konopka, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
12: Chciałby pan pełnić obowiązki prezesa?
13: No nie.
12: Dlaczego?
13: Ja panu powiem, to nie jest bardzo łatwe zadanie.
12: A kto może się tej trudnej misji podjąć?
13: Każdy ze śmiorgiem.
12: A kogo by pan rekomendował? Popierał?
13: No wszystkich siedmiu poza mną.
11: Sprawa odwołania ze stanowiska Radosława Piesiewicza wciąż pozostaje otwarta. Statut komitetu jest jednak na tyle dziurawy, że to, czy zarząd będzie mógł go w ogóle odwołać, wiele osób wątpi.
14: Generalnie rzecz biorąc, zarząd też nie ma prawa odwołać prezesa. Odwołać prezesa może tylko walne.
11: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL i jeden z orędowników Piesiewicza.
14: Natomiast no, ja jestem zwolennikiem prawdy. Nie osądzajmy człowieka przed wyrokiem.
11: Dlatego w PKOL-u na poniedziałek szykuje się dyskusja na opinie prawne i argumenty, kto z ósemki wiceprezesów pokieruje komitetem.
9: Uwaga na nowe oszustwo wymierzone w użytkowników komunikatora Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne konto pomocy technicznej i próbują wyłudzić specjalny klucz do odzyskiwania danych. Chcą tak przejąć konto na Signalu. Pamiętajmy, by nie udostępniać kodów, pinów, ani tak zwanych kluczy odzyskiwania. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce zorganizować trójstronne spotkanie z USA i Rosją. Liczy na to, że jeszcze we wrześniu spotka się w tej sprawie z Donaldem Trumpem.
15: Jeśli to się uda, będziemy pracować nad trójstronnym spotkaniem. Ukraina, Rosja, Stany Zjednoczone. Jeśli wszyscy się zgodzą, mogłoby się ono odbyć jesienią.
9: Mówi Wołodymyr Zełenski. Rosja każdej nocy ostrzeliwuje rakietami Kijów. Dziś zaatakowała m.in. siedzibę telewizji Maj Ukraina. Kolejni kandydaci w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała Darię Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomira Pietrzyka z SDPL-u. Problemy ma za to Konfederacja, bo komisja odmówiła rejestracji Bartosza Bochańczaka z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów poparcia. Przedterminowe wybory odbędą się w Krakowie 27 września. Na koniec zuchwała kradzież we Francji. Z Muzeum Augusta Renoira koło Nicei zrabowano 4 obrazy mistrza. Wyceniono je na 9 milionów euro. Złodzieje weszli do muzeum rano. Alarm włączył się krótko przed 6. Policja była na miejscu już po 5 minutach, ale złodziei już nie było. Co ciekawe, jeden lub dwa obrazy, tu są rozbieżności, złodzieje mieli zostawić po drodze w trakcie ucieczki.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ruszył nowy sezon piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mamy w nim swoją jedenastkę, ale nie mamy swojego zespołu, bo Lech Poznań i Górnik Zabrze poległy w eliminacjach. Mati Kesz, Oskar Pietuszewski i Jakub Moder są kontuzjowani, a Jan Bednarek pauzuje za kartki, ale dziś powinniśmy zobaczyć Piotra Zielińskiego, bo jego Inter zagra w Madrycie z Realem i Jakuba Kiwiora w starciu FC Porto z Manchesterem City. Pozostali Polacy w tym sezonie Champions League to Michał Skóraś w Lens, Tymoteusz Puchacz w Sałach Baku, Oskar Kubiak i Wiktor Nowak w Slavii Praga i oczywiście Wojciech Szczęsny w Barcelonie. Tom Brennan był dziś najszybszy na 16 etapie wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Liderem pozostał Hiszpan Enric Mas.
10: Pogoda.
9: W nocy całkiem ciepło, od 10 do 18 stopni, a jutro Polska podzielona w pogodzie, to znaczy w części północno-zachodniej chłodniej, około 20 stopni i deszczowo, za to w części południowo-wschodniej nadal bardzo gorąco, 30 stopni i słońce. I to już chyba ostatnie takie upalne temperatury.
10: Aleja Sław, Radia Pogoda.
8: Dokładnie 80 lat temu, 8 września, urodził się Krzysztof Krawczyk. Dzisiaj wspominamy artystę w rozmowie z jego menadżerem Andrzejem Kosmalą. Tu program Aleja Sław, tu Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam Państwa do zostania z nami przez najbliższe 2 godziny.
10: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Dziś w Alei Sław gościem jest Andrzej Kosmala, menadżer Krzysztofa Krawczyka, ale zanim został menadżerem Krzysztofa Krawczyka, to pomagał też wielu innym zespołom. I do tej historii właśnie teraz w Radiu Pogoda wracamy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: I w zespole Tarpany śpiewał Edward Hulewicz, śpiewała Halina Żytkowiak i śpiewała Halina Frąckowiak. Nie byli oni tak znani w Polsce, bo to też tak nie było łatwo. Myśmy ich nagrali, zrobiliśmy bardzo fajne nagranie. Na przykład Edward Hulewicz miał taki siała babamak, nie wiedziała jak, a dziad wiedział, nie powiedział, a to było tak. Halina Żytkowiak, która odegra niezwykle ważną rolę, za chwilę o tym powiem, w moim życiu, też nagrała. I Halina Frąckowiak, pamiętam, Cień i Ty. No, przepiękną piosenkę. Wysłałem oficjalnie do Polskiego Radia Warszawy. Odrzucili. Warszawa zawsze odrzucała nam z Poznania nagrania.
0: A może to jednak chodziło o to, że Poznań-Warszawa, to może tu trzeba się dopatrywać.
2: Nie wiem, ale któregoś dnia zajrzał na Berwińskiego w Poznaniu, bo tam się do dzisiaj Radio Polskie mieści, zajrzał Piotr Kaczkowski, który w Trójce już miał, nie w Trójce, to wtedy Studio Rytm, takie powstało też właśnie w ramach zbliżenia do młodzieży, powstała cała redakcja. Nie zrobili jej przy redakcji muzycznej, bo to nie była muzyka przecież według nich. To był jeden wielki hałas. Zrobili, jako że to było traktowane jako zjawisko socjologiczne, to zrobiono przy redakcji młodzieżowej. No i tam pracował Piotr Kaczkowski, słynny, prawda, już potem dziennikarz, do dzisiaj jeszcze prowadzący chyba w Trójce swój program. I z Piotrkiem się zaprzyjaźniłem i on mówi do mnie: słuchaj, nie wysyłaj tym szefom tych nagrań, tylko weź taśmę, przyjeżdżaj do mnie i ja to zrobię. Zrobił Haliny Frąckowiak przebój miesiąca, taki miał w poniedziałki audycję. Tak bilansował, że już od tego momentu Halina Frąckowiak była bardzo znaną w Polsce. ABC trafiła, tam te wszystkie zespoły przeszła. Tak. Natomiast Halina Żytkowiak przeszła do zespołu Amazonki. To był taki, no taki na wzór Alibabek. Wtedy była Diana Ross modna i ona tak śpiewała ostrym głosem, Halina Żytkowiak. Taką była polską Dianą Ross. No i także Tarpany się w pewnym momencie rozsypały. Hulewicz jeszcze do zespołu Heliosi poszedł. Żytkowiak do Amazonek, Frąckowiak do ABC, bodajże tak. I no i Halina Żytkowiak jest w tych Amazonkach i wyjeżdżają z Amazonkami na tournée po Związku Radzieckim. W tej samej ekipie jedzie zespół Trubadurzy. Czyli, jak się państwo domyślacie, jedzie Krzysztof Krawczyk.
0: Cóż za zaskoczenie.
2: No i mimo że wyjeżdżał żonaty, no niestety życie poeta Figle
0: napisało inny scenariusz.
2: Bardzo ładnie to pani powiedziała. Napisało inny scenariusz. Tam wybuchli do siebie wielką miłością. Nawet w Leningradzie, w cerkwi, w tajemnicy przed wszystkimi zawarli ślub, mimo że z tamtą żoną miał, ale no, nazywało się tamten ślub był w kościele katolickim, rzymskokatolickim, a ten był innego wyznania. Zresztą o czym się dowiedzieliśmy później, bo nawet zespół nie wiedział, nie wiedział o tym.
0: No bo w końcu tajemnica.
2: Tajemnica, no tak. I w tym czasie, kiedy wrócili i już się Krzysztof związał na stałe, już Grażyna tylko płakała na lotnisku, bo już schodził z nową żoną. I Krzysztof wtedy zaczął myśleć o odejściu z Trubadurów i o solowej karierze. Podpowiedział mu to Rysiek Poznakowski, niedawno zmarły, wspaniały człowiek, wspaniały muzyk, kompozytor takich wielkich przebojów. I to on, zresztą do końca życia w wywiadach mówił, wziął Krzyśka na bok i po tych próbach różnych, i szczególnie po piosence Byłaś tu, jak to pierwszy, to Poznakowski przychodzi na próbę i mówi: panowie, dzisiaj was zaskoczę, ale jedną piosenkę zaśpiewa jeden z nas solowo. I wskazał Krzysztofa. Krzysztof zebrał wszystkie siły w sobie. Byłaś tu. Mówi: Cygana słyszałem, Toma Jonesa słyszałem, Elvisa słyszałem w tym. Mnie to troszeczkę to bawiło, bo takie manieryczne to było. Byłaś tu. Ale śpiewał tę piosenkę do końca. I wtedy no, kolegom z Trubadurów zrzedła mina, bo Poznakowski wskazał na Krzysztofa i powiedział: ty będziesz kiedyś wielkim piosenkarzem, ale nie wiem, czy wtedy będziesz chciał mnie znać. Krzysztof to zawsze po latach powtarzał, ponieważ chciał go znać. No bo nazywał go ojcem chrzestnym jego kariery.
0: Opowiada wieloletni menadżer Krzysztofa Krawczyka Andrzej Kosmala, który dziś jest gościem w Alei Sław Radia Pogoda. A dziś, dokładnie dziś, 8 września, są 80. urodziny Krzysztofa Krawczyka.
1: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
9: Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Trawisto.
12: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm.
13: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Została ostatnia reklama.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to...

0: A dziś w programie wieloletni menadżer Krzysztofa Krawczyka, Andrzej Kosmala, wspomina początki solowej kariery Krzysztofa Krawczyka.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Krzysztof wystartował, te piosenki, jeszcze z trubadurami śpiewał dwie pierwsze swoje solowe, oni mu tylko towarzyszyli, to było Byłaś tu i Kim jesteś. I Krzysztof potem wspominał, mówi, wiesz, ja taki nie byłem przekonany, żeby być solistą, ale tak patrzę na widownię, jak to śpiewam, panie wyjmują chusteczki. Szczególnie kobiety nam wycierają. Tego to ja się poczułem, mówi, wtedy takim piosenkarzem, takim Karelem Gottem. Zresztą ten Karel Gott potem szedł za nami, ponieważ się bardzo zaprzyjaźnili, ale przede wszystkim menadżer Karela Gotta próbował Krawczyka kilka lat później wylansować w Republice Federalnej Niemiec i było blisko, gdyby nie nasze tutaj służby, nasze władze, które zastosowały pewną prowokację, jak będzie czas, to opowiem, w Sopocie. W każdym razie Krzysztof wtedy mówi, no jeżeli tak te panie reagują, to rzeczywiście mówię tego. No i odszedł już na stałe z trubadurów. Jeszcze Maniek Glichman, wtedy rodzina jego się wyniosła do Danii, jako ta emigracja po marcu 68 roku, bo to była rodzina żydowska. Krzysztof zaczął próbować, ale przeniesienie tej popularności z trubadurów na popularność solową to nie jest takie proste. To, że ktoś odchodzi z zespołu, już zakłada. To tak jest w Anglii, że jak się Beatlesi rozpadli, to od razu za 4 miesiące były 4 płyty. Było 4 Beatlesów. I Ringo Starr nawet nagrał swoją płytę solową. Już nie wspomnę o Lennonie, Harrisonie i McCartneyu. W każdym razie miotał się. Jeździł z takim programem jakimś przeciwpożarowym, gdzie Romek Froń to prowadził, który był konferansjerem i jeszcze pantomimę robił na scenie, a Krzysiu śpiewał tylko z gitarą. I raz było lepiej, raz było gorzej, ale było bardzo cienko. I wtedy jak właśnie, a jeszcze dodatkowo związał się z Haliną, urodził im się syn i to były bardzo trudne czasy. Już Krzysztof myślał o powrocie. Maniek cały czas mówił, on wróci, jak ojciec, jak syn marnotrawny wróci do trubadurów. I co Krawczykowi troszeczkę się coś nie powodziło, bo kariera Krawczyka to takie były wzloty i upadki. No, to było bardzo... dziwne, na przykład co przywoziłem nagrania do radia, bo już potem nawet nie wysyłałem, tylko przywoziłem i przekonywałem. No i wtedy było wiadomo, jedynka rządziła. Jeżeli chodzi o taką muzykę, to program pierwszy. Miał jeszcze był program drugi, który był bardziej gadany, a program trzeci to już w ogóle taka młodzieżowa, jazzowa i tak dalej muzyka. No i on tak

0: Co przy Boże kręcili nosem, że nie tego. Czy pani wie, że Witek Pograniczny potrafił odrzucić to, co dał nam świat?
1: Z perspektywy czasu brzmi to aż...
0: Paradoksalnie.
1: Tak.
0: Paradoksalnie to, co dał nam świat, odrzucił. Ale dlaczego odrzucił? Ponieważ piosenka To, co dał nam świat, Jary Kukulski napisał z Lechem Konopińskim, autorem tekstu, poprosił Leszka, mówi: Leszek, bali mi się małżeństwo z Anią. Ona oszalała, tam nagrała z Budką Suflera, coś nagrała z Perfektem i widzę, że już nie, naszego małżeństwa nie ma. Jeszcze tajemnicą Poliszynela było to, że jej nowym panem życia był perkusista Perfektu, niedawno zmarły Morawski się nazywał.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM.
1: Andrzej Kosmala dziś jest gościem Alei Sław Radia Pogoda. Wspominamy początki muzycznej kariery Krzysztofa Krawczyka, który dzisiaj obchodziłby 80. urodziny. A wspominamy też tu między innymi historię, jak piosenka To, co dał nam świat początkowo została odrzucona przez redaktorów muzycznych.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
1: To też pokazuje, jak czasami wpływ na to, czy coś zostanie przyjęte, czy nie, mają też wydarzenia, które dzieją się w ogóle jakby poza muzyką, prawda?
2: Tak, powiem pani, bo tu się chwaliłem, że tak wcześnie zaczynałem w tym Polskim Radio, w 65 roku pierwszą audycję Polskie Radio i do 74 roku miałem te swoje audycje, ale w międzyczasie właśnie zakładałem zespoły, no a nie Jantar, a bo mówiłem o Tarpanach, a potem założyłem następny zespół, który się nazywał Polne Kwiaty. Znaczy on się nazywał na starcie Organizacja Józefa Paskuda, jak ten mój naczelny usłyszał. Może jeszcze zrobisz Organizacja Józefa P., to będzie Piłsudski. Nie, bo, ja bym tak zaproponowałem, mówię, jak się panu dyrektorowi ten paskud nie podoba, że Organizacja Józefa P. Piłsudskiego jeszcze mi do tego mieszasz.
1: Wszystkie ręce na pokład.
2: No i w tamtym zespole solistką była Hanna Schmetterling. I nagrałem, i pierwsze nagranie w 68 roku w Poznaniu, w Radiu Poznańskim, nagrałem ją w piosence Żołnierz dziewczynie nie skłamie. Jak się ta piosenka, no to co wylansowało? Żołnierz dziewczynie nie skłamie, chociaż nie wszystko jej powie. Żołnierz zarzuci broń na ramię. Proszę, tekst nawet pamiętam. To było świeżo, wygrała Opole ta piosenka, potem Sipińska to nagrała. No, to muszę powiedzieć, właśnie pochwalić się. U Sipińskiej to ja pół życia przesiedziałem, a ona jeździła na koncerty do NRD.
1: Ale też słyszałam, że przewoziła dużo płyt do Polski.
2: Tak. No i słuchaliśmy z Jurkiem Konradem, jej mężem. Wspaniałe. Ja potem zaprowadzałem młode piosenkarki, żeby ona im różnych wskazówek udzielała, jak Magda Durecka debiutowała w Opolu, gdzie zdobyła drugie miejsce. To przez kilka dni miała próby u Sipińskiej, bo tak Sipińska, ona nie była do końca przekonana, bo ona skończyła architekturę wnętrz i ciągnęły ją do tej architektury wnętrz. Jest to jedyny znany mi przypadek w polskiej piosence, że ktoś odszedł z tej branży na własne życzenie. Bo wszyscy inni, nawet jak tu tam się nie powodziło, walczyli. Ona w pewnym momencie powiedziała, i za to ją podziwiam, powiedziała stop, już się dosyć nabiegałam za tymi kulisami, a jeszcze mieli w NRD wypadek przecież, uszkodzone całe biodro i tak dalej, i powiedziała nie, i ma się bardzo dobrze, nawet nie wiem, czy więcej nie zarobiła na tej architekturze wnętrz niż tego. W każdym razie, tak sobie budując pozycję w Poznaniu, jeszcze do Krawczyka oczywiście wrócimy, bo to głównie Krawczyka, dlaczego w 74 przestałem pracować w radio? Ponieważ dostałem propozycję pracy w Estradzie Poznańskiej i to na stanowisku dyrektora do spraw artystyczno-programowych. I u mnie pracowały największe gwiazdy. Ale największą super gwiazdą był Mieczysław Fok. Ja poznałem i przyjaźniłem się z Mieczysławem Fokiem, który był Bogiem w mojej rodzinie. Bo to był symbol tamtych... Moja rodzina wychowała się przed wojną. To jak ojciec usłyszał, że ja z Fokiem pracuję, to on dopiero uwierzył w to, że słusznie, że nie poszedłem na prawo. A właśnie Mietek Fok, właśnie jak przyszedłem do pracy, to pierwsze zadanie dostałem zrobienie ostatniej premiery takiego większego widowiska z Mieczysławem Fokiem tu w Warszawie w Teatrze Żydowskim. I taką miał menadżerkę Zosię Szynagiel, menadżerkę, a potem się okazało następną żonę, bo dziadek był bystry. I jak tę premierę zrobiłem tu w Teatrze Żydowskim, była bardzo udana, towarzyszył mu zespół żeński. Pani tego nie może pamiętać, bo pani nie było na świecie wtedy, ale on grał, Klipsy się nazywał zespół, a wokalny Karaty, same dziewuchy. I Zosia Szynagiel mówiła, ale ten Mietek ma ten ciąg do kobiet, mówi, mało, że ma żonę, to jeszcze te dziewczyny podstrzypuje.
1: Opowieści o Mieczysławie Fogu i Krzysztofie Krawczyku wrócą jeszcze dzisiaj w programie. Gościem Alei Sław jest Andrzej Kosmala, wieloletni menadżer nie tylko Krzysztofa Krawczyka. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Paryż?
3: Znamy na pamięć.
2: Skandynawia?
3: Trochę daleko na weekend.
4: Drezno i Kraina Łaby.
3: O, brzmi interesująco.
4: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
3: I blisko?
4: 100 kilometrów od polskiej granicy.
3: Idealne miejsce na jesienny city break.
4: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
3: Świąteczne klimaty.
4: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak ja pomyślę, że ja dzisiaj mam 80 lat, a ja poznałem Foga, jak miał może 68 i wydawał mi się bardzo stary, ale żwawy, no mówię, żwawy, i mówi: panie dyrektorze, po programie zapraszam pana, tu jest obok restauracja, na kolację. No to już było dla mnie. Ja się poczułem dyrektorem, jak Fok do mnie powiedział, panie, nie jak Sipińska, nie, tylko jak Fok powiedział: panie dyrektorze, te mi ciarki przeszły po plecach. I właśnie z Fogiem w pewnym momencie, bo już wtedy pracowałem z Krawczykiem także, bo od 1974 współpracowałem do... Tak ja troszeczkę przeskoczyłem, bo będę musiał wrócić do Żydkowiek, bo to Żydkowiek mnie oczywiście z Krawczykiem poznała.
2: Zupełnie nie wiadomo dlaczego.
1: I ja mówię: panie Mieczysławie, jeszcze tak obszedłem to, mówię, ja mam w Swarzędzu pod Poznaniem takiego wujka mojego, lekarza bardzo popularnego, i on pana bardzo uwielbia. Ale jak usłyszał Krawczyka, to powiedział do mnie: wiesz, ten Krawczyk to może być kiedyś następcą Foga. Ale Fogowi skradłem spokój. Tak zaczął myśleć i mówi tak: panie Andrzeju, tak, no, o nie, no, Krzysztof ma wspaniały głos, skala, wszystko i tak dalej, ale wie pan, żeby być taką gwiazdą jak ja, to trzeba było przejść tę drogę, to on musi długą drogę przejść i przede wszystkim towarzyszyć temu krajowi w jego codziennym trudzie, w jego codziennych zdarzeniach. Musi być... Ja śpiewałem w kabaretach Warszawy, ja śpiewałem podczas nalotów niemieckich, ja śpiewałem podczas Powstania Warszawskiego, ja budowałem kafe Fog na gruzach Warszawy, potem śpiewałem na lewo Moz, na prawo Moz, dołem Wisła płynie. I widzi pan, jak ludzie wstają i słyszą Foga w radiu, to mówią: no, pogoda jest dzisiaj niezła, no i mamy Foga. I jakie to wrażenie zrobiło na Krzysztofie, jak wróciłem do Poznania i mówię: Krzysztof, ty wiesz, co Fog powiedział? I od tamtego czasu Krawczyk zawsze żył, co się działo, i przede wszystkim uwielbiał rozmawiać z ludźmi. On wychodził, on tam podpisywanie, może zmęczony, że to... Nie wszyscy lubią. On tego... To nie wystarczyło tam, że Krawczyk to jeszcze serducho malował, jeszcze tu oczy takie z rzęsami, jeszcze, a jak sobie na imię i tak dalej. I ci ludzie byli wpatrzeni w niego, bo on im oddawał tę sympatię. Nawet ludzie: panie Krzysiu, ale pan jest dla nas serdeczny. A jaki mam być? Gdyby nie wy, to bym umarł z głodu.
2: Co niestety jest po części prawdą.
1: Jest po części prawdą.
2: Gdyby nie publiczność.
1: Ale najfajniejsze było to, że tydzień później Fok przyjechał do Poznania i grali na wspólnym koncercie w hali Arena w Poznaniu. I mieli nawet jedną garderobę. I Fok taki chodzi niespokojny, Krawczyk chodzi niespokojny, bo oboje wiedzą o tej mojej rozmowie. W pewnym momencie podchodzi Fog i mówi: panie Krzysiu, niech pan wyjdzie na korytarz, porozmawiamy. Krawczyk idzie grzecznie za nim, a on mówi: panie Krzysiu, chce pan śpiewać tak długo jak ja? To ja panu dam telefon do mojego laryngologa. Krawczyk myślał, że on jakiś wykład muzyczny chce zrobić.
2: Lekcja życia.
1: On lekcję życia mu dał. No coś pięknego. W każdym razie, jeszcze wracając właśnie, bo jak z Krawczykiem zacząłem współpracę, Halina Żytkowia, która znała dobrze moje umiejętności, kontakty w Polsce, jeździłem na festiwale, tu do radia przyjeżdżałem, do Warszawy przyjeżdżałem, bo potem się zaprzyjaźniałem ze wszystkimi tam od Jurka Rowińskiego przez Dankę Lubecką, przez, przez no, Witek Pograniczny, Marek Gaszyński, no to wszystko byli moi przyjaciele. No, to takie przyjaźnie były niezwykle cenne. Już mi nie odrzucali taśm.
2: A Krzysztofa Krawczyka, Walejsław, Radia Pogoda, wspominamy dzisiaj z jego wieloletnim menedżerem Andrzejem Kosmalą. Wracamy po krótkiej przerwie. Zostańcie Państwo z nami, zapraszam.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Andrzej Kosmala, przez lata menadżer Krzysztofa Krawczyka. A Krzysztof Krawczyk dziś obchodziłby 80. urodziny. Zapraszam na dalszą część naszej rozmowy. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104 i 1 FM.
1: Walejsław, gościem jest dzisiaj wieloletni menadżer Krzysztofa Krawczyka, Andrzej Kosmala, i wspomina ten czas, kiedy został właśnie menadżerem Krzysztofa. Jak do tego doszło? Otóż bardzo duży wpływ na to miała Halina Żytkowiak. Posłuchajcie zresztą Państwo sami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Halina, która była z Poznania i miała tu rodzinę i chciała częściej do Poznania przyjeżdżać, mówi: słuchaj, widzisz, ci menadżerowie w Warszawie, to jest, każdy ma tam po 5 wykonawców, nie potrafią się tak zajmować. A ja mam człowieka w Poznaniu, który w radio pracuje, w estradzie teraz awansował. Wiesz, a może on by był twoim menadżerem? I Halina dzwoni do mnie i mówi: Andrzej, w przyszłym tygodniu jestem, bo ona weszła do Trubadurów, jeszcze tak odszedł Poznakowski, Lichtman wyjechał do Danii, a Krawczyk jeszcze śpiewał. Raz solowo, raz z zespołem, i Halinę włożono do Trubadurów. I Halina: przyjdź, wali UAM, jest koncert, masz tam za darmo, i potem przyjdź tylko do mnie za kulisy. No poszedłem na ten koncert niechętnie, bo Trubadurów nie lubiłem, no wyjątkowo nie lubiłem, a szczególnie nie lubiłem Krawczyka, jak śpiewał "Byłaś tu". Więc no, los potrafi być przewrotny.
1: To prawda.
2: Jak potem na pogrzebie to śpiewaliśmy "Byłaś tu", to mówię, no co za... A mało tego, kiedy też miałem tragedię w moim domu, w 2001 roku zostałem sam z dwójką dzieci, bo moja żona zmarła na raka języka. To Krzysztof przyjechał i jak jej śpiewał nad trumną "Byłaś tu", to wtedy już miałem zupełne rozbicie jaźni, bo "Byłaś tu, widziałem przecież twoje oczy" i tak dalej. Do dzisiaj na cmentarzu w Puszczykowie, gdzie leży moja małżonka, ludzie pokazują: o! Tam śpiewał Krawczyk. I jeszcze w kaplicy śpiewał psalmy króla Dawida. No, nieprawdopodobne zresztą. Napisałem całą książkę o przeżyciach z Krzysztofem Krawczykiem, "Życie jak wino". Potem po tych różnych aferach z tą Zewą, "Sława z niesławia". Potem napisałem, gdzie jest też, zawsze musi być o Krawczyku, i napisałem o mojej pracy. Jeszcze teraz piszę, ta moja się nazywa "Odwrotna strona złotej płyty", a teraz piszę "Odwrotna strona Facebooka". Zgodnie z czasami, jakie nastąpiły. No i, ale tak, jestem na tym koncercie, siedzę i się nie zawiodłem. Nie podoba mi się to za skarby. No ale idę za kulisy.
1: Bo mówię, kazali.
2: No idę za kulisy i idę do Haliny. Mówię: Halina, gdzieś ty trafiła? Do tych ruskich klezmerów? A nie widziałem, że stoi obok Krzysztof Krawczyk. I tam podpisuję. Spojrzał: nie podobało się panu? To oddam panu pieniądze za bilet. Ale zobaczył, że tu w klapie miałem znaczek Polskiego Radia. I tak spojrzał i mówi: no wie pan, jaki to jest trudny zawód. Wie pan, ile ta gitara waży, te stroje, co my mamy. Wie pan, jaka to jest ciężka praca. I taki zaczyna być grzeczny. Taki, że ja zupełnie zmieniłem w jednej chwili o nim zdanie. Mówię: to jest zupełnie normalny człowiek. Tylko jego trzeba odpowiednio ustawić. I Halina mówi: Andrzej, wiesz, tu ja do siostry przyjeżdżam. Przyjedziemy, w który dzień pogadamy. Ale jak wracałem do domu, to tak brzmiał mi w uszach, nie to "Byłaś tu", tylko też ten liryzm w jego głosie. A wtedy modny był taki PJ Proby na przykład, no Tom Jones, Engelbert Humperdinck, prawda, a w naszym obozie Karel Gott, czyli były te głosy, prawda, Włosi, Julio Iglesias, Demis Roussos. To była ta epoka. Epoka lat 70. była epoką melodyjnych piosenek, nowoczesnych, bo już po tej epoce zespołów big beatowych, tych rockowych lat 60. znowu wrócił świat do melodii i do solistów. I mówię: cholera, gdyby go tak namówić na Tom Jones, Elvis Presley, trochę sosu greckiego dołożyć, to Demisa Roussosa, Julio Iglesiasa, to z tego można by coś sklecić. I rzeczywiście, jedna rozmowa, druga rozmowa, trzecia rozmowa i tego. Krawczyk potem po latach wspominał w różnych wywiadach, mówił, też opowiadał tą historię ze swojego punktu, jak on pamięta, mówi, no tak mnie facet zdenerwował za pierwszym razem, że nigdy bym nie powiedział, że on będzie moim menadżerem przez 47 lat. Ale mówi tak, jest te pierwsze spotkanie, drugie, trzecie i on przynosi mi wizję mojej kariery, mojej przyszłości. Mówi, ci wszyscy, co cię do mnie dobierali, to tylko chcieli wyjechać na wieś, gdzieś tam to zarobić po domach kultury, od kultury, a tu nie tam, że to tam. Koncerty to tam można zawsze zagrać, ale koncepcja pracy studyjnej. Mhm. A jeszcze wtedy drugi mój przyjaciel, mój największy mentor w życiu, Jurek Milian, jazzman wspaniały, grający na wibrafonie w sekstecie Komedy, mieszkający w Poznaniu i też w radio mający swój zespół, z nim się zaprzyjaźniłem. Dlatego ja go nazywam moim mentorem, bo on mi rozszerzył też wizję, bo my wszyscy rockowcy z lat 60. byliśmy takie, mieliśmy klapki. Ale jak on mi to zaczął pokazywać, różne nagrania, orkiestry i tak dalej. No zresztą wtedy został szefem artystycznym czy muzycznym festiwalu w Sopocie. Ale przede wszystkim założył orkiestrę w Katowicach, orkiestrę Jerzego Miliana. I Jurek mówi, Andrzej, szukaj mi solistów. Tylko. No więc ja zaraz pierwsze tego pamiętam, deszczowe spotkania, spotkania, napisałem tekst, Jurek Milian muzykę, Krawczykowi pokazałem, jedziemy do Katowic, nagraliśmy, poszło do radia przebój, Tom Press wydał singla, w Tom Pressie byli zachwyceni, oni wtedy single wydawali pamiętam, Andrzej Bronarski do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, zamawiam dwa single i koniecznie w Katowicach przyjadę na to nagranie też, zagrajcie teraz cztery piosenki. No i Krzysztof, tam coś przygotowywałem i wtedy powstał Rysunek na szkle. Była też piosenka Pogubiłem drogi i była piosenka Oczy Marii. Oczy Marii, ja napisałem tekst.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 104.1 FM.
1: A dziś Waleńsław, Radia Pogoda. Gościem jest wieloletni menadżer Krzysztofa Krawczyka, Andrzej Kosmala. No i tak sobie trochę wspominamy o tym, jak to dawniej powstawały te wielkie hity, jak były wybierane na przykład spośród piosenek, które zamówiła wytwórnia, bo chciała wydać kolejne single Krzysztofa Krawczyka.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Już mieliśmy 3 piosenki i ktoś nie doniósł 4. piosenki. I Krzysztof mówi, no Jurek, no to musimy coś wymyśleć. I mówi, patrz, jak ostatnio byłem na trasie Stadziem Drozdą i wyjmuję z portfela taką pogiętą kartkę i on mi dał taki tekst, patrz. Parostatkiem w piękny rejs. Jurek siada do fortepianu, mówi, dawaj. Kładzie przed siebie i po 15 i Krzysztof obok staje i pa. Dziadek bosmanem był na tym statku. W majtku zbudzał wiecznie strach. Już rekord świata. Po 15 minutach piosenka była gotowa, ponieważ to była orkiestra, więc Jurek zaraz siadł nad papierem nutowym.
3: Orkiestrę rozpisał.
2: Tak, rozpisał orkiestrę w następne 15 minut. Zeszliśmy na dół, położył orkiestrę, bo to wtedy było bardzo wygodne, były te orkiestry, była Poznańska 15 Radiowa, Malika w Poznaniu, był Debik w Łodzi, prawda, nawet chyba w Gdańsku, Tomaszewskim miał orkiestrę, więc dlatego te Katowice się zbuntowały, że dlaczego my nie mamy, a Szczepański był wtedy prezesem, więc Katowice to orkiestrę i dlatego Milian musiał się wyprowadzić z Poznania i tak. I przez najbliższe, no i te 4 utwory, no i 2 stałe, ale najlepsze jest to, że jak skończyliśmy, zawsze jak każdą sesję kończyliśmy nagraniową, to była dyskusja, która piosenka powinna być singlem. Każdy wybierał inaczej. I stwierdziliśmy Oczy Marii. Oczy Marii, macie państwo to, gracie te Oczy Marii. I najlepsze, była wtedy chyba olimpiada w Sapporo, jak to poszło do radia i do telewizji. I studio olimpijskie telewizyjne zgłosiło się do nas, czy jakieś piosenki Krawczyka byśmy nie... I daliśmy te nieszczęsne Oczy Marii, które były w stylu, to taki się nazywał wtedy serb. Taka muzyka, ni to kubańska, ni to... Trini Lopez był taki śpiewak w Ameryce, bardzo popularny. Serb. Od serwowania na desce. Taki był rytm rozkołysany. Telewidzowie nie mogli się nadziwić, że pod zimowe igrzyska olimpijskie puszczamy piosenkę o letnich klimatach. Ale została przebojem studia olimpijskiego. Ale szybko stwierdziliśmy, że rysunek na szkle parostatek. No i w 76 roku oczywiście też to wszystko zadziałało, że się przyjaźniliśmy. Jurek Milian zaproponował mu Sopot jako kierownik muzyczny. No i wtedy Krawczyk praktycznie zadebiutował, bo zadebiutował już w 74. Wtedy padło, przylgnęło do Krzysztofa polski Tom Jones, bo Irena Dziedzic zdobył nagrodę w Opolu, występ w Sopocie. Otwierał festiwal, jeszcze ludzie wchodzili, jeszcze jak to jest w Sopocie, jeszcze był Harmider, a Irena Dziedzic zapowiedziała przed państwem polski Tom Jones, Krzysztof Krawczyk. I coś tam wtedy, 1000 pięknych dziewcząt, dobrze znam, chyba taką piosenkę zaśpiewał, a już w 76 szaleństwo, rysunek na szkle i parostatek, amfiteatr doszalał i Krzysztof dostał wtedy nagrodę, nie jury oczywiście, bo to jak ci piosenkarze,
3: to było mniej ważne,
2: to jury, ale dostał nagrodę publiczności, nagrodę dziennikarzy i Nagrodę Głosu Wybrzeża. Ja nie pamiętam, żeby się w Polsce zdarzyło, że dziennikarze i publiczność przyznała temu samemu wykonawcy.
1: Jednogłośnie docenili.
2: Jednogłośnie, tak.
1: To rozumiem, że teraz podczas koncertu, po którego nagraniu już jesteśmy, usłyszymy parostatek i rysunek na szkle. Czy nie?
2: No proszę bardzo. Tylko proszę uważać, ponieważ myśmy taką zastosowali metodę w naszej pracy, że myśmy nagrywali kilka wersji. Jak coś łapało, jak coś było przebojem, to i możecie znaleźć różne wersje, zależy z którego roku. Bo jeszcze już w nowym tysiącleciu nagraliśmy nową wersję parostatku, nową wersję rysunku na szkle, przerobione na disco, na co tam, na latino. Co spowodowało, że tak się polubiliśmy z Krzysztofem. Wczoraj to w telewizji mnie zapytali, jak wyście wytrzymali 47 lat ze sobą?
1: Jak stare, dobre małżeństwo.
2: Ale jeszcze mało tego pani powiem, że jak był pogrzeb Krzysztofa Krawczyka, po tych wszystkich oficjalnych uroczystościach my jeszcze stoimy przy grobie, już ludzie się rozchodzą, a ja tu patrzę, idzie ówczesny premier Morawiecki do nas. Mówi, przepraszam bardzo, ja jestem z prywatną wizytą, bo tam było, tam Gliński, tego było wszystko rozdzielone. Przyjechał i pytasz pierwsze pytanie, jakie mi zadał. Jak wytrzymaliście? Jak długo pracowaliście? Ja mówię, 47 lat. Jak wytrzymaliście ze sobą tak długo? A ja mu odpowiedziałem złośliwie. Po prostu byliśmy przyjaciółmi, a nie, bo u was polityków nie ma.

0: Opolu, tam gdzie Krzysztof tyle razy śpiewał, robimy specjalny koncert, gdzie młodzi wykonawcy polskiej gwiazdy aktualnej i tak dalej będą śpiewać piosenki Krawczyka.
1: Ale te koncerty poświęcone Krzysztofowi Krawczykowi również jeszcze przed nami. O tym będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, a przypominam Państwu, że dziś, dokładnie dziś, 8 września, Krzysztof Krawczyk miałby 80 lat. Moim i Państwa gościem jest jego wieloletni menadżer Andrzej Kosmala.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie.

0: Czy pamiętać, żeby to robić codziennie? Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
4: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
5: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.
6: Została ostatnia reklama.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Wrocław. Dziś gościem jest wieloletni menadżer Krzysztofa Krawczyka, Andrzej Kosmala, i wspomina między innymi organizację i poprzednich, i tych nadchodzących koncertów poświęconych muzyce Krzysztofa Krawczyka.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: I wtedy dotknąłem problemu, z którym się do dzisiaj miotamy.
3: To znaczy,
2: jak śpiewać Krzysztofa Krawczyka dzisiaj? On miał tak charakterystyczny głos. On przede wszystkim, o, bo to co chciałem powiedzieć, na początku naszej współpracy, dlaczego ta współpraca tak się ułożyła? Krzysztof do mnie powiedział takie zdanie: Andrzej, tylko widzisz, wszyscy śpiewają w całe życie tę jedną piosenkę. Płomski, cała sala śpiewa z nami, Wodecki Pszczółkę Maję. Potem jak nawet miał przebój Chałupy Welcome To, to niech się śpiewa, żeby się wstydził tego. Pamiętaj o jednym, żebym ja się sobą nie zanudził. Ja nie mogę śpiewać w jednym stylu, tak jak Rysiek Rynkowski na przykład, że wciąż jedna piosenka. Skaczemy ze szufladki do szufladki. Nie dajmy się zaszufladkować. I to nam przyświecało przez całe życie. No niech mi pani powie, w jakim stylu Krawczyk jeszcze nie zaśpiewał. Powiem pani, nie zdążyliśmy nagrać jednej płyty, którą nosiliśmy w sobie. Tematy z muzyki poważnej, operowej, w wersji rozrywkowej zaśpiewane przez Krawczyka, bo on się do tego... Taki Karel God nagrał taką płytę w Czechosłowacji. I tego, to jest jedyna płyta, której nie zdążyliśmy zrobić. A tak ponagrywaliśmy wszystko. Czy wie pani, że jeszcze leżą na półce dwie płyty, których nawet Krzysztof nie zdążył posłuchać. Zdążył nagrać przed śmiercią, ale nie zdążył zgrań posłuchać. Jedna to jest druga część piosenek Coena po polsku, tym razem z tekstami Daniela Wyszogrodzkiego, bo tam była, tamta była z tekstami Zębatego, i drugą płytę Johnny'ego Cash'a, a już nagrał Boba Dylana też, prawda? Więc tą wielką trójcę z tamtego kontynentu, one są już, te płyty, złożone w Sony, bo w ogóle cały katalog nasz przekazaliśmy do Sony. 868 piosenek. A pomijam jeszcze piosenki, które są w katalogu polskich nagrań, Polskiego Radia, te z Milianem, nagrane i tak dalej. Ale te, które przez ostatnie 30 lat nagraliśmy w studio, które założyłem z Ryśkiem Kniatem, twórcą zespołu Klincz i tak dalej, założyliśmy tam, Odkrył Urszulę. I jak Krzysztof wrócił za drugim razem z Ameryki, to już mieliśmy swoje studio, więc mogliśmy, bo tak to było zawsze, gdzie nagrać, gdzie jest studio wolne, tu się spieszymy, bo na godzinę tylko studio mamy i tak dalej. No więc założyliśmy. Oczywiście to, że udało nam się z Ryśkiem założyć K&K Studio, w którym wielu artystów potem polskich jeszcze nagrywało, to i do dzisiaj to studio istnieje i nagrywamy dalej. Na przykład ostatnio z Milowiczem nagraliśmy 20 piosenek Krawczyka, bo Milowicz jest bardzo zbliżony, aż mu to zarzucają, że jest za bardzo zbliżony, bo tu jest, wrócę zaraz, jak śpiewać Krawczyka, a już szczególnie kobiety. Jak to zaśpiewać? No w każdym razie, jak myśmy z Krzysztofem, to właściwie o niczym innym nie rozmawialiśmy jak o muzyce. Myśmy byli muzykoholikami. Całe wieczory tego, tylko nie ranki, bo ja jestem, ja, on się szybko budzi, a ja śpię. Ale na przykład nagrywałem mu, jak już komórki powstały, to 14 wiadomości, a on rano wstawał i 14 minut odpowiedzi. Ale w każdym razie, oczywiście to były dyskusje muzyczne, w tym sensie, a może teraz to zrobimy? A może to zrobimy? Nie, daj spokój, to powiedzą, że disco polo robię. Nie, a może to, a może to. I jak ja byłem, żeby nagrać to, a on, żeby nie nagrać, to ja taki argument wymyśliłem. Krzysiu, a co ci szkodzi? Szczególnie jak już mieliśmy swoje studio, gdzie to nic nie kosztowało.
3: No tak.
2: Mówi, a co ci szkodzi? On mówi, a wiesz, masz rację, spróbuję. I z reguły Chodziło na moje, bo Krawczyk nie umiał kłaść piosenki. Ja nie pamiętam, nie mamy żadnej piosenki, która by lądowała po prostu w koszu. Bo teraz jeszcze po śmierci Krzysztofa zrobiliśmy przegląd wszystkiego i przede wszystkim mamy ścieżki wokalne, gdzie możemy. Ja przygotowuję teraz płytę, zdradzę. Krzysztof Krawczyk, który jest tam, ale mamy jego głos, z Edytą Górniak, co jej ona obiecała mu to za życie i nie zdążyła. I teraz, jak się spotkaliśmy w Sopocie, powiedziałem: Edyta, musisz się wywiązać z tej obietnicy. Jest trudna partnerka, ale ja myślę, że to będzie niezły strzał. Bo z tymi płytami amerykańskimi, z tym Cohenem i Keszem mamy takie kłopoty, że to trzeba uzyskać jeszcze publishing. Mhm. Oby teksty do obydwu płyty przepiękne napisał Daniel Wyszogrodzki, oparte zresztą na oryginałach, ale musimy uzyskać publishing, a rozmowy z ludźmi po tamtej stronie oceanu są bardzo trudne. No, na przykład rodzina Cohena nie wychodzi tak jak rodzina...
3: Nie porównujmy.
2: Nie porównujmy. Nie wychodzą z sądu, bo się... Tak to jest. Jak umiera znana osoba, to się kłócą o prawa. Bo wiadomo, że jest taki paradoks. Milian powiedział na... A właściwie to znałem jeszcze te z książki o Elvisie, że to powiedział ten menadżer Elvisa, pułkownik Parker. Mhm. Jak umarł Elvis i zadzwoniono do niego, to chwilę pomilczał i mówi: dla mnie Elvis nigdy nie umrze. I odłożył słuchawkę i po wszystkich wytwórniach dzwonił: wznawiamy płyty. I powiedział: bo nie ma, niestety to przykre, ale dla artysty większej reklamy jak odejście z tego świata.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Takie koncerty wspominkowe. Trudno było namówić artystów do wzięcia udziału?
2: Nie, trudno nie było. Poza Edytą Bartosiewicz, która po śmierci, bo tych koncertów jeszcze było tam kilka, ludzie robią, bo nie we wszystkich my bierzemy udział jako organizatorzy, ale tego się robi dużo, jeździ pełno programów z piosenkami Krzysztofa. Ale Edyta powiedziała, że musiałby Krzysztof zmartwychwstać, żebym zaśpiewała. Ja to mogłam tylko zaśpiewać do Krzysztofa. Ja ją rozumiem. Ja ją rozumiem. Mówi, ja nie mogłabym teraz wyjść na scenę i do innego partnera. Ale to też robimy tak jak tu w telewizji, że wycięliśmy Krzysztofa i na ekranie Krzysztof te rytmy hip-hopowe tego i no na przykład w tym koncercie naszym telewizyjnym zaśpiewała Zalia. Bardzo zdolna dziewczyna. Mamy te, ja uważam, że w tej chwili Krawczyka chyba nie mamy, ale dziewczyny w Polsce są tak zdolne, bo ci chłopcy tacy są, to nie ma tego, co miał Krawczyk, tego uderzenia, co miał Elvis Presley, co miał Tom Jones, co...
1: Ale Krawczyk może być tylko jeden w Polsce, na przestrzeni lat.
2: No więc właśnie. Ale ilu może być chłopców śpiewających, no?
1: Teraz się otwierają różne możliwości śpiewać. Każdy może, tak już podobno kiedyś ktoś śpiewał.
2: Tak. No to śpiewał ten sztuk. Chyba każdy może, lepiej lub gorzej.
1: No to czasami może wyjść trochę gorzej.
2: Ja wczoraj zaśpiewałem w programie tym. Założyliśmy zespół, którym uczestniczy, jak on się nazywa, prowadził ten koncert i występuje w Kocham Cię Polsko i w jakimś serialu. Gurłacz. Obok Daniel Olbryski, potem taki kardiolog, który się zajmował sercem Krawczyka, Leszek Markuszewski i ja. Nazwałem to Kwartet Miłośników Kobiet. I zaśpiewaliśmy taką piosenkę, którą Krzysztof nagrał z Danielem Olbryskim. Z kobietami to różnie bywało. I tę piosenkę wczoraj więc powiem pani, że tyle lat z Krzysztofem, 47 lat, raz z nim zaśpiewałem w basenie jego, jak dostaliśmy zgranie piosenki Mój Przyjacielu, oszaleliśmy. Jak to tego i śpiewamy w tym basenie, nie wiem, czy telewizja to pokaże, tego. A tak nigdy nie wpadłem na pomysł, żeby na przykład sobie na pamiątkę z Krawczykiem nagrać. No w każdym razie budowa takiego programu jest bardzo trudna, bo trzeba niezwykle trafnie dobrać piosenki dla wykonawców, żeby oni się znaleźli w tych piosenkach. Bo większość tych artystów teraz śpiewających nie ma tych cech w łosie, tej siły, co Krawczyk. Więc tutaj są, albo się będę wzorował, prawda, jego tam oddechy i tak dalej brał, albo zaśpiewam po swojemu. Prawdę powiedziawszy, to wolimy, jak ci wykonawcy śpiewają po swojemu, nawet jak te piosenki nabierają nowego znaczenia, bo na tym polegało na świecie budowanie legend. Te wszystkie, jak Frank Sinatra, czy Dean Martin, prawda, Tony Bennett, czy coś, ci wielcy śpiewacy amerykańscy. Do dzisiaj te piosenki się śpiewa. Ale czy jak tylu wchodziło wykonawców następnych, szczególnie czarnoskórych, to się nie silą być uśmiechniętym jak Dean Martin, rozluzowanym jak Frank Sinatra, tylko śpiewają po swojemu. I często te piosenki nabierają nowego znaczenia, nowego, zupełnie ukryte piękno wyskakuje z tych piosenek. Już na tym koncercie pierwszym w Sopocie, już No na przykład Górniak przepięknie zaśpiewała, Cerekwicka z Krawczykiem. Krawczyk na ekranie, Cerekwicka. No to jest po prostu ciarki. Ciarki przechodzą człowieka.
1: Kiedy będziemy mogli zobaczyć ten koncert, który wczoraj został zarejestrowany?
2: Ponieważ został wczoraj zarejestrowany.
1: To na razie to tajemnica.
2: To nie wiem.
1: To zostańmy przy wersji, że to tajemnica.
2: Tajemnica? Nie. A dyrekcja powiedziała, do Bożego Narodzenia na pewno.
1: A zatem będziemy śledzić dalsze losy tego nagrania. Andrzej Kosmala, menadżer Krzysztofa Krawczyka i chyba przyjaciel, tak mogę powiedzieć, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Bardzo proszę, polecam się na przyszłość, bo mogę Pani jeszcze wiele opowiedzieć o wielu artystach, którzy ze mną pracowali. O Sipińskiej, a Sipińska nie chce udzielać wywiadu, się oddzieliła. Nawet do mnie już nie dzwoni, jak kiedyś dzwoniła co chwilę. Nie było godziny, żeby Sipińska nie dzwoniła, a teraz przez ostatnie 20 lat zadzwoniła do mnie raz i z pytaniem: Andrzej, a masz telefon do tego, wiesz, Jasienowicza, co mi robił te zdjęcia, bo potrzebuję zdjęć.
1: Także, drodzy Państwo, coś czuję, że to nasze pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG 3 Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 78 950 zł z rabatem do 9000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG 3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
2: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
3: Została ostatnia reklama.
4: Chłynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jednotankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
4: Reklama.
6: Radio Pogoda. 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
7: Na zegarach wybiła już godzina 21, a to oznacza, że pora rozpocząć kolejne wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruchsiak. Witam Państwa bardzo serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, a w niej powiemy o tym, co dziać się będzie w najbliższym czasie w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
8: Z Agatą Ziemnicką porozmawiamy o zaburzeniu odżywiania u dzieci i młodzieży. To też bardzo ważny temat.
7: Przeniesiemy się także do Muzeum Polskiej Piosenki, które niedawno świętowało swój jubileusz.
9: Ta ekspozycja jest ekspozycją o tyle niezwykłą, że my musieliśmy dosyć długo zastanawiać się nad tym, jak zamknąć w ogóle piosenkę w gablocie i czy coś takiego da się zrobić.
7: W pierwszej kolejności na tapet weźmiemy jednak wydarzenia, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Wydarzenia bardzo ważne, bo skupiające się na zdrowiu psychicznym. Więcej na temat nowego cyklu Strona po stronie opowie Państwu Monika Rychlica z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Posłuchajmy.
10: To warto wiedzieć o Opolu.
8: Grafik jest bardzo napięty. Wrzesień to już jest powrót do naszych wszystkich regularnych działalności, warsztatów, spotkań autorskich i nowych zupełnie rzeczy, które przygotowaliśmy przez całe wakacje. I najważniejszym naszym wydarzeniem, które będzie trwało przez cały wrzesień, to jest cykl spotkań psychologicznych. To jest cykl wydarzeń, które będą poświęcone całemu zdrowiu psychicznemu. Jest zatytułowany Strona po stronie. Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała go wraz z Fundacją Lalek Pomaga i dzięki tej współpracy mogliśmy stworzyć dla Państwa ofertę 6 spotkań. Pierwsze już 8 września o godzinie 18 będzie to spotkanie z autorem książki Aż zaciśnie się pętla, opowieści o męskiej depresji i o tym też będzie spotkanie. Pan autor Argimir Iwicki będzie nam opowiadał o procesie powstawania tej książki, jakie te historię zebrał. Nie będzie to łatwe spotkanie, rozmowy będą trudne, poprowadzi je Lucyna Jarzynka, ale serdecznie zapraszam na to pierwsze spotkanie inaugurujące ten nasz cykl. Kolejny już za tydzień porozmawiamy z Tomaszem Grzybem na temat psychologii posłuszeństwa i nieposłuszeństwa. Wszystkie nasze spotkania będą odbywać się w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, zawsze o godzinie 18, to też warto zaznaczyć. Na naszej stronie jest pełna rozpiska tych spotkań. Ja tylko tutaj zachęcę, tak hasłowo może, że będziemy jeszcze rozmawiać o siedzibie szczęścia, gdzie jej szukać w naszym ciele, bo to jest ciekawy bardzo temat. To będzie spotkanie z Justyną Żejmo. Z Marcinem Rzeczkowskim porozmawiamy o tym, jak efektywnie radzić sobie ze stresem i przeciążeniem psychicznym. Z Agatą Ziemnicką porozmawiamy o zaburzeniu odżywiania u dzieci i młodzieży. To też bardzo ważny temat, więc zapraszamy też rodziców na przykład na takie spotkania. I ostatnie spotkanie będzie już takim bardziej panelem dyskusyjnym i spotkaniem dotyczącym życia z ADHD. Zarówno u dorosłych, u nastolatków poruszymy ten temat. Będzie kilku gości tego panelu. Nie będę zdradzać nazwiska, ale na naszej stronie myślę, że wnikliwsi słuchacze będą mogli sobie te informacje je znaleźć i doczytać, kto dokładnie będzie naszym gościem. I to jest najważniejsza rzecz w naszym wrześniowym kalendarzu w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Pierwsze spotkanie 8 września o depresji. Następne spotkanie 15 września o psychologii posłuszeństwa. 18 września mózg, siedziba szczęścia, spotkanie z Justyną Żejmo. 22 września efektywne radzenie sobie ze stresem i przeciążeniem psychicznym, to jest wykład Marcina Rzeczkowskiego. 24 września znikam, zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży, spotkanie z Agatą Ziemnicką. I 29 września życie z ADHD, brakująca instrukcja obsługi, spotkanie z Olimpią Jęczek. Wstęp jest wolny, nie ma żadnych zapisów, po prostu wystarczy przyjść na godzinę 18 do sali konferencyjnej.
7: Ale to jeszcze nie wszystko. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu przygotowała dla Państwa znacznie więcej wydarzeń.
8: Zaczniemy również już w tym tygodniu 9 września koncertem, zwyczajowo koncertem zespołu, męskiego zespołu estradowego Towarzystwa Przyjaciół Opola, Kamerton. Zapraszamy, bo będzie można posłuchać piosenek Mieczysława Foga, który chodziłby rocznicę swoich urodzin. Tytuł koncertu: Co nam zostało? Myślę, że po tym koncercie będziemy już wiedzieć, co nam zostało z piosenek Mieczysława Foga. Zapraszam również, to już bardziej informacja dla rodziców, na soboty z mamą i tatą, które wracają do pokoju bajek, do wypożyczalni dla dzieci. Co sobotę o godzinie 12 są to warsztaty i czytanie książeczki. Na koniec września filia numer 4 przygotowuje już swój sztandarowy cykl spotkań i warsztatów Cztery strony marzeń. Zapraszam tutaj wszystkich podróżników, osoby lubiące podróże, zwiedzanie, poznawanie nowych krajów, reportaże. Będą rozmowy na przykład o Madagaskarze, o Tajlandii, o Irlandii i o Peru. Na spotkania obowiązuje wstęp wolny, natomiast na warsztaty na naszej stronie są formularze, które należy wypełnić, by się zapisać. I ten festiwal potrwa między 21 września a 25 września. Warsztaty będą dotyczyły właśnie podróżowania. To będą i manualne warsztaty. Wiem, że będzie jakaś próba stworzenia interaktywnej mapy podróżniczej. To chyba będzie pierwsze spotkanie. Poprowadzi je Zofia Sulikowska, pracowniczka filii numer 4. Dlatego zabawa na pewno będzie udana.
7: Mówiła Monika Rychlica z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. A teraz przeniesiemy się do Muzeum Polskiej Piosenki, które świętuje dziesięciolecie działalności. Od dekady przybliża Państwu historię polskiej muzyki, przypomina jej największe przeboje i twórców, a także tworzy przestrzeń spotkań międzypokoleniowych. O historii powstania muzeum opowie Państwu Mateusz Torzecki, kierownik działu edukacji i wystaw.
10: Istotne dla Opola.
9: Muzeum Polskiej Piosenki jest instytucją szczególną z tego powodu, że zajmuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym, jakim jest piosenka. Znajdujemy się tuż pod samą widownią Amfiteatru Tysiąclecia, czyli tego słynnego amfiteatru, drodzy Państwo, w którym od roku 1963 odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. I to jest bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem z tego powodu, że turyści, którzy przyjeżdżają do Opola, zawsze obowiązkowo chcą zobaczyć amfiteatr. A od roku 2016 mają okazję również po obejrzeniu amfiteatru zejść do nas do muzeum i zobaczyć naszą ekspozycję stałą. Ta ekspozycja jest ekspozycją o tyle niezwykłą, że my musieliśmy dosyć długo zastanawiać się nad tym, jak zamknąć w ogóle piosenkę w gablocie i czy coś takiego da się zrobić. Z tego powodu, że tak jak wspominałem na początku mojej wypowiedzi, mówimy o tym niematerialnym dziedzictwie, czyli o czymś, czego nie można dotknąć, nie można do końca zobaczyć. Dlatego też w dobie tych wszechobecnych multimediów postanowiliśmy, że pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami. Dlatego też w muzeum zgromadziliśmy na tę chwilę ponad 200 godzin materiałów audio-wideo, które opowiadają historię polskiej piosenki od lat 20. do współczesności. Czyli zobaczycie Państwo tutaj zarówno słynne wykonanie Miłości Wszystko Wybaczy Hanki Ordonówny, jesteśmy w latach 20., ale jednocześnie, gdy pomyślimy o współczesności i interesuje nas bardziej muzyka alternatywna czy muzyka elektroniczna, to na przykład miejsce dla Moniki Brodki czy Smolika również tutaj się znajdzie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego. To jest bardzo bogata historia i bardzo ciekawa historia, ponad 100 lat polskiej piosenki. Natomiast postaraliśmy się pokazać Państwu takie najważniejsze zjawiska, które w polskiej piosence miały miejsce i ten rys historyczny, proszę mi wierzyć, pozwala Państwu na to, żeby zgłębić się w tym temacie. bo dostajecie Państwo od nas słuchawki audioprzewodnik i we własnym tempie zwiedzacie i mogę powiedzieć, że mamy tutaj takich zwiedzających, którzy potrafili spędzić na przykład 8 godzin od momentu otwarcia do zamknięcia i przyjść jeszcze następnego dnia, bo stwierdzali, że nie zobaczyli jeszcze wszystkiego. No ale to też zostało wszystko uzupełnione o artefakty, czyli o rzeczy już namacalne, czyli zobaczycie Państwo także wybrane stroje gwiazd, ale także pamiątki związane z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, na przykład od biletów po biuletyny, po słynną Karolinkę, która jest wręczana debiutantom i wiele, wiele innych rzeczy.
7: Wspomniał Pan o strojach gwiazd. Jakie stroje możemy tutaj zobaczyć w Muzeum Polskiej Piosenki?
9: Tak jak Państwu mówiłem przed momentem, my znajdujemy się pod widownią amfiteatru, więc no, przestrzeń jest dla nas troszeczkę ograniczona. Natomiast staramy się Państwu zawsze prezentować kilka strojów scenicznych. Wymieniamy je co jakiś czas. Na tę chwilę, gdy rozmawiamy, możecie Państwo zobaczyć chociażby dwa stroje sceniczne Doroty Rabczewskiej, znanej jako Doda. I to są te stroje, w których rzeczywiście na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki występowała. Ale nie tylko. Możecie Państwo także zobaczyć chociażby jeden ze strojów Halinki Młynkowej, który jest w naszych zbiorach. Możecie też Państwo zobaczyć słynny strój Michała Wiśniewskiego, który wjeżdżał na motorze na scenę amfiteatru w takim kombinezonie, który jest cały w kryształach Swarowskiego. On też robi bardzo duże wrażenie. Ale na przykład też możecie Państwo zobaczyć z bardziej współczesnych artystów Corteza i jego strój, w którym wystąpił podczas debiutów w Opolu. Natomiast jeszcze w takim drugim miejscu, które nazywa się Szafą z kostiumami, również możecie Państwo zobaczyć całą masę strojów i wśród tych strojów chociażby są stroje Ali Babek czy Justyny Steczkowskiej.
7: Czy te zbiory strojów się poszerzają? Czy na bieżąco docierają do Państwa tutaj jakieś nowe stroje?
9: To jest sytuacja, która wygląda w ten sposób, że my jako dział merytoryczny, a także przede wszystkim dział zbiorów, staramy się poszerzyć tą kolekcję, która jest w muzeum. To jest jedno zresztą z działań statutowych. Tego też jesteśmy zobligowani poprzez ustawę o muzeach. I staramy się pozyskiwać. To są oczywiście, drodzy Państwo, szeregi długich rozmów, próśb, rozmów zarówno z managementem, często z samymi artystami. No i te rozmowy idą w bardzo różnych kierunkach. Część artystów oczywiście zgadza się od razu, część artystów jest niechętna, natomiast my bardzo się cieszymy za każdym razem, kiedy udaje nam się któryś z tych strojów pozyskać, ponieważ jest to kawałek historii polskiej piosenki i często też te stroje pozwalają nam opowiedzieć szerszą historię, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o wystawach czasowych, natomiast jedną z wystaw czasowych, którą w tej chwili możecie Państwo podziwiać w muzeum, to jest wystawa Exotico, moda tercetu egzotycznego. No i to dzięki właśnie współpracy z córką pani Izabeli Skryban-Dziewiątkowskiej udało się te stroje pozyskać. One trafiły teraz już do Muzeum Polskiej Piosenki. No i szereg tych strojów właśnie pokazujemy na wystawie, która została w takiej estetyce kampu pokazana i próbuje ukazać tercet egzotyczny jako ten jeden z najstarszych polskich zespołów, który koncertował i grał przez 56 lat. W trochę innym kontekście, ale bardzo kolorowym i przepięknym.
7: No właśnie, a propos wystaw czasowych, czy w najbliższym czasie są planowane jakieś nowości tutaj w Muzeum Polskiej Piosenki?
9: Wystawy czasowe, drodzy Państwo, to jest rzecz najważniejsza dla każdego muzeum. My pracujemy z wieloletnim wyprzedzeniem. Jesteśmy w trakcie też podpisywania pewnych umów. Ja nie jestem w stanie Państwu wszystkich rzeczy powiedzieć, natomiast obiecuję, że w tym roku jedna z gwiazd polskiej piosenki, bardzo ważna dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale w ogóle dla całej historii polskiej piosenki, będzie miała swoją wystawę w muzeum i to gwarantuje, że będzie kolejna perełka, jeżeli chodzi o nasze wystawy czasowe.
7: A jakie eksponaty cieszą się może największą popularnością?
9: Tu, drodzy Państwo, jest bardzo różnie, bo to jest zależne od odbiorcy. Czyli, tak jak rozmawialiśmy przed momentem, mogę wnioskować, że dla pani redaktor bardzo istotne są stroje gwiazd. I dla dużej części zwiedzających te stroje są bardzo istotne. Dla innych zwiedzających bardzo ważne są na przykład nagrody. I część z tych nagród również pokazujemy. Czy to Złotego Fryderyka Jerzego Połomskiego, który w tej chwili jest na jednej z wystaw czasowych, czy chociażby te nagrody, które na przestrzeni lat artyści dostają, czy to w różnego rodzaju radiostacjach, bądź są nagradzani ze względu na sprzedaż swoich płyt, czyli są to zarówno złote i platynowe płyty. I to są też rzeczy, które dla wielu zwiedzających są ważne, ponieważ pokazują również miłość fanów do danego artysty. Jednak platynowa płyta nie bierze się znikąd, trzeba sprzedać odpowiednią ilość egzemplarzy, by taką nagrodę otrzymać, więc też dla wielu osób tego rodzaju rzeczy mają znaczenie. A jest grupa odbiorców, dla których najważniejsza jest ta piosenka, czyli po prostu przychodzą tutaj, żeby posłuchać dobrej muzyki i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, bo my też staramy się, by nie słuchali Państwo tylko piosenek, ale tak, żeby zdobywali dodatkowe konteksty. W tym na pewno też pomaga program, który muzeum realizowało wraz z TVP Rozrywka pod tytułem Historia jednego przeboju. To jest ponad 130 odcinków, które zrobiliśmy. No i one też w takich krótkich formach, 8-12-minutowych, opowiadają historię danego utworu. I to też pozwala poszerzyć po prostu wiedzę i wiemy, że cieszy się popularnością wśród zwiedzających. Warsztaty, które mamy, to są, drodzy Państwo, warsztaty, które są w ofercie przede wszystkim stałej. Realizujemy ofertę dla grup, od grup przedszkolnych do szkół ponadpodstawowych, ale robimy także zajęcia dla seniorów, więc tak naprawdę każda z grup społecznych jest przez nas zaopiekowana i to cieszy się bardzo dużą popularnością, ponieważ samo muzeum odwiedza co roku około 40 tysięcy zwiedzających i muzeum prowadzi co roku około 300 zajęć i warsztatów. To są bardzo różne zajęcia, bo z jednej strony mówimy o lekcjach muzealnych, ale z drugiej strony mówimy też o samych warsztatach.
7: Mówił Mateusz Torzecki, kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki.
6: Radio Pogoda 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
7: To jest program Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o warsztatach w Muzeum Wsi Opolskiej.
11: Będą to pająki krystaliczne. Pająki to jest ozdoba ludowa. Ona jest związana z Bożym Narodzeniem.
7: Powiemy także o wyjątkowych koncertach Filharmonii Opolskiej.
12: W ramach 33. festiwalu angażujemy się także, gdzie wystąpią nasi artyści, artystki.
7: W pierwszej kolejności zaprosimy Państwa na warsztaty do Muzeum Wsi Opolskiej. Co to będą za warsztaty? Na to pytanie odpowie Państwu Justyna Zaręba.
13: Ciekawe wydarzenie w Opolskiem.
11: Będą warsztaty plecionkarskie. Mówimy o ofercie warsztatowej dla osób dorosłych. Już trwają zapisy właśnie na plecionkarstwo. Tutaj będziemy się skupiać na tych warsztatach na wyplataniu z wikliny. Jest to warsztat dla osób, które już miały styczność z tym rzemiosłem. Także zachęcamy osoby, które wcześniej już miały przygodę z wyplataniem, wiedzą co nieco o wiklinie. Będą wyplatane kosze o dość skomplikowanym kształcie, ale tutaj myślę, że osoby, które mają jakieś podstawy, sobie zupełnie z tym poradzą. I te warsztaty odbędą się 26 września. To jest sobota w godzinach od 11 do 15. A druga propozycja z naszej jesiennej oferty dotyczy pająków ludowych. Będą to pająki krystaliczne. Pająki to jest ozdoba ludowa. Ona jest związana z Bożym Narodzeniem. Takie pająki wykonywało się właśnie w czasie jesiennym, aby zdobiły nasze domostwa, przynosiły szczęście na cały rok domownikom. Pająki mają bardzo wdzięczną formę, bo niewiele potrzebujemy, aby je stworzyć. Tworzymy je ze słomy, nici i bibuły. Pająki krystaliczne, czyli takie konstrukcje stworzone z ostrosłupów, mogą mieć bardzo różne formy, od najprostszych do bardzo skomplikowanych, ale są bardzo wdzięczne, ponieważ nie potrzebujemy zbyt wiele materiałów i są to materiały bardzo proste w swojej formie, ale tworzą przepiękne ozdoby, zatem zachęcamy do udziału w tych warsztatach i poznania tradycyjnych ozdób ludowych, ale które również bardzo dobrze odnajdują się we współczesnym świecie. Obowiązują zapisy na warsztaty. Można takiej rezerwacji dokonywać telefonicznie, dzwoniąc do działu edukacji i udostępniania. Zapoznajemy wszystkich zainteresowanych ze szczegółami tych warsztatów. Mamy też stałą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży szkolnej. Nastał wrzesień, więc nasza oferta również jest już skrojona pod ten nowy rok szkolny. Także serdecznie zapraszamy i nauczycieli, i większość
14: większe grupy zorganizowane dzieci i młodzieży szkolnej. Najbliższe lekcje, jakie czekają na naszych odwiedzających, to takie nasze flagowe zajęcia jak kowalstwo, jak drukowanie na tkaninie albo zajęcia o wzorze opolskim. Mamy też nowości w naszej ofercie edukacyjnej. Są nowe lekcje o poczcie i kaligrafii, są nowe lekcje o obrzędowości bożonarodzeniowej. Lekcje mają stałą formę, wszystkie trwają 1,5 godziny. W zależności od tematu zajęcia są przygotowywane dla dzieci w różnym wieku. Są zajęcia skrojone dla dzieci młodszych w klasach 1-3. Są zajęcia skrojone pod klasy starsze, ale dla każdej grupy wiekowej znajdziemy coś w naszej ofercie. Jeśli chodzi o takie około bożonarodzeniowe lekcje, to bardzo ciekawym tematem będą zajęcia Światy z opłatków. One będą skupiały się na tradycyjnych ozdobach bożonarodzeniowych. Będzie można wykonać właśnie takie światy z opłatków. To były ozdoby choinkowe, które dawniej wykonywano. Są bardzo proste w wykonaniu, ale bardzo wdzięczne i pięknie prezentują się na choince, ale będzie można poznać również inne tradycyjne ozdoby, takie jak łańcuchy, bądź właśnie jeżyki. W listopadzie i w grudniu będziemy mieli też lekcje o piernikach, czyli nadal możemy spędzić czas w muzeum już w takiej aurze przedświątecznej, czy to wykonując ozdoby, czy wypiekać, czy piec pierniki. Można zapoznać się z tą tradycją piernikarstwa i poznać cały proces wypieku pierników i poznać dawne formy do wypieku pierników.
7: Mówiła Justyna Zaręba z działu edukacji i wystaw Muzeum Wsi Opolskiej. Szczegóły znajdziecie oczywiście Państwo na stronie internetowej muzeum.
15: A teraz powiemy o tym, że Głogówek po raz kolejny zabrzmi Beethovenem i trudno o miejsce bardziej odpowiednie, bo to właśnie tutaj w 1806 roku zatrzymał się Ludwig van Beethoven. Kompozytor przyjechał do Głogówka na zaproszenie hrabiego Franciszka von Oppersdorfa. Zamieszkał na zamku i pracował nad swoją muzyką. Dziś ta historia jest fundamentem jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych na Opolszczyźnie. Od 13 do 22 września w Głogówku odbędzie się 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena. W programie znalazło się 5 koncertów kameralnych. Wystąpią artyści z Polski i zagranicy. Oprócz muzyki Beethovena usłyszymy m.in. utwory Brahmsa, Bacewiczy, Dworaka, Pucciniego, Debussiego, Killara, Mendelssohna, Schaumana i Prokofiewa. Co ważne, na wszystkie koncerty wstęp jest wolny. Ale Głogówek ma w tej historii coś więcej niż festiwal i wielkie nazwisko. Ma autentyczny związek z Beethovenem. Profesor Maciej Fortuna, dyrektor Filharmonii Opolskiej, zwraca uwagę na fakt, który wciąż nie jest powszechnie znany. A mianowicie Ludwig van Beethoven w Głogówku stworzył 4. symfonię i rozpoczął pracę nad 5. symfonią. Są na to pewne fakty, chociażby rachunek. Pierwsza część rachunku, którą odebrał od tamtejszego księcia na okoliczność zapłaty za 5. symfonię, która, jak wiemy, jest światowym, mówiąc kolokwialnie, hitem hitów muzyki poważnej. Czyli Beethoven nie był tutaj tylko przejazdem, w Głogówku tworzył i właśnie dlatego festiwal noszący jego imię nie jest przypadkowy. Wydarzeniem promocyjnym. To muzyczne odwołanie do prawdziwej historii miasta, mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
16: Nasze propozycje dla mieszkańców opolskiego.
17: Serdecznie zapraszam na 33. Śląski Festiwal Muzyki Beethovena. To ogromna tradycja, bo właśnie w Głogówku, w tym mieście, Beethoven tworzył 4. symfonię, a jak dobrze wiemy, rozpoczął najsłynniejszą 5. symfonię. Po udanych festiwalach w Mosznej, Kwitących Azalii i Pokoju, prawdziwa uczta dla miłośników muzyki poważnej.
7: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Historia samego festiwalu sięga ponad 300 lat, ale muzyczne tradycje Głogówka są znacznie starsze. Już w latach 70. zaczęto mocniej przypominać związki miasta z Beethovenem. Towarzystwo Miłośników Głogówka utworzyło muzeum, organizowano koncerty, a w dawnej bibliotece powstała sala imienia kompozytora. Z czasem współpraca z Filharmonią Opolską zaczęła się rozwijać, a na początku lat 90. Zbigniew Pawlicki i Towarzystwo Śpiewacze Harfa stworzyli odrębny festiwal. Dziś Filharmonia Opolska ponownie jest jednym z filarów tego przedsięwzięcia. Mówi dyrektor Filharmonii Opolskiej Maciej Fortuna.
18: Od 2 lat jesteśmy współ.

0: regionalnego w Głogówku.
1: Projekt jest tak skonstruowany, że pierwsze trzy koncerty są we współpracy z Filharmonią Opolską, a więc tutaj chciałbym podziękować serdecznie panu dyrektorowi Maciejowi Fortunie, że muzycy Filharmonii Opolskiej w składach kameralnych wystąpią u nas i te koncerty będą odbywały się 13, 15 i 18 września, wszystkie w kościołach, a dwa ostatnie są koncertami kameralnymi, które będą wykonywane w sali Widowiskowej Centrum Kultury w Głogówku.
2: Myślę, że to już weszło na kanwę całego województwa, tym bardziej, że publiczność, która przyjeżdża na nasze koncerty, przyjeżdża z całej południowej Polski i z Czech, a więc jest to też, myślę, że ważne, by nie zawieść, a wręcz przeciwnie, za każdym razem zaskoczyć czymś nowym.
0: Mówił Aleksander Cuber, dyrektor Muzeum Regionalnego w Głogówku. Burmistrz Głogówka Piotr Bujak podkreśla, że w przypadku koncertów w świątyniach publiczność otrzymuje właściwie podwójną dawkę wrażeń muzycznych i architektonicznych.
3: Bardzo się cieszymy, że Festiwal Beethovenowski w Głogówku, a konkretnie jego 33. edycja, objęta jest tak szerokim patronatem Samorządu Województwa Opolskiego, a także Filharmonii Opolskiej. To dla nas znaczy naprawdę bardzo wiele, bowiem podnosi rangę tego wydarzenia, które wyrosło z naszego małego miasteczka, a dzisiaj jest już naprawdę powszechnie i szeroko znane, a przede wszystkim doceniane przez krytyków muzycznych. W tym roku 5 wyśmienitych koncertów. Rozpoczynamy 13 września. No i tutaj oprócz wspaniałych wrażeń muzycznych warto wspomnieć o tym, że festiwal będzie stanowił doskonałą okazję do tego, żeby zwiedzić Głogówek, bo dwa koncerty odbywają się w naszych pięknych świątyniach. Jeden w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Głogówku, prawdziwej perełce architektury sakralnej w województwie opolskim, a drugi w kościele franciszkańskim, nie mniej ciekawym i nie mniej pełnym zabytków.
0: Mówił burmistrz Głogówka Piotr Bujak. 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena odbędzie się w Głogówku od 13 do 22 września. 5 koncertów kameralnych, artyści z Polski i zagranicy, Beethoven, a także Brahms, Bacewicz, Dworak, Puccini, Debussy, Killar, Mendelssohn, Schumann i Prokofiew. A do tego miejsca, w których historia kompozytora naprawdę się wydarzyła. I jeszcze jedna ważna informacja. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny, bo Głogówek po raz kolejny udowadnia, że wielka muzyka nie potrzebuje wielkiego miasta. Czasem wystarczy miejsce z wielką historią. A gdyby Państwu było mało muzycznych propozycji, Filharmonia Opolska ma jeszcze jedną, tym razem dla całych rodzin. Rusza druga edycja chóru rodzinnego Filharmonii Opolskiej. To propozycja dla dzieci od 4 roku życia, ale także dla rodziców, dziadków i rodzeństwa, czyli mówiąc najprościej, można przyjść całą rodziną i razem śpiewać. I nie trzeba być zawodowym muzykiem. Organizatorzy podkreślają, że nie jest potrzebne doświadczenie ani idealny głos. Liczą się chęci i radość ze wspólnego muzykowania. Pierwszy sezon zakończył się koncertem Pan Kleks, który pokazał, że wspólne śpiewanie może połączyć kilka pokoleń. I właśnie na tym zależy organizatorom najbardziej. Chór ma być nie tylko miejscem prób, ale przede wszystkim przestrzenią spotkania dzieci, rodziców, dziadków i innych muzykujących rodzin. Próby odbywać się będą w sobotnie poranki o godzinie 10. Dokładny kalendarz spotkań ma zostać opublikowany jeszcze we wrześniu, a repertuar na razie pozostaje tajemnicą. Wiadomo tylko, że będą to piosenki znane zarówno najmłodszym, jak i tym nieco starszym. Takie, które można zanucić się z pamięci i przy których, jak zapowiada Filharmonia, trudno będzie się nie uśmiechnąć. Czyli jeśli ktoś uważa, że do chóru trzeba przyjść z nutami, doświadczeniem i głosem jak z opery, nic z tych rzeczy. Wystarczy rodzina i ochota na wspólne śpiewanie. A prowadzącą chór rodzinny Filharmonii Opolskiej będzie Paula Woszek.
4: I ma przyjemność prowadzić chór rodzinny Filharmonii Opolskiej. Już od października ruszamy z drugą edycją tego projektu, a zapisać się do nas można do końca września. Zapisy przyjmujemy z każdych stron. Możesz być amatorem, możesz być świetnym muzykiem. Jeśli tylko macie ochotę, dołączcie do nas. Spotykamy się co drugą sobotę i tworzymy wspomnienia, muzyczne wspomnienia.
0: Mówiła Paula Woszek, która stoi za chórem rodzinnym Filharmonii Opolskiej. Jest dyrygentką, dla której muzyka jest przede wszystkim sposobem na spotkanie i budowanie relacji. W pracy z chórem łączy profesjonalne przygotowanie z dużą otwartością. Zależy jej nie tylko na tym, żeby uczestnicy nauczyli się śpiewać, ale również na tym, żeby podczas prób czuli się swobodnie, bezpiecznie i po prostu dobrze. Chce stworzyć przestrzeń, w której

0: Muzyka łączy pokolenia, a wspólne śpiewanie staje się okazją do spędzania czasu z rodziną i poznania innych osób. Jak sama podkreśla, śpiew jest dla każdego. Nie trzeba mieć doświadczenia muzycznego ani idealnego głosu. W chórze rodzinnym najważniejsze są chęci, otwartość i radość ze wspólnego muzykowania. A na koniec tej części wspomnę jeszcze Państwu tylko o tym, że Filharmonia Opolska ma powód do satysfakcji nie tylko na scenie, ale również w świecie designu. Identyfikacja wizualna pierwszego konkursu muzyki polskiej imienia Józefa Elsnera została bowiem wyróżniona w prestiżowym konkursie Paris Design Awards. To międzynarodowe wydarzenie, w którym doceniane są projekty wyróżniające się kreatywnością, estetyką i wysoką jakością wykonania. Autorką nagrodzonej identyfikacji jest Agata Kulczyk. Jej projekt znalazł uznanie międzynarodowego jury i dołączył do grona docenionych realizacji konkursu.
1: I tym akcentem kończymy już dzisiejsze wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Sandra Bruśniak, serdecznie Państwu dziękuję, życzę miłego wieczoru i do usłyszenia jutro.
2: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
2: Została ostatnia reklama.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Stało się to tak nagle, że Kasia nie była pewna. Sen to czy jawa? Odsunięta w głąb, zagubiona w tłumie zgromadzonym w porcie w Neapolu, patrzyła rozszerzonymi oczyma na męża swego, który w towarzystwie kobiety niezwykle pięknej i strojnej wsiadał oto tam, do łodzi motorowej, mającej odwieźć ich na wielki statek włoski Regina Margherita, odpływający do Egiptu. Widziała ich wszakże wyraźnie. Ukazali się jej oczom nagle, wytryśli z tłumu niby zjawisko nierealne, ujrzane w halucynacji, a jednak tak bardzo rzeczywiste. Przed minutą wysiedli z auta, w tym momencie właśnie ujrzała ich. Lokaj hotelowy niósł ich walizy i pledy, a oto wsiadają do łodzi. Kasia patrzy na to, ale jest niezupełnie przytomna. Czuje szum w głowie i wszystko się dokoła kręci, jakby świat i ludzie dostali obłędu. Ejże, czy to mnie przede wszystkim nie grozi? Szepcze Kasia do siebie i dotyka palcami czoła. Odejmuje palce i widzi, że rękawiczka jest mokra. A oni tam właśnie odpływają. Motor warczy, pieni się woda. Kasia widzi ich doskonale. Wyglądają jakby wypukły haft na przezroczej gładzi wodnej. War siedzi zwrócony twarzą do brzegu i kłania się kapeluszem. Komu on się kłania na Boga? Aha, kłania się publice, która żegna wesoło pasażerów. Nie tylko War macha kapeluszem w stronę tłumu. Robią to samo inni mężczyźni. Panie powiewają chusteczkami. Wykwintny w rysunku profil towarzyszki Wara rzeźbi się wyraźnie spod podróżnego toczka. Jest piękna. Bardzo piękna. War wygląda młodo i jest jak zawsze bez zarzutu. Uśmiechnięty, rozbawiony. Coś do niej mówi, żywo. Są wpatrzeni w siebie. Kasia to widzi. Ale jej się zdaje, że to taki dziwnie plastyczny sen. Nie, gdzież tam, to nie sen, to prawda. Zresztą, cóż ją to tak dziwi? Jest wszakże w Neapolu, dokąd War polecił wysłać pieniądze Kmietowiczowi. Kmietowicz był w Kromiłowie. Zawiadomił ją, że takiej sumy dostarczyć nie może, gdyż posyłał bardzo dużo do Brytanii. Wtedy Kasia użyczyła żądanych pieniędzy z kasy kromiłowskiej i natychmiast wyjechała za granicę. Była w Wenecji i przyjechała tu dziś w południe. Przy obiedzie przeczytała w dzienniku miejscowym, że statek Regina Margherita odpływa do Aleksandrii o 5 wieczorem. Co się poniosło do portu, bo nawet jechała tam trochę bezmyślnie i oto ujrzała ich. Przeszli koło niej o jakieś 30 kroków. Rozmawiali z sobą po angielsku. Usłyszała głos Wara, mówił coś o statku. Ale czy to on? Kasia chciała się uśmiechnąć na tę własną wątpliwość, lecz jakiś skurcz wykrzywił jej usta. Nagle bez namysłu zatrzymała lokaja hotelowego, który wracał od przystani. Kto to jest? Spytała po francusku, wskazując na oddalającą się motorówkę.
2: Hrabia Zebidowski i margrabina Rimaldi.
1: Lokaj uchylił kapelusza i rzucił na Kasię bystre spojrzenie. Uderzyła go bladość tej nieznajomej i nic go nie obchodzącej osoby. Ona odeszła na sam brzeg przystani, w pewnym oddaleniu od gromady ludzkiej. Rozszalał się w niej jakiś śmiech. Czuła w sobie ten śmiech, przepełniał ją całą. Pytała się lokaja o własnego męża? Cóż za idiotyzm. A motorówka? Oto już jest przy statku. Oni tam wchodzą, po schodach, spuszczonych na pokład. Przepadło wszystko. War jej nie zobaczył, a była tak blisko. Jeszcze teraz przez lunetę mógłby dojrzeć ją. Ona ich widzi jak na dłoni, zanadto wyraźnie. Zasłaniają ich czasem ludzie, lecz oczy Kasi, jak najlepsza perspektywa, odnajduje ich znowu. Są zawsze razem. No tak, nikogo poza sobą nie widzą. War pochylony ku niej. Tak samo było kiedyś w Wenecji na parowcu spacerowym Specja. Taką samą sylwetkę jego widzi teraz, jakże inaczej. Inaczej. Kasia podnosi oczy ponad zatokę, hen w górę i opiera wzrok zmącony na wielkim pióropuszu nad kraterem Wezuwiusza. Kolos oddycha gigantyczną piersią, wydmuchując kłęby dymu, które na tle turkusowego nieba nabierają odcieni zielonawo-brunatnych. Kasia spostrzega, że te zwały dymów oddalają się, to zbliżają ku niej i dziwnie drżą, jakby je kto na sznurku pociągał. Chwilami stają się nabrzmiałe, to znowu maleją, prawie nikną. Kasia patrzy na to obojętnie, jest odrętwiała, nie czuje siebie. Zbudził ją ostry ryk syreny. Statek odpływa. Kasia patrzy na dymiące kominy statku. Dwa małe wulkany u stóp Wezuwiusza zieją czarną sadzą, a kadłub okrętu odsuwa się powoli w lazur zatoki. Ludzie na przystani zaczynają się rozchodzić, ale Kasia stoi i stoi, tylko ciągle jej się zdaje, że to ona odpływa na morze, a że Var pozostał na brzegu. Dlaczego on nie jedzie z nią razem? Już nie widzi osób na pokładzie. Regina Margherita wysmuklała teraz, jakby wyprostowała swe członki. Sunie chyżo, pruje turkusową zatokę, a poza sobą zostawia skołtuniony warkocz perlistych pian. Coraz jest mniejsza, drobnieje. Wsiąka w ogólny ton błękitu, zlewa się z nim na kształt odlatującego albatrosa. Przyszła chwila, że nad portem utkanym przy brzegu parowcami i łodziami, nad pustą zatoką, panował już tylko olbrzymi kopiec Wezuwiusza. Oddechem swym niewinnym dawał znać, że czuwa, ale nie grozi. Wszystko skończone, rzekła Kasia do siebie głośno. Var pojechał. Var pojechał. Powtórzyła, wsłuchując się sama ze zdziwieniem w dźwięk swego głosu. Rozejrzała się dokoła. Co robić i dokąd iść? W duszy nie było nic. Ani żalu, ani bólu, nic, pustka. Tylko takie uczucie, jak po przeminiętym oszołomieniu. To coś złego, co było przed chwilą, już przeszło. Tak samo jak ten statek tam, na zatoce. Zsunięty z duszy jakiś ciężar, jak z fali turkusowej, gniotący ją tłok okrętu. Jakaś pustka wieje swobodnie. A jednak trudno oderwać się od tej zatoki, wolnej od ciężaru statku, na którym odjechał Var. Hrabia Zebidowski i margrabina Rimaldi, zaśmiało się szyderstwo w duszy Kasi. W Egipcie będą zapewne występowali jako hrabiostwo Zebidowski. W pewnej minucie młoda kobieta odwróciła się gwałtownie od widoku zatoki i wulkanu. Szła przed siebie zupełnie obojętnie. Prześwitywała myśl mętna, co robić. I zaraz odpowiedź, niby pochodząca od kogoś innego, wracać do Kromiłowa. Był to jakby słyszany z odległości głos Andrzeja.
0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Młoda kobieta szła prędko, choć nie wiedziała dokąd. Zabłąkana w obcym mieście, czuła jednak nad sobą jakąś opiekę niedostrzegalną, a wyczuwaną wyraźnie. Zdawało jej się, że nie jest tu sama. Była zmęczona. Zaczął ją ogarniać zupełny bezwład duchowy i fizyczny. Nogi pod nią ciężyły, ledwo je wlokła. Ujrzała jakąś cukiernię, taras, stoliki pod jaskrawymi parasolami. Przypomniał się Kromiłów, Tomek. Weszła na taras, zajęła stolik pod błękitnym parasolem. Zjawił się kelner. Spojrzała na niego zdziwiona. Kazała podać napój chłodzący i siedziała tak długo nad nietkniętą szklanką, zapatrzona w zaróżowiony od zachodu słońca pióropusz dymu nad wulkanem. Myśli młodej kobiety tłoczyły się do mózgu i rozwiewały bez śladu, tak samo jak dymy Wezuwiusza na tle szarzejącego nieba. Było tych myśli mnóstwo, ale żadnej konkretnej lub takiej, która przyniosłaby jakąś ulgę i dała impuls do czegoś. Ot jedna drugą spychała, jedna krótsza od drugiej, a wszystkie razem tworzyły plątaninę i chaos wielobarwny, nie do odcyfrowania. Wtem zahuczał jazz band w głównej sali cukierni. Groteskowa muzyka, pełna brawury, ocknęła Kasię. Spostrzegła teraz dopiero, że lampy są już pozapalane i że na tarasie przybywa coraz więcej osób. Kasia powstała prędko z miejsca i znowu siadła. Ogarnął ją lęk. Jakże przejdzie teraz pomiędzy przepełnionymi stolikami? Czego oni na nią patrzą? Tu może wczoraj siedział war z tamtą? Jazz band huczał na sali. Robiło się na dworze ciemniej. Kasia, siedząc przy samej balustradzie, patrzyła wciąż na różowy słup strzelający z krateru. Niebo miało już kolor zielonkawo-szary, przepasane było na skraju horyzontu cienką smugą, krwawą, obrzeżoną morelowym brzaskiem. Ostatni rumieniec nieba, a tam, gdzieś na roztoczy morskiej, pruje ciemną falę oświetlony gmach pełen gwaru, wrzawy. Jazz band grzmi wesoło, na pokładzie pasażerowie grupami, parami i war z nią, taki sam, jak był Ongi na Szpecji między Wenecją a Lido. Oni może także patrzą na różowy pióropusz nad Wezuwiuszem. Nie, już im na pewno zginął z oczu. A może jeszcze ta ognista zjawa, naturalna latarnia morska, przyświeca im z daleka? Kasia widzi Reginę Margheritę oczami wyobraźni. Słyszy najwyraźniej monotonny plusk rozgarnianych dziobem statku fal i głuchy tykot śruby. Widzi oświetlone salony, przesuwające się pary, a wszyscy mają jedną fizjonomię, wara i tamtej. Ten jej kameowy profil wykwintny harmonizuje wybornie z męskim, klasycznym zarysem profilu wara. Ich postacie obok siebie, o, i tam oni, i tam znowu oni, ależ i przy burcie okrętowej oni oboje stoją i coś szepczą do siebie. Jazz huczy, aż cały statek drży. Zaczyna się widać chwiejba. Morze kołysze silniej. Kasia patrzy na wara i margrabinę, ale czuje, że zaraz wpadnie do wody. Odruchowo chwyta się burty okrętowej, trzeźwieje, orientuje się, że nie jest na statku, więc gdzie? Aha, w cukierni. Jazz band milknie, oklaski. War i tamta zniknęli. Tylko wulkan zieje różowym oddechem i raptem taka cisza. Skąd ta cisza nagle? Z pobliskich stolików patrzą na nią ciekawie mężczyźni i kobiety. Już coś odgadują, węszą jakiś żer dla siebie. Młoda kobieta uprzytomniała zupełnie, zebrała cały zapas sił. Mężnie powstała od stolika, pomimo że nogi jej ciężyły ołowiem. Rzuciła na stolik jakąś monetę i wyszła z tarasu krokiem zbyt sztywnym, bo za dużo osób na nią patrzyło. Przeszła jakiś oświetlony placyk obok tarasu, gdzie pachniały kwiaty. Ujrzała ławeczkę i już chciała siąść, by odpocząć, gdy jakiś mężczyzna wziął ją pod ramię. Wesoły głos półszeptem zabrzmiał tuż przy jej uchu. Pani zmęczona, odprowadzę panią do domu, zaraz siądziemy do auta. Spojrzała na niego, duże czarne oczy paliły się jakby wilcze w mroku zakątka. Kasia szarpnęła ramię, proszę mnie puścić, ja mieszkam, ależ wiem i właśnie tam pojedziemy. Szarpnęła się mocniej, z okrzykiem zgrozy. Wtem ramię mężczyzny, odgięte jakąś obcą siłą, uwolniło ją z brutalnego uścisku. Napastnik odebrał

0: zapłaci i jedziemy na dworzec. Proszę się postarać być zupełnie spokojna. Tak trzeba. A pan? Ja mieszkam tuż obok. Jedna chwila, będę przy pani. Auto stanęło przed dużym gmachem, rzęsiście oświetlonym. Wkrótce jechali znowu razem. Kasia spytała nieśmiało: skąd pan tu? Przecie rozstaliśmy się w Mestro. Jechałem razem z panią w innym wagonie. Nie chciałem się pani narzucać, ale przecie nie mogłem puścić pani samej tu w tych warunkach. Czuwałem. Czy pan był, czy pan widział? Tak, byłem w porcie podczas odpływania Margerity. Potem, widząc pani nastrój, czuwałem ostrożnie z postanowieniem zabrania pani dziś, koniecznie, tym właśnie nocnym pociągiem, by wracać do kraju. Lękałem się panią niepokoić wcześniej i spóźniłem się trochę. Był pan na tarasie? Nie, na placyku, na ławce, ale widziałem panią cały czas. I dym nad Wezuwiuszem pan widział? Spojrzał na nią. Miała twarz bladą, oczy przymknięte. Widziałem. Oni go także widzieli długo, długo, ten różowy dym. Zapewne. I teraz jeszcze widzą ogromny snop ognisty. Andrzej milczał. W pociągu Dębosz ulokował Kasię w przedziale sypialnym dla pań, gdzie jechała jakaś dama francuska z dzieckiem. Kasia rozciągnęła się z rozkoszą na improwizowanym łóżku i wyczerpana doszczętnie, a jakoś dziwnie spokojna, jakby utulona czyjąś pieszczotą, zasnęła kamiennym snem młodości i zmęczenia. W śnie widziała ciągle ognisty słup wulkanu, wytryskujący z ciemnych, zbufowanych fal, które kołysząc się, to przyćmiewały zjawisko, to je znowu odsłaniały w całej paradzie. Kasia we śnie czuła kołysanie się statku, ale była na nim sama, bez żadnych wizji.
1: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.

dobrze cię mam. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

dusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.

biod, już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma mógł. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

0: rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
3: Gdy późnym wieczorem samochód wtaczał się w bramę dworską w Kromiłowie, Kasia ujrzała oświetlone okna pokojów gościnnych. Zaskoczyło ją to. Kto mógł być o tej porze w domu? Na ganku stał lokaj, pokojowiec Jurasek i Tomek przyparty do filaru. Ujrzawszy panią, mały artysta rzucił się do jej rąk. Jak się masz, moje dziecko? Ucałowała chłopca w głowę. Stary lokaj Dionizy witał ją z radością. Czy są goście? Spytała, gdy całował ją w rękę. Jest pan hrabia i pani hrabina, a także starsza pani, matka jaśnie pana. Kasia doznała przykrego uczucia. By pokryć wrażenie, rzekła bezdźwięcznie, szofer nic nie mówił o tym. Przyjechali przed godziną zaledwo autem z Krakowa. A pan Krystyn? Jest także, był tu już kilka razy, dopytując o wieści od pani dziedziczki, ale że nie było żadnych. Do przedpokoju wyszedł hrabia August i Krystyn Zachojski. Obaj uścisnęli Kasię serdecznie, trochę ją to rozbroiło. Gdzież byłaś, marnotrawna córko? Chyba nie siedziałaś we Wiedniu, skąd była depesza, jak widzieliśmy. Oboje z Warem gdzieś przepadacie, że a fe. Doprawdy fe. Kasia zerknęła na hrabiego nieufnie. Wujeczek w dobrym humorze. No, niezupełnie, ale jest tu ktoś tego nowego w gorszym. Wyobrażam sobie. Jakoż zaraz po kolacji w salonie zły humor pani Zebrzydowskiej objawił się w całej pełni. Kasia wysłuchała mnóstwo gorzkich wymówek i uwag, aż nadto cierpkich. Zarzuty padały na nią niesprawiedliwe, siekły jak grad bez litości. Pani Beata na widok synowej dostała jednego ze swych napadów histerii. Hrabia Mohyński próbował protestować na niektóre zbyt jaskrawe pretensje, lecz nie mógł dojść do słowa. Hrabina, która już leżała w łóżku, była nieobecna. Ujął się wreszcie za siostrą Krystyn Zachojski, ale Kasia, siedząc spokojnie, skinęła na niego, by milczał. Gdy potok słów pani Zebrzydowskiej wyczerpał się, bo już wszystko wypowiedziała, co ciężyło jej na sercu, wtedy z patosem niezwykłym nawet u niej załamała ręce. I cóż ja teraz pocznę, skoro Kmietowicz wstrzymuje wypłaty z pochlebów? Wara, wypędziłaś z domu swoją ekscentrycznością i mnie chcesz zrujnować, niegodna. O, niegodna, jesteś bezwstydna i zła. On się tam gdzieś błąka, biedaczek po świecie, bezdomny, a ja chyba pójdę do przytułku. Kasia zwróciła się do brata. Wszak opłaciłeś, Krysiu, mieszkanie matki w Krakowie? Tak, jeszcze we wrześniu. Za 6 miesięcy zapłacono i renta pani również. A więc? Ależ żarty sobie jakieś ze mnie stroisz? Krzyknęła stara dama. Ja nie potrzebuję twoich pieniędzy, słyszysz? Ja mam swoją sumę na pochlebach i ta winna mi być święcie wypłacona. Tego żądam i od tego nie odstąpię. Nie potrzebuję łaski panny Zachojskiej, aby żyć. Chcę sumę oddać na procenty i wyjechać za granicę, gdzie ty sobie latasz. Nie chcę tu widzieć nieszczęścia mego syna. Nowy potop słów spadł lawiną na głowę Kasi. Hrabina Mohyńska w swoim pokoju usłyszała ciche pukanie do drzwi. Proszę, czy to ty, Kasiu? Nareszcie. To ja, proszę jaśnie pani. Drobna figurka chłopca rzuciła się przed łóżkiem hrabiny na kolana. Proszę jaśnie pani, tam na dole ta pani taka strasznie zła krzyczy na naszą dziedziczkę. Ola Boga, nasza dziedziczka chyba zemrze. Ola Boga, trzeba ratować naszą panią, trzeba... Cóż to, to ktoś ty, co to jest? Ja Tomek Kostrzewiak, jaśnie pani, niech biegną na ratunek naszej pani, tam na nią swarzą, la Boga. Hrabina patrzyła na dziecinną twarzyczkę, wyrostka, zalaną łzami, bezmiernie zdumiona. No idź, zaraz tam pójdę. Tomek szlochając wybiegł z pokoju i znowu dopadł do pieca w holu, w którym Jurasek kazał mu pilnować ognia. Pachole przykucnęło przy kaflach i zalane łzami słuchało dochodzących spoza drzwi spazmatycznych wykrzyków złej pani. Tyś mu przyniosła nieszczęście, tyś zakała naszej rodziny, dlatego, że pochleby nie przedstawiają już wartości, wypędziłaś męża z domu. Betty? Betty? Ale głos hrabiego zginął w tym zgiełku słów i wykrzyków. Krystyn rzucił się oburzony, lecz Kasia znowu zatrzymała go ręką i powstawszy bardzo blada, zwróciła się do świekry. Więc ja latam za granicę i wypędziłam z domu męża. Teraz powiem, po co jeździłam do Neapolu, dokąd wysłane były ostatnio pieniądze dla Vara. Oto chciałam zatrzymać go. Łudziłam się, że może go ocalę, ale Var, syn pani, wyjechał do Egiptu ze swoją kochanką. To kłamstwo! Kto ci to powiedział? Kasia wyprostowała się dumnie. Sama byłam świadkiem, gdy odpływali Var i tamta margrabina Rimaldi. Ona zapewne nie będzie zakałą waszej rodziny. Proszę się postarać o rozwód. Ja trudności robić nie będę, ustąpię. Masz tobie! Zawołał hrabia, ujrzawszy jednocześnie żonę swoją we drzwiach. Hrabina Mochyńska w szlafroku, w przekrzywionym czepeczku na głowie, rzuciła na panią Beatę piorunujące spojrzenie. Nie masz wstydu i ambicji, Beato, rzucać kamieniem na Kasię w jej domu za swego syna nicponia. Kasiu, chodź ze mną. Wzięła za rękę młodą kobietę trzęsącą się z obrazy i łez, które teraz dopiero falą zalały jej oczy. Krystyn wybiegł także, zgrzytając zębami i przeklinając głośno, że pani Beata niestety jest kobietą. W salonie został hrabia i dysząca złością rozwścieczona pani Zebrzydowska. Mochyński z rękoma założonymi za plecy spacerował, mrucząc coś pod nosem. Wreszcie stanął przed siostrą i patrzył na nią, ironicznie ruszając szczękami. — No co, ulżyło ci, he? Dawnoś się tak już nie wykrzyczała rzetelnie. I to na kogo? Na Kasie w jej własnym domu, jak słusznie zauważyła Oktawcia, ma foi? Gdyby chociaż na Vara byłoby nieco sprawiedliwiej i odrobinę bardziej zasłużenie. Ale on, jak słyszałaś, wieje sobie z kochanką pod piramidy. Kochany chłopyś, ale ci się udał jedynaczek, no no. Ona kłamie, kłamie, kłamie. Mochyński nasrożył się. Kasia? Kłamie? Jak śmiesz nawet rzucać jej podobną obelgę? W ogóle twoje zarzuty i wymówki były w najwyższym stopniu ordynarne. Skoczyła jak żmija. Hrabia wiedział, czym ją najbardziej dotknie. Tak, rumieniłem się za ciebie przed Zachojskim, bo Kasia już zdążyła poznać twój repertuar językowy. Pfe, pfe. Dowiedziałaś się nareszcie, jak to ona wypędziła męża z domu. To było bardzo wulgarne, jak również i ta zakała rodziny. W piętkę gonisz, Betty, stanowczo w piętkę gonisz. Waruś już się teraz dokończy. Kmietowicz wyleczył pochleby z ciężkich suchot po to, by padły w galopujące. Teraz będzie kaput! Kasia nie ma obowiązku rzucać Kromiłowa za nim w otchłań jego awantur arabskich. Teraz będą egipskie. Zuch gagatek. Jeśli z dobrą żoną, musi go ratować, sarknęła pani Beata. Musi wedle twego przekonania, ale skoro ją nazwałaś zakałą rodziny, to tam tego owego nie wiem, czy ona musi. Może jej zresztą rodzina własna nie pozwolić na zgubę Kromiłowa? Bo on się za biednie ożenił, wybuchnęła z nową pasją. Masz tobie, otóż konkluzja znakomita. Taki Var mógł zupełnie inną zrobić partię. Cóż ona przedstawia, ta Kasia, studentka? Dla ścisłości powiedz inżynier, architekt dyplomowany. To mi nie imponuje, madrygały. Wiem, imponowałyby ci więcej dolary w kabzie, jak i wieprza żówny. Kromiłów to nie byle co. Jak go zabraknie, gagatek pójdzie na szmelc. Kto wie, czy nawet już nie jest na tej drodze. Któż to jest ta margrabina, jakże ona Rimaldi? Bardzo dobra rodzina, chyba włoska. Czy ona, tak Kasia, istotnie udzieliłaby mu rozwodu? Byłoby najlepiej. A ta margrabina, wdowa czy mężatka, czy może rozwódka? Hrabia znowu przystanął i patrzył na siostrę długo z obrzydzeniem wyraźnym. Auguste, zwariowałeś. Cóż tak na mnie patrzysz? Nie możesz się chyba dziwić, że chcę najlepiej dla Wara. Chyba on mnie więcej obchodzi niż Zachojska. Obchodzi ciebie tylko i wyłącznie twoja własna osoba. Bo co do Wara, to on sam na siebie już wyrok wydaje. Cała niedola położenia spada na nieszczęśliwą Kasię. O tym, że on złamał jej życie, nawet nie pomyślisz. Jesteś wstrętną egoistką. Oszalałeś? Ach, to niecne jest, to okropne. Idź sobie ode mnie, szarpiesz moje nerwy, ja... Hrabia wpadł w furię. Ja, moje, dla mnie, o mnie, a w dowód wielkiej łaski War. I to tylko dlatego, że daję ci rentę. Teraz już nie War, Kasia daje ci rentę. Jesteś... Krztusił się w pasji najwyższej. Jesteś, byłaś i zostaniesz kukłą, starą kukłą. Ale wuzą, krzyknęła pani Beata piskliwie. Tak, kukłą, młoda kukła śmieszy, stara wzbudza obrzydzenie. Tego owego, tak, obrzydzenie. Wyszedł prędko i rzucił drzwiami, aż jęknęły ściany. Jaka mamunia, taki synalek, godna para ani słowa, za biletami pokazywać. Do stu diabłów już nie mogę. Hrabia sapiąc i klnąc, poszedł na górę i zapukał do pokoju żony. Nie było odpowiedzi, więc wszedł. Pokój zastał pusty. Hrabia rozejrzał się, wypił szklankę wody i usiadł ciężko przed kominkiem, na którym tlił się jeszcze ogień. Mochyński, wciąż mrucząc do siebie, dołożył parę polan i zapatrzony w płomień drzemał i klął na przemiany.
2: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
1: Została ostatnia reklama.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skaczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Reklama.

0: ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
1: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.
2: Została ostatnia reklama.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Reklama.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
1: Przeżyłam z tobą tyle lat.
0: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
2: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Została ostatnia reklama.
6: Chłynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
3: Reklama.

marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: informacje.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
3: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skaczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Została ostatnia reklama.
4: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije,

Siostro tlen jeszcze dyszę pod białym całunem. Biały bal, biały sen, biały bal. Siostro tlen, siostro bandaż i opatrunek. Biały bal, biały sen, biały bal. Siostro tlen.

0: Radio Pogoda. Nastraja o każdej porze dnia.
1: Coffee black, cigarette. Start this day like cold.

0: dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Radio Pogoda.

jesteś makiem, tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejne.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.